0: wyłudzenia dotacji publicznej i przekroczenia uprawnień przy jej rozliczeniu. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych, co może być kluczowe dla dalszego postępowania. Kwota, o którą toczy się sprawa, to niemal 180 tysięcy złotych. Rafał Leśkiewicz w programie Poranny Ring ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, używając określenia WC. Leśkiewicz stwierdził, że wybór Czarzastego na tę funkcję to obraza dla polskiej demokracji. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego również nie szczędził krytyki, nazywając sytuację kompromitującą dla Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po 2 dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii.
0: Donald Trump wyraził niezadowolenie z planów zbliżenia Kanady z Unią Europejską. Amerykański prezydent zagroził nałożeniem wysokich ceł na unijne towary, jeśli uzna, że działania Brukseli mają złe intencje. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zadeklarowała chęć współpracy z Kanadą nad przyznaniem jej statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane przed szczytem liderów Kanady i Unii Europejskiej pod koniec października. Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie, a w Portugalii odnotowano już ponad 205 tysięcy interwencji związanych z tym inwazyjnym gatunkiem. We wrześniu użądlenie przez szerszenia doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Owad ten, po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku, dotarł już nawet na Azory. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć.
2: Estonia wprowadziła obowiązek budowy schronów w nowych budynkach, wzorując się na fińskim modelu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca, mają zapewnić bezpieczeństwo połowie populacji do 2034 roku. Koszt budowy schronów zwiększa inwestycje jedynie o 1%. Polska, planując inwestycje w infrastrukturę ochronną, powinna przyjrzeć się estońskim rozwiązaniom, aby uniknąć marnotrawstwa funduszy na nieskuteczne projekty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu. Proste ćwiczenie, które można wykonać podczas zmywania naczyń, może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha. Wystarczy kilka minut dziennie, by wzmocnić mięśnie głębokie i zredukować niechciane fałdki. Kluczowe jest utrzymanie wyprostowanej sylwetki i napinanie mięśni brzucha. Eksperci podkreślają, że takie podejście w połączeniu z odpowiednią dietą przynosi szybkie efekty.
1: Słuchacie Radia Super Express. Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas.
2: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy da się lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu? Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu? Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oris, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
2: Def Leppard znowu zaskakuje. Brytyjski zespół ogłosił wydanie boksu Volume 4, który podsumowuje ich twórczość z lat od 2015 do 2023. Największą sensacją jest niepublikowany dotąd cover utworu Revolution The Beatles, który przeleżał w szufladzie ponad 3 dekady. A jakby tego było mało, muzycy pracują nad nowym albumem, który ma być mieszanką wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Od najszybszego utworu w ich historii po najbardziej bombastyczne dzieło. Cóż, Def Leppard nie przestaje zaskakiwać. Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu nastał czas, napisany ponad rok temu, brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
1: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarją. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji zadzwonił na numer alarmowy, informując, że zaatakował nożem swoją partnerkę. Policja znalazła ciężko ranną kobietę, której życia nie udało się uratować. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi. W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. Wczoraj wieczorem w Krakowie doszło do dramatycznej sytuacji nad Wisłą. Pijany mężczyzna groził skokiem do rzeki, jednak dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusze uspokoili desperata, a następnie przekazali go pod opiekę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
2: Dziś mija 29 lat od tragicznej śmierci 2 polskich policjantów. Sierżant Dariusz Konarzewski z Białegostoku zmarł po zasłabnięciu podczas sprawdzianu sprawności fizycznej. Podkomisarz Andrzej Buller zginął w katastrofie helikoptera ONZ w Bośni i Hercegowinie. Koledzy z Komendy Głównej Policji podkreślają, że pamięć o nich wciąż jest żywa.
1: We Wrocławiu na wzgórzu Andersa doszło do brutalnego napadu na młodzież, świętującą rozpoczęcie roku szkolnego. 5-osobowa grupa zaatakowała uczniów, grożąc im i zabierając buty oraz zegarki. 2 najstarsi napastnicy w wieku 17 i 18 lat trafili do aresztu na 2 miesiące. Młodszymi sprawcami zajmie się sąd rodzinny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek i sobota będą ciepłe i słoneczne, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. W niedzielę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, co może wpłynąć na plany mieszkańców. To dobry dzień na spędzenie czasu pod dachem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację. Dziś poznaliśmy pary 1/6 finału STS Pucharu Polski 2026-27. Wśród emocjonujących spotkań zobaczymy m.in. derby Śląska, gdzie Piast Gliwice zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Motor Lublin po wyeliminowaniu Legii Warszawa podejmie Raków Częstochowa. W grze pozostają także dwa zespoły z trzeciej ligi. Siarka Tarnobrzeg zagra z Lechem Poznań, a Polonia Środa Wielkopolska zmierzy się ze Śląskiem II Wrocław. Mecze odbędą się pod koniec października. Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie. Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tym turnieju, która kończy ich imponującą serię 21 zwycięstw z rzędu. Mimo przegranej, Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 14 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
1: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 29 września na antenie TVP 2 zadebiutuje 210 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czeka nas wiele napięć, gdy zostanie przeprowadzone badanie DNA dziecka i Bejzy. Sila zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste zagrania, a Deria jest przerażona sytuacją. Relacje między Bejzą a Nusretem stają się coraz bardziej skomplikowane. Cihan będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową ze swoją matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż przyciąga uwagę swoją złożoną fabułą i znakomitą obsadą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. W 1942 odcinku M jak Miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego. Dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza.

0: przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 zł za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym.
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek 25 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1.
0: W najnowszym 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina i od razu wpada w kłopoty. Jego córka Agnes odkrywa, że ojciec nie zerwał kontaktów z kochanką Joanną, mimo wcześniejszych obietnic. Poirytowana Agnes konfrontuje Artura, pokazując mu dowód zdrady na telefonie. Artur, zamiast przyznać się do winy, bezczelnie kłamie, co prowadzi do gwałtownej awantury przed domem. Agnes nie daje się zwieść i szybko łączy fakty, odrzucając wersję o przypadkowym spotkaniu na sympozjum. Artur, mimo dowodów, nadal zaprzecza, ale prawda o jego romansie z Joanną wisi w powietrzu. Czy Marysia dowie się o niewierności męża? Odpowiedzi w dzisiejszym odcinku.
1: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2.
0: W 149 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do squatu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury także 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrozumienia którego z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer. Leszek Miller, były premier Polski, opowiedział o trudnym okresie po utracie stanowiska premiera i mandatu poselskiego. Bez stałych dochodów szukał pracy, która zapewniłaby mu opłacanie składek ZUS. Sytuację poprawiła oferta pisania felietonów dla tygodnika Wprost. Miller zwrócił uwagę na różnice w traktowaniu byłych prezydentów i premierów, podkreślając brak ustawowych świadczeń dla byłych szefów rządu. Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia.
2: W Niemczech rozpoczął się proces Mai S., byłej policjantki, oskarżonej o gwałt na 15-letniej córce swojej koleżanki. 55-latka przyznała się do zarzucanych czynów. W jej domu znaleziono także pornografię dziecięcą i broń. Sąd może skazać ją na 3,5 roku więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
0: Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu zamiokulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Drewniane meble mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem orzecha w włoskiego. Naturalne oleje zawarte w orzechu skutecznie maskują drobne rysy i zadrapania na drewnie. Wystarczy delikatnie pocierać uszkodzone miejsce wnętrzem orzecha, aby zatuszować niedoskonałości. To ekologiczna i tania alternatywa dla drogich środków chemicznych. Przed nadchodzącym sezonem grzewczym warto zadbać o czystość kaloryferów. Usunięcie kurzu z grzejników nie tylko poprawi ich wydajność, ale także obniży rachunki za ogrzewanie. Prosty sposób to użycie suszarki do włosów, która skutecznie usunie kurz z trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu ciepło będzie równomiernie rozprowadzane po całym domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Asia Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady.
2: Andziaks i Luka, królowie polskiego internetu. Znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTube. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów.
1: Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z Irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
1: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach? Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego, można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów. Danny Field, niekwestionowany król mroku i lider Cradle of Filth, postanowił podzielić się swoimi diabelskimi przygodami w autobiografii The Filth, My Life in Devilry and Debauchery. Książka, pełna szalonych opowieści z życia wokalisty, trafi na półki w czerwcu przyszłego roku. Tymczasem zespół nie zwalnia tempa i kończy pracę nad nowym albumem, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Cóż, wygląda na to, że Danny Field nie zamierza przestać nas zaskakiwać. Anthrax wraca po dekadzie z nowym albumem Cursum Perficio, który zaskakuje świeżością i energią, jakby czas stanął w miejscu. Fani thrash metalu mogą odetchnąć z ulgą, bo zespół nie tylko sprostał oczekiwaniom, ale i przypomniał, dlaczego jest częścią Wielkiej Czwórki. Zamiast odcinać kupony, Anthrax serwuje potężne uderzenie, które łączy klasyczne brzmienia z nowoczesnym ciężarem. A czy to ich ostatni album? Cóż, Scott Ian pozostawia nas w niepewności, sugerując, że przyszłość zespołu może być równie nieprzewidywalna jak ich muzyka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie najcieplejszym dniem, choć pochmurnym, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Sobota przyniesie słońce, ale będzie nieco chłodniej, około 21 stopni. W niedzielę nadejdzie pogorszenie pogody z deszczem i silniejszym wiatrem.
2: W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych. Sąd zdecydował o umieszczeniu Cezarego B. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. To efekt brutalnego ataku nożem, do którego doszło w październiku ubiegłego roku na parkingu sklepu w Rędzinach. 44-letni mężczyzna został wtedy poważnie ranny, ale szybka reakcja świadków uratowała mu życie. Biegli uznali, że napastnik był niepoczytalny w chwili zdarzenia, co wyklucza odpowiedzialność karną. W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano 2 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psy Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
1: Dziś wieczorem w losowaniu lotto do wygrania jest aż 40 milionów złotych. To jedna z największych kumulacji w historii, która może zmienić życie zwycięzcy w mgnieniu oka. Losowanie odbędzie się o godzinie 22, a kupony można nabyć w kolekturach, przez internet lub aplikację mobilną. Cena jednego zakładu to 5 zł. Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych.
2: W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
1: Na krajowym rynku paliwowym obserwujemy dziś znaczące zmiany. Ceny hurtowe benzyny spadły, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i PB98, obniżając ceny o 101 zł na metrze sześciennym. Niestety olej napędowy nadal drożeje, a jego cena przekracza już 7560 zł za metr sześcienny. Aramco podniosło ceny diesla o 86 zł, a Orlen i BP Europa o 74 zł. Wzrosty te mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach, szczególnie dla oleju napędowego. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i dobry start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych. Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa. Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej. Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
2: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą również 16 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 1942 odcinku M jak Miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza.
1: W 1942 odcinku M jak Miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, choć zaskoczony,

0: Cińskiego zostanie podważone. Julia będzie coraz bardziej obawiać się, że jej mąż odkryje romans z Pawłem. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 21:40 na Polsacie.
1: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mateusz zmierzy się z bolesną prawdą o swoim związku z Bogną, która zostawiła mu poruszające nagranie wideo. Chłopak zrozumie, że jego serce wciąż bije dla Majki, mimo że ona ponownie wybiera Tomka. W grabinie Mateusz podzieli się swoimi uczuciowymi dylematami z babcią Barbarą, która jak zawsze przenikliwie oceni sytuację. Dramatyczne wydarzenia zmuszą Mateusza i Majkę do przewiezienia poszkodowanego Janka do warszawskiego szpitala. To właśnie tam Mateusz odsłucha pożegnalne słowa Bogny, które uświadomią mu, jak bardzo ją zranił. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na antenie TVP 2.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W najnowszym 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina i od razu wpada w kłopoty. Jego córka, Agnes, odkrywa, że ojciec nie zerwał kontaktów z kochanką Joanną, mimo wcześniejszych obietnic. Poirytowana Agnes konfrontuje Artura, pokazując mu dowód zdrady na telefonie. Artur, zamiast przyznać się do winy, bezczelnie kłamie, co prowadzi do gwałtownej awantury przed domem. Agnes nie daje się zwieść i szybko łączy fakty, odrzucając wersję o przypadkowym spotkaniu na sympozjum. Artur, mimo dowodów, nadal zaprzecza, ale prawda o jego romansie z Joanną wisi w powietrzu. Czy Marysia dowie się o niewierności męża? Odpowiedzi w dzisiejszym odcinku.
1: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP 2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP 1. Ramsey zasieje wątpliwości w sercu Minever, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Ramsey'ego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Ramsey zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ayfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać. W serialu Na wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Białoruś wysłała swoje zmechanizowane i pancerne bataliony na ćwiczenia w pobliżu przesmyku suwalskiego, co zwiększa napięcie w regionie. Generał Stanisław Koziej podkreśla, że to celowe działanie mające na celu zastraszenie Zachodu i osłabienie wsparcia dla Ukrainy. Rosja, według generała, stara się przetestować gotowość i solidarność krajów NATO, a kluczowym pytaniem pozostaje, czy Zachód da się zastraszyć. Koziej zauważa, że choć politycy są świadomi zagrożenia, społeczeństwa mogą być bardziej podatne na rosyjską propagandę.
3: Warszawa pożegnała dziś księdza Stanisława Małkowskiego, wybitnego kapłana i działacza opozycji demokratycznej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem licznych wiernych, przedstawicieli władz i środowisk solidarnościowych. Mszy przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, a ciało księdza Małkowskiego spoczęło na powązkach wojskowych. W liście odczytanym podczas ceremonii prezydent Andrzej Duda podkreślił jego zasługi dla Polski i niezłomność w walce o wolność.
2: Krzysztof Rutkowski ujawnił, że były poseł Marcin Romanowski, poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, może ukrywać się na Słowacji, w okolicach Bańskiej Bystrzycy. Detektyw podkreślił, że Romanowski ma ograniczone możliwości finansowe i płaci wyłącznie gotówką, by unikać śladów transakcji. Rutkowski zapowiedział konferencję prasową w Bratysławie, gdzie przedstawi szczegóły dotyczące Romanowskiego i osób, które mogą mu pomagać. Przypomnijmy, że za Romanowskim wydano europejski nakaz zatrzymania.
3: Jacek Sasin w programie Poranny Ring zasugerował możliwy polityczny deal między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Chodzi o ewentualne poparcie koalicji Tuska dla Marcina Horały w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Sasin kategorycznie zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wspólny start z Rozwojem Plus przed wyborami. Podkreślił, że w polityce nic nie dzieje się za darmo i jeśli doniesienia się potwierdzą, wyciągnie z tego polityczne wnioski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja wkroczyła na posesję Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku w związku z kontrowersyjnym raportem Polaków portret własny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie dotyczy wyłudzenia dotacji publicznej i przekroczenia uprawnień przy jej rozliczeniu. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych, co może być kluczowe dla dalszego postępowania. Kwota, o którą toczy się sprawa, to niemal 180 tysięcy złotych. Rafał Leśkiewicz w programie Poranny Ring ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, używając określenia WC. Leśkiewicz stwierdził, że wybór Czarzastego na tę funkcję to obraza dla polskiej demokracji. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego również nie szczędził krytyki, nazywając sytuację kompromitującą dla Polski.
3: Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po 2 dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii. Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu. Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób w Polsce sięga po ludowe wierzenia, aby poprawić swoją sytuację finansową. Popularnym amuletem stał się liść laurowy, który według tradycji ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Aby działał skutecznie, powinien być w idealnym stanie i przechowywany w portfelu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykuje się prawdziwa rewolucja. Kamil Hofer, grany przez Kazimierza Mazura, stanie się centralną postacią, a szpitalny wątek zyska nowe, znane twarze. Do obsady dołączą takie gwiazdy jak Tamara Arciuch, Edyta Jungowska i Stefan Pawłowski. A sam Mazur, choć w netflixowym hicie 1670 pokazał swój komediowy talent, twierdzi, że wciąż pozostaje nierozpoznawalny na ulicy. Cóż, może to właśnie jego supermoc. Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas.
2: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy Da Się Lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu? Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów. A to dopiero początek tej emocjonującej edycji.
1: Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oris, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
2: Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu nastał czas, napisany ponad rok temu. Brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
1: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie.
2: Ozzy Osbourne i Black Sabbath po raz ostatni na scenie, a teraz na dużym ekranie. Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning to film, który przeniesie nas do lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ich pożegnalny koncert. Wydarzenie, które przeszło do historii, teraz trafi do kin na całym świecie 28 października. To nie tylko muzyka, to zamknięcie pewnego rozdziału, a w tle legendarne zespoły, takie jak Metallica czy Guns N' Roses. Czas na ostatnie dziękuję od Księcia Ciemności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria została ciężko ranna, gdy ich skuter zderzył się z pociągiem. Rodzina i mieszkańcy wskazują na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii. Dziś grób Sebastiana pokrywają białe kwiaty i znicze, a wśród nich zdjęcie chłopca i mały, pluszowy miś. W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania 2 strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany z nowym, 11. sezonem. Premiera zaplanowana jest na 6 grudnia tego roku o godzinie 20:20 na TVP1. Produkcja, mimo upływu lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Warto przypomnieć sobie wcześniejsze odcinki, które pełne są drobnych wpadek i niespodzianek.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
2: W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem w Krakowie doszło do dramatycznej sytuacji nad Wisłą. Pijany mężczyzna groził skokiem do rzeki, jednak dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusze uspokoili desperata, a następnie przekazali go pod opiekę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
2: Dziś mija 29 lat od tragicznej śmierci 2 polskich policjantów. Sierżant Dariusz Konarzewski z Białegostoku zmarł po zasłabnięciu podczas sprawdzianu sprawności fizycznej. Podkomisarz Andrzej Buller zginął w katastrofie helikoptera ONZ w Bośni i Hercegowinie. Koledzy z Komendy Głównej Policji podkreślają, że pamięć o nich wciąż jest żywa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek i sobota będą ciepłe i słoneczne, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. W niedzielę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, co może wpłynąć na plany mieszkańców. To dobry dzień na spędzenie czasu pod dachem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Dziś poznaliśmy pary 1/6 finału STS Pucharu Polski 2026-27. Wśród emocjonujących spotkań zobaczymy m.in. derby Śląska, gdzie Piast Gliwice zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Motor Lublin po wyeliminowaniu Legii Warszawa podejmie Raków Częstochowa. W grze pozostają także dwa zespoły z trzeciej ligi. Siarka Tarnobrzeg zagra z Lechem Poznań, a Polonia Środa Wielkopolska zmierzy się ze Śląskiem Drugim Wrocław. Mecze odbędą się pod koniec października.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowy osiągnie 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: pieca to kolejne 4000. Hubert i Asia są zaniepokojeni wydatkami, a Lucyna niechętnie rozważa powrót do domu. Na szczęście Mariusz niespodziewanie przychodzi z pomocą, naprawiając piec, co pozwala Pyrkom cieszyć się ciepłem. Lucyna jednak musi opuścić hotel wcześniej, a Hubert zaczyna podejrzewać, że to ona sprowadza na nich pecha. Emisja tego odcinka już wkrótce na antenie TVP2.
1: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy Krzyża Lucji wprowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1.
0: W 1942 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym. W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP2.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 15:05 na TVP2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
1: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mateusz zmierzy się z bolesną prawdą o swoim związku z Bogną, która zostawiła mu poruszające nagranie wideo. Chłopak zrozumie, że jego serce wciąż bije dla Majki, mimo że ona ponownie wybiera Tomka. W grabinie Mateusz podzieli się swoimi uczuciowymi dylematami z babcią Barbarą, która jak zawsze przenikliwie oceni sytuację. Dramatyczne wydarzenia zmuszą Mateusza i Majkę do przewiezienia poszkodowanego Janka do warszawskiego szpitala. To właśnie tam Mateusz odsłucha pożegnalne słowa Bogny, które uświadomią mu, jak bardzo ją zranił. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na antenie TVP2.
0: W 149 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do Skłotu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska

0: Przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer.
2: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o około 5,5 punktu procentowego. Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobywa około 30,5% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 25%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie przekroczyłyby progu wyborczego. 76% ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach.
0: Leszek Miller, były premier Polski, opowiedział o trudnym okresie po utracie stanowiska premiera i mandatu poselskiego. Bez stałych dochodów szukał pracy, która zapewniłaby mu opłacanie składek ZUS. Sytuację poprawiła oferta pisania felietonów dla tygodnika Wprost. Miller zwrócił uwagę na różnice w traktowaniu byłych prezydentów i premierów, podkreślając brak ustawowych świadczeń dla byłych szefów rządu.
2: Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie, a w Portugalii odnotowano już ponad 205 tysięcy interwencji związanych z tym inwazyjnym gatunkiem. We wrześniu użądlenie przez szerszenia doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Owad ten, po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku, dotarł już nawet na Azory. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. 3 osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddie Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych.
2: Zamio kulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu zamio kulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Przed nadchodzącym sezonem grzewczym warto zadbać o czystość kaloryferów. Usunięcie kurzu z grzejników nie tylko poprawi ich wydajność, ale także obniży rachunki za ogrzewanie. Prosty sposób to użycie suszarki do włosów, która skutecznie usunie kurz z trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu ciepło będzie równomiernie rozprowadzane po całym domu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Asia Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady. Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli. Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z Irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holan. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej Wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
1: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach? Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. W 2026 roku wrócił do swojej drugiej żony, Mandaryny, co wywołało niemałe poruszenie w całej Polsce. Czy to prawdziwa miłość? Czy może sprytne zagranie PR-owe przed występem Mandaryny w telewizji? Eksperci zastanawiają się, czy emocje fanów nie są przypadkiem częścią większej strategii. Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Michał Wiśniewski zdaje się być mistrzem w zaskakiwaniu.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek z rockowym zacięciem stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi. W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów.
2: Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarią. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą też 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Jarzębiej Łące doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, którym zginął 14-letni Sebastian. Chłopiec podróżował skuterem z młodszą siostrą, gdy uderzył w nich pociąg. Wiktoria, 13-letnia siostra Sebastiana, przeżyła, ale odniosła poważne obrażenia. Rodzina i mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie najcieplejszym dniem, choć pochmurnym, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Sobota przyniesie słońce, ale będzie nieco chłodniej, około 21 stopni. W niedzielę nadejdzie pogorszenie pogody z deszczem i silniejszym wiatrem.
2: W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do poważnego wypadku. W Dziekanowicach czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe – Renault i Opel. 33-letni kierowca Renault zjechał na przeciwny pas, co doprowadziło do kolizji. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a policja apeluje o ostrożność i robienie przerw w podróży w przypadku zmęczenia.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
1: Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9.
1: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii.
2: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału. Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym. Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowy osiągnie 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. Poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy Krzyża Lucji prowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje El Penę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. W 1942 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza.
0: W 999 odcinku Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni po porwaniu córki Niny, postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Mimo braku postępów w śledztwie, para decyduje się nagłośnić sprawę w mediach, rozwieszając plakaty z wizerunkiem dziecka. Wkrótce Mario odbiera telefon od rzekomego porywacza, który żąda okupu. Jednak okazuje się, że to tylko oszust, a prawdziwa porywaczka wciąż jest na wolności. Blanka i Mario muszą połączyć siły, by odnaleźć córkę, a czas nieubłaganie ucieka. Czy uda im się odzyskać Ninę? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek serialu. Serial Zdrada w trzecim odcinku dostarczy widzom emocji na najwyższym poziomie. Julia

0: do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1. W 1945 odcinku serialu M jak miłość, życie Marysi i Artura Rogowskich zostanie wywrócone do góry nogami. Prawda o romansie Artura z Joanną wyjdzie na jaw w najmniej spodziewanym momencie. Marysia, odwiedzając klinikę, stanie pod drzwiami gabinetu męża, gdy ten będzie w objęciach kochanki. To dramatyczne odkrycie stanie się początkiem końca ich wieloletniego związku. Artur, uwikłany w płomienny romans, nie będzie w stanie wyplątać się z sieci kłamstw. Joanna, zdeterminowana, by walczyć o jego względy, nie odpuści. Marysia, zderzając się z brutalną prawdą, zobaczy, jak blisko jej mąż jest z inną kobietą. Ten emocjonujący odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu bohaterów. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 14 na TVP1. Remzi zasieje wątpliwości w sercu Minewer, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Remziego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Remzi zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ajfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać. W serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hofera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Białoruś wysłała swoje zmechanizowane i pancerne bataliony na ćwiczenia w pobliżu przesmyku suwalskiego, co zwiększa napięcie w regionie. Generał Stanisław Koziej podkreśla, że to celowe działanie mające na celu zastraszenie Zachodu i osłabienie wsparcia dla Ukrainy. Rosja, według generała, stara się przetestować gotowość i solidarność krajów NATO, a kluczowym pytaniem pozostaje, czy Zachód da się zastraszyć. Koziej zauważa, że choć politycy są świadomi zagrożenia, społeczeństwa mogą być bardziej podatne na rosyjską propagandę. W Polsce trwa niewidoczna na pierwszy rzut oka wojna. Rosyjskie służby rekrutują ludzi do działań sabotażowych i dezinformacyjnych. W maju Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 Polaków działających na zlecenie rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, a w sierpniu 29-letniego Rosjanina planującego zamach w Warszawie. W Skarżysku Kamiennej doszło do podpalenia zakładu WB Electronics, co prokuratura bada jako akt terrorystyczny. Na Bałtyku znaleziono rosyjskiego drona, co wpisuje się w serię incydentów pokazujących, że ta inna wojna toczy się już w Polsce.
3: W Niemczech rozpoczął się proces Mai S., byłej policjantki, oskarżonej o gwałt na 15-letniej córce swojej koleżanki. 55-latka przyznała się do zarzucanych czynów. W jej domu znaleziono także pornografię dziecięcą i broń. Sąd może skazać ją na 3,5 roku więzienia. Estonia wprowadziła obowiązek budowy schronów w nowych budynkach, wzorując się na fińskim modelu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca, mają zapewnić bezpieczeństwo połowie populacji do 2034 roku. Koszt budowy schronów zwiększa inwestycje jedynie o 1%. Polska, planując inwestycje w infrastrukturę ochronną, powinna przyjrzeć się estońskim rozwiązaniom, aby uniknąć marnotrawstwa funduszy na nieskuteczne projekty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie, które ma wzmocnić bezpieczeństwo narodowe. Współpraca obejmuje wspólne szkolenia i ćwiczenia, które mają przygotować obie instytucje do działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe. Poczta Polska udostępni swoją infrastrukturę, a Wojska Obrony Terytorialnej podzielą się wiedzą i doświadczeniem. To partnerstwo ma na celu zwiększenie odporności państwa i skuteczności w obliczu zagrożeń.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Marka Tous wprowadza nową kolekcję biżuterii Lab Diamonds 24/7, która zmienia podejście do noszenia diamentów. Teraz te wyjątkowe kamienie mogą towarzyszyć nam na co dzień, nie tylko podczas specjalnych okazji. Kolekcja obejmuje pierścionki, kolczyki, naszyjniki i bransoletki z diamentami stworzonymi w laboratorium, idealnie pasującymi do codziennych stylizacji.
2: Sephora zainaugurowała sezon na kalendarze adwentowe, oferując szeroki wybór kosmetycznych niespodzianek. Wśród propozycji na 2026 rok znajduje się Sephora Favorites, kalendarz adwentowy z 24 prezentami, w tym 14 pełnowymiarowymi produktami. Popularność kalendarzy adwentowych rośnie, a klienci mogą wybierać spośród wielu edycji, które łączą estetykę z praktycznością. To doskonała okazja, by przetestować różnorodne kosmetyki przed świętami. Czy wiesz, że tabletka do zmywarki może być kluczem do czystego piekarnika? Dzięki jej enzymom i aktywnym składnikom uporczywe zabrudzenia i przypalenia znikają bez wysiłku. Wystarczy rozpuścić tabletkę w gorącej wodzie i nałożyć na brudne powierzchnie. To szybki i skuteczny sposób na lśniący piekarnik bez szorowania.
3: Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Łodzi zatrzymano 3 osoby podejrzane o udział w procederze wystawiania nierzetelnych faktur VAT na kwotę ponad 1 400 000 zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat więzienia. Policja zabezpieczyła majątek na kwotę nie mniejszą niż 2,5 miliona zł. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi jest wciąż w toku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykuje się prawdziwa rewolucja. Kamil Hofer, grany przez Kazimierza Mazura, stanie się centralną postacią, a szpitalny wątek zyska nowe, znane twarze. Do obsady dołączą takie gwiazdy jak Tamara Arciuch, Edyta Jungowska i Stefan Pawłowski. A sam Mazur, choć w netflixowym hicie 1670 pokazał swój komediowy talent, twierdzi, że wciąż pozostaje nierozpoznawalny na ulicy. Cóż, może to właśnie jego supermoc. Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas. Andziaks i Luka, królowie polskiego internetu, znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTubie. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów.
2: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy Da Się Lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji.
1: Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oris, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Anthrax wraca po dekadzie z nowym albumem Cursum Perficio, który zaskakuje świeżością i energią, jakby czas stanął w miejscu. Fani trash metalu mogą odetchnąć z ulgą, bo zespół nie tylko sprostał oczekiwaniom, ale i przypomniał, dlaczego jest częścią Wielkiej Czwórki. Zamiast odcinać kupony, Anthrax serwuje potężne uderzenie, które łączy klasyczne brzmienia z nowoczesnym ciężarem. A czy to ich ostatni album? Cóż, Scott Ian pozostawia nas w niepewności, sugerując, że przyszłość zespołu może być równie nieprzewidywalna jak ich muzyka. Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
1: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz.
2: W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania 2 strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany z nowym, 11. sezonem. Premiera zaplanowana jest na 6 grudnia tego roku o godzinie 20:20 na TVP 1. Produkcja, mimo upływu lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Warto przypomnieć sobie wcześniejsze odcinki, które pełne są drobnych wpadek i niespodzianek.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy. Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
2: W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów. We Wrocławiu na wzgórzu Andersa doszło do brutalnego napadu na młodzież, świętującą rozpoczęcie roku szkolnego. 5-osobowa grupa zaatakowała uczniów, grożąc im i zabierając buty oraz zegarki. 2 najstarsi napastnicy w wieku 17 i 18 lat trafili do aresztu na 2 miesiące. Młodszymi sprawcami zajmie się sąd rodzinny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. We Wrocławiu trwają intensywne poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na chorobę Parkinsona i Alzheimera, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby, w tym Wodna Służba Ratownicza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
2: Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych. Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna. Fundusz Kościelny w 2027 roku ma kosztować państwo rekordowe 284 miliony złotych. Lewica przygotowała projekt ustawy, który ma na celu jego likwidację. Projekt ten omija rządowy impas, który trwa od 2024 roku. Wcześniejsze próby reformy nie przyniosły rezultatów, a obecny system pozostaje bez zmian. Kluczowe będzie stanowisko PSL, które może wpłynąć na losy projektu. Na razie w budżecie na przyszły rok przewidziano rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny.
2: Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
1: Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 17 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 29 września na antenie TVP 2 zadebiutuje 210 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czeka nas wiele napięć, gdy zostanie przeprowadzone badanie DNA dziecka i Bejzy. Sila zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste zagrania, a Deria jest przerażona sytuacją. Relacje między Bejzą a Nusretem stają się coraz bardziej skomplikowane. Cihan będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową ze swoją matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż przyciąga uwagę swoją złożoną fabułą i znakomitą obsadą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. W 1942 odcinku M jak Nicu staje na wysokości zadania i sprzeciwia się Sowińskiemu. Dyrektor kliniki szantażował ją, znając jej sekret dotyczący ojcostwa Zosi. Kasia postanawia zakończyć ten koszmar, nawet jeśli oznacza to wyjawienie prawdy Mariuszowi. Sowiński żąda od niej, by oskarżyła Chodakowskiego o molestowanie, ale Kasia nie zamierza się podporządkować. Podczas spaceru z Zosią w parku otwarcie zrywa układ z Sowińskim. Mariusz, podejrzewając Kasię o zdradę, śledzi ją i wyciąga błędne wnioski. Jego zazdrość prowadzi do tragedii, której Kasia się nie spodziewa. Premiera odcinka już we wtorek, 22 września o 20:50 na TVP 2.
0: W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP 2.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W poniedziałek, 21 września, w odcinku 960 Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a Antonito i El Pena planują zaprosić Florę i Lolitę do kabaretu. We wtorek, 22 września, w odcinku 961 Lucia odkrywa tajemnicę związaną z herbem rodu de Valmesów. Środa, 23 września, przynosi odcinek 962, w którym Servando zostaje twarzą napoju Colo, a Celia znajduje stare zdjęcie z tajemniczym wujem Joaquinem. W czwartek, 24 września, w odcinku 963 Trini wyjawia Ramonowi, że jest w ciąży, co wywołuje burzę emocji. Tydzień kończy się w piątek, 25 września, odcinkiem 964, gdzie Ramon staje się nadopiekuńczy wobec Trini, a Don Joaquin przybywa do Madrytu, nie okazując Luci zbyt wiele sympatii.

0: na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
1: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2.
0: W 149 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do squatu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk ostrzegł w Sejmie, że nadchodząca zima może być najtrudniejszym okresem wojny Rosji z Ukrainą. Premier mówił o nowych, szybkich dronach i ryzyku przypadkowych uderzeń na państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polskę. Tusk zapowiedział także rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na temat współpracy w ramach koalicji antybalistycznej. Podkreślił, że Polska musi być gotowa na różne scenariusze i nowe wyzwania. Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddie Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Pomidory najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, zwłaszcza jeśli są dojrzałe i planujemy je zjeść wkrótce. Lodówka może wpłynąć na ich smak i strukturę, sprawiając, że staną się mniej aromatyczne i bardziej mączyste. Ważne jest również, by nie ściskać ich zbyt mocno, aby uniknąć przyspieszonego psucia. Jeśli pomidory są bardzo dojrzałe, lodówka może pomóc na krótko spowolnić ich psucie, choć kosztem walorów smakowych. W Brzeźnie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ciężarówki na drodze krajowej numer 96. Kierowca tira, wykonując ryzykowne manewry, zmusił inny pojazd do zjechania na pobocze. Policja prowadzi działania w celu ustalenia tożsamości sprawcy, który może stanąć przed sądem. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie agresji drogowej i przypominają o konieczności zachowania rozsądku na drodze. Pojawienie się pierwszych siwych włosów nie musi oznaczać wizyty u fryzjera. Istnieje domowy sposób na ich delikatne przyciemnienie. Płukanka z kory dębu, dostępna w aptekach i sklepach zielarskich, może pomóc w tonowaniu siwizny. Warto jednak pamiętać, że nie zastąpi ona farby i nie cofnie procesu siwienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Proste ćwiczenie, które można wykonać podczas zmywania naczyń, może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha. Wystarczy kilka minut dziennie, by wzmocnić mięśnie głębokie i zredukować niechciane fałdki. Kluczowe jest utrzymanie wyprostowanej sylwetki i napinanie mięśni brzucha. Eksperci podkreślają, że takie podejście w połączeniu z odpowiednią dietą przynosi szybkie efekty.
3: Coraz więcej osób w Polsce sięga po ludowe wierzenia, aby poprawić swoją sytuację finansową. Popularnym amuletem stał się liść laurowy, który według tradycji ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Aby działał skutecznie, powinien być w idealnym stanie i przechowywany w portfelu.
2: Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Zamio kulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu Zamio kulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
2: Przed nadchodzącym sezonem grzewczym warto zadbać o czystość kaloryferów. Usunięcie kurzu z grzejników nie tylko poprawi ich wydajność, ale także obniży rachunki za ogrzewanie. Prosty sposób to użycie suszarki do włosów, która skutecznie usunie kurz z trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu ciepło będzie równomiernie rozprowadzane po całym domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Azja Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady. Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej Wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach? Świat japońskiego kina pogrążony w smutku. Yuri Nakamura, znana z produkcji Netflixa, zmarła w wieku 44 lat. Przez 13 lat walczyła z rakiem, ale dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o tej heroicznej walce. Mimo choroby, do końca była aktywna zawodowo, a jej determinacja i uśmiech pozostaną w pamięci fanów na zawsze.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu?
1: Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy. Def Leppard znowu zaskakuje. Brytyjski zespół ogłosił wydanie boksu Volume 4, który podsumowuje ich twórczość z lat od 2015 do 2023. Największą sensacją jest niepublikowany dotąd cover utworu Revolution The Beatles, który przeleżał w szufladzie ponad 3 dekady. A jakby tego było mało, muzycy pracują nad nowym albumem, który ma być mieszanką wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Od najszybszego utworu w ich historii po najbardziej bombastyczne dzieło. Cóż, Def Leppard nie przestaje zaskakiwać. Ozzy Osbourne i Black Sabbath po raz ostatni na scenie, a teraz na dużym ekranie. Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning to film, który przeniesie nas do lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ich pożegnalny koncert. Wydarzenie, które przeszło do historii, teraz trafi do kin na całym świecie 28 października. To nie tylko muzyka, to zamknięcie pewnego rozdziału, a w tle legendarne zespoły, takie jak Metallica czy Guns N' Roses. Czas na ostatnie dziękuję od Księcia Ciemności.
2: Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarją. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W najbliższy weekend ulica Szwoleżerów w Warszawie zostanie całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku rano. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez ulicę Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 108 i 162 pojadą trasami objazdowymi.
2: Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
1: Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny.
2: W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do poważnego wypadku. W Dziekanowicach czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe, Renault i Opel. 33-letni kierowca Renault zjechał na przeciwny pas, co doprowadziło do kolizji. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a policja apeluje o ostrożność i robienie przerw w podróży w przypadku zmęczenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
1: Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tym turnieju, która kończy ich imponującą serię 21 zwycięstw z rzędu. Mimo przegranej, Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 29 września na antenie TVP 2 zadebiutuje 210 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czeka nas wiele napięć, gdy zostanie przeprowadzone badanie DNA dziecka i Bejzy. Sila zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste zagrania, a Deria jest przerażona sytuacją. Relacje między Bejzą a Nusretem stają się coraz bardziej skomplikowane. Cihan będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową ze swoją matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż przyciąga uwagę swoją złożoną fabułą i znakomitą obsadą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. W 1942 odcinku M jak Miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza.
0: W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym.
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 25 września o godzinie 20:05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u

0: odwiedzając klinikę, stanie pod drzwiami gabinetu męża, gdy ten będzie w objęciach kochanki. To dramatyczne odkrycie stanie się początkiem końca ich wieloletniego związku. Artur, uwikłany w płomienny romans, nie będzie w stanie wyplątać się z sieci kłamstw. Joanna, zdeterminowana, by walczyć o jego względy, nie odpuści. Marysia, zderzając się z brutalną prawdą, zobaczy, jak blisko jej mąż jest z inną kobietą. Ten emocjonujący odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu bohaterów.
1: W najnowszym 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina i od razu wpada w kłopoty. Jego córka Agnes odkrywa, że ojciec nie zerwał kontaktów z kochanką Joanną, mimo wcześniejszych obietnic. Poirytowana Agnes konfrontuje Artura, pokazując mu dowód zdrady na telefonie. Artur, zamiast przyznać się do winy, bezczelnie kłamie, co prowadzi do gwałtownej awantury przed domem. Agnes nie daje się zwieść i szybko łączy fakty, odrzucając wersję o przypadkowym spotkaniu na sympozjum. Artur, mimo dowodów, nadal zaprzecza, ale prawda o jego romansie z Joanną wisi w powietrzu. Czy Marysia dowie się o niewierności męża? Odpowiedzi w dzisiejszym odcinku.
0: W serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po 2 dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii. Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje. Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi. Estonia wprowadziła obowiązek budowy schronów w nowych budynkach, wzorując się na fińskim modelu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca, mają zapewnić bezpieczeństwo połowie populacji do 2034 roku. Koszt budowy schronów zwiększa inwestycje jedynie o 1%. Polska, planując inwestycje w infrastrukturę ochronną, powinna przyjrzeć się estońskim rozwiązaniom, aby uniknąć marnotrawstwa funduszy na nieskuteczne projekty.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie, które ma wzmocnić bezpieczeństwo narodowe. Współpraca obejmuje wspólne szkolenia i ćwiczenia, które mają przygotować obie instytucje do działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe. Poczta Polska udostępni swoją infrastrukturę, a Wojska Obrony Terytorialnej podzielą się wiedzą i doświadczeniem. To partnerstwo ma na celu zwiększenie odporności państwa i skuteczności w obliczu zagrożeń.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marka Tous wprowadza nową kolekcję biżuterii Lab Diamonds 24/7, która zmienia podejście do noszenia diamentów. Teraz te wyjątkowe kamienie mogą towarzyszyć nam na co dzień, nie tylko podczas specjalnych okazji. Kolekcja obejmuje pierścionki, kolczyki, naszyjniki i bransoletki z diamentami stworzonymi w laboratorium, idealnie pasującymi do codziennych stylizacji. Policja w Katowicach zakończyła śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów. Do sądu trafiły akty oskarżenia przeciwko 12 osobom, które miały utworzyć 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych substancji. 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Za ten proceder grozi im do 15 lat więzienia.
0: Sephora zainaugurowała sezon na kalendarze adwentowe, oferując szeroki wybór kosmetycznych niespodzianek. Wśród propozycji na 2026 rok znajduje się Sephora Favorites, kalendarz adwentowy z 24 prezentami, w tym 14 pełnowymiarowymi produktami. Popularność kalendarzy adwentowych rośnie, a klienci mogą wybierać spośród wielu edycji, które łączą estetykę z praktycznością. To doskonała okazja, by przetestować różnorodne kosmetyki przed świętami.
1: Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: w Łodzi zatrzymano 3 osoby podejrzane o udział w procederze wystawiania nierzetelnych faktur VAT na kwotę ponad 1 400 000 zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat więzienia. Policja zabezpieczyła majątek na kwotę nie mniejszą niż 2,5 miliona zł. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi jest wciąż w toku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andziaks i Luka, królowie polskiego internetu. Znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTube. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów.
2: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy Da Się Lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu? Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem, bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. W 2026 roku wrócił do swojej drugiej żony, Mandaryny, co wywołało niemałe poruszenie w całej Polsce. Czy to prawdziwa miłość? Czy może sprytne zagranie PR-owe przed występem Mandaryny w telewizji? Eksperci zastanawiają się, czy emocje fanów nie są przypadkiem częścią większej strategii. Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Michał Wiśniewski zdaje się być mistrzem w zaskakiwaniu. Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego, można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów.
1: Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oris, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
2: Anthrax wraca po dekadzie z nowym albumem Cursum Perficio, który zaskakuje świeżością i energią, jakby czas stanął w miejscu. Fani thrash metalu mogą odetchnąć z ulgą, bo zespół nie tylko sprostał oczekiwaniom, ale i przypomniał, dlaczego jest częścią Wielkiej Czwórki. Zamiast odcinać kupony, Anthrax serwuje potężne uderzenie, które łączy klasyczne brzmienia z nowoczesnym ciężarem. A czy to ich ostatni album? Cóż, Scott Ian pozostawia nas w niepewności, sugerując, że przyszłość zespołu może być równie nieprzewidywalna jak ich muzyka. Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
1: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Dumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz.
2: W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania 2 strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany z nowym, 11. sezonem. Premiera zaplanowana jest na 6 grudnia tego roku o godzinie 20:20 na TVP 1. Produkcja, mimo upływu lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Warto przypomnieć sobie wcześniejsze odcinki, które pełne są drobnych wpadek i niespodzianek.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy. Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
2: W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już 0,5 metra, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. We Wrocławiu trwają intensywne poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na chorobę Parkinsona i Alzheimera, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby, w tym Wodna Służba Ratownicza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku. Kolorowe zabawki typu Squishy Dumplings zostały wycofane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z powodu ryzyka poparzeń i wypadków. Teraz problem dotarł do Polski. Allegro usunęło oferty tych produktów, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje sytuację. Zabawki te mogą pękać lub wybuchać pod wpływem temperatury, co stanowi zagrożenie dla dzieci. Empik również sprawdza swoją ofertę, by wyeliminować potencjalnie niebezpieczne produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że na razie nie odnotowano takich przypadków w Polsce.
2: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych.
1: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii.
2: Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej. Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału. Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym. kosmicznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska poczuje się jak królowa, korzystając z luksusów hotelu Bruna. Pobyt w hotelu przedłuży się, gdyż awaria pieca w domu Pyrków nie zostanie szybko naprawiona. Rodzina Pyrków zamarza w zimnym domu, podczas gdy Lucyna bawi się na koszt Huberta, korzystając z masaży i wykwintnych dań. Koszty hotelu mogą sięgnąć nawet 2000 zł, a naprawa pieca to kolejne 4000. Hubert i Asia są zaniepokojeni wydatkami, a Lucyna niechętnie rozważa powrót do domu. Na szczęście Mariusz niespodziewanie przychodzi z pomocą, naprawiając piec, co pozwala Pyrkom cieszyć się ciepłem. Lucyna jednak musi opuścić hotel wcześniej, a Hubert zaczyna podejrzewać, że to ona sprowadza na nich pecha. Emisja tego odcinka już wkrótce na antenie TVP 2.
2: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy krzyża Lucji wprowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1.
1: W 1942 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 zł za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym. W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1945 odcinku serialu M jak miłość życie Marysi i Artura Rogowskich zostanie wywrócone do góry nogami. Prawda o romansie Artura z Joanną wyjdzie na jaw w najmniej spodziewanym momencie. Marysia, odwiedzając klinikę, stanie pod drzwiami gabinetu męża, gdy ten będzie w objęciach kochanki. To dramatyczne odkrycie stanie się początkiem końca ich wieloletniego związku. Artur, uwikłany w płomienny romans, nie będzie w stanie wyplątać się z sieci kłamstw. Joanna, zdeterminowana, by walczyć o jego względy, nie odpuści. Marysia, zderzając się z brutalną prawdą, zobaczy, jak blisko jej mączyć o jego względy, nie odpuści.

0: które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać.
1: W 149. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do Squatu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek 25 września o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddie Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA. Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pomidory najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, zwłaszcza jeśli są dojrzałe i planujemy je zjeść wkrótce. Lodówka może wpłynąć na ich smak i strukturę, sprawiając, że staną się mniej aromatyczne i bardziej mączyste. Ważne jest również, by nie ściskać ich zbyt mocno, aby uniknąć przyspieszonego psucia. Jeśli pomidory są bardzo dojrzałe, lodówka może pomóc na krótko spowolnić ich psucie, choć kosztem walorów smakowych. W Brzeźnie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ciężarówki na drodze krajowej numer 96. Kierowca tira, wykonując ryzykowne manewry, zmusił inny pojazd do zjechania na pobocze. Policja prowadzi działania w celu ustalenia tożsamości sprawcy, który może stanąć przed sądem. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie agresji drogowej i przypominają o konieczności zachowania rozsądku na drodze. Pojawienie się pierwszych siwych włosów nie musi oznaczać wizyty u fryzjera. Istnieje domowy sposób na ich delikatne przyciemnienie. Płukanka z kory dębu, dostępna w aptekach i sklepach zielarskich, może pomóc w tonowaniu siwizny. Warto jednak pamiętać, że nie zastąpi ona farby i nie cofnie procesu siwienia. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Proste ćwiczenie, które można wykonać podczas zmywania naczyń, może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha. Wystarczy kilka minut dziennie, by wzmocnić mięśnie głębokie i zredukować niechciane fałdki. Kluczowe jest utrzymanie wyprostowanej sylwetki i napinanie mięśni brzucha. Eksperci podkreślają, że takie podejście w połączeniu z odpowiednią dietą przynosi szybkie efekty.
3: Coraz więcej osób w Polsce sięga po ludowe wierzenia, aby poprawić swoją sytuację finansową. Popularnym amuletem stał się liść laurowy, który według tradycji ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Aby działał skutecznie, powinien być w idealnym stanie i przechowywany w portfelu.
2: Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych. Czy wiesz, że tabletka do zmywarki może być kluczem do czystego piekarnika? Dzięki jej enzymom i aktywnym składnikom uporczywe zabrudzenia i przypalenia znikają bez wysiłku. Wystarczy rozpuścić tabletkę w gorącej wodzie i nałożyć na brudne powierzchnie. To szybki i skuteczny sposób na lśniący piekarnik bez szorowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zamio kulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogatą bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu zamiokulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
2: Przed nadchodzącym sezonem grzewczym warto zadbać o czystość kaloryferów. Usunięcie kurzu z grzejników nie tylko poprawi ich wydajność, ale także obniży rachunki za ogrzewanie. Prosty sposób to użycie suszarki do włosów, która skutecznie usunie kurz z trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu ciepło będzie równomiernie rozprowadzane po całym domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykuje się prawdziwa rewolucja. Kamil Hofer, grany przez Kazimierza Mazura, stanie się centralną postacią, a szpitalny wątek zyska nowe, znane twarze. Do obsady dołączą takie gwiazdy jak Tamara Arciuch, Edyta Jungowska i Stefan Pawłowski. A sam Mazur, choć w netflixowym hicie 1670 pokazał swój komediowy talent, twierdzi, że wciąż pozostaje nierozpoznawalny na ulicy. Cóż, może to właśnie jego supermoc. Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas. Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90., to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów.
2: Czy ktoś pamięta, jak Michael Jackson wylądował na Bemowie w 1996 roku? To nie był zwykły koncert. To była kosmiczna operacja logistyczna z 300 tonami sprzętu i złotą kapsułą na czele. Ponad 100 tysięcy ludzi, tłumy jak na festiwalu. A wszystko to dla jednego występu, który przesunął granice polskiego rynku koncertowego. Dziś, 30 lat później, wspominamy to wydarzenie w specjalnym reportażu, który pokazuje, jak król popu podbił Warszawę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
2: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach?
1: Tomasz Szuchart, aktorski kameleon, świętuje dziś swoje 40. urodziny. Od mrocznego debiutu w Chrzcie po rolę Stanisława Wokulskiego, Szuchart nie przestaje zaskakiwać swoimi metamorfozami. Z trzema statuetkami z Gdyni i Orłem na koncie, ten mistrz transformacji udowadnia, że polskie kino ma się dobrze. A wszystko to, mimo że w życiu prywatnym stawia na spokój i rodzinę, z dala od blasku fleszy.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Netflix znowu zaskakuje. Tym razem nową wersją Lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni. Jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei Md. Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto. Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi. Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk. Ozzy Osbourne i Black Sabbath po raz ostatni na scenie, a teraz na dużym ekranie. Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning to film, który przeniesie nas do lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ich pożegnalny koncert. Wydarzenie, które przeszło do historii, teraz trafi do kin na całym świecie 28 października. To nie tylko muzyka, to zamknięcie pewnego rozdziału, a w tle legendarne zespoły, takie jak Metallica czy Guns N' Roses. Czas na ostatnie dziękuję od Księcia Ciemności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W najbliższy weekend ulica Szwoleżerów w Warszawie zostanie całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku rano. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez ulicę Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 108 i 162 pojadą trasami objazdowymi.
2: Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
1: Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny.
2: W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do poważnego wypadku. W Dziekanowicach czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe, Renault i Opel. 33-letni kierowca Renault zjechał na przeciwny pas, co doprowadziło do kolizji. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a policja apeluje o ostrożność i robienie przerw w podróży w przypadku zmęczenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
1: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie. We Wrocławiu na wzgórzu Andersa doszło do brutalnego napadu na młodzież, świętującą rozpoczęcie roku szkolnego. Pięcioosobowa grupa zaatakowała uczniów, grożąc im i zabierając buty oraz zegarki. Dwaj najstarsi napastnicy w wieku 17 i 18 lat trafili do aresztu na 2 miesiące. Młodszymi sprawcami zajmie się sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
0: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
0: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie.
1: Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Podczas emocjonującego meczu siatkówki w Sofii Bułgaria pokonała Polskę 3-2. Spotkanie wzbudziło kontrowersje z powodu gestu Aleksandara Nikołowa, który po jednej z akcji wykonał gest poderżnięcia gardła. Nikołow przeprosił polskich kibiców, podkreślając, że jego intencją nie było obrażenie nikogo. W sobotę Polacy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału. Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
0: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska poczuje się jak królowa, korzystając z luksusów hotelu Bruna. Pobyt w hotelu przedłuży się, gdyż awaria pieca w domu Pyrków nie zostanie szybko naprawiona. Rodzina Pyrków zamarza w zimnym domu, podczas gdy Lucyna bawi się na koszt Huberta, korzystając z masaży i wykwintnych dań. Koszty hotelu mogą sięgnąć nawet 2000 zł, a naprawa pieca to kolejne 4000. Hubert i Asia są zaniepokojeni wydatkami, a Lucyna niechętnie rozważa powrót do domu. Na szczęście Mariusz niespodziewanie przychodzi z pomocą. Naprawiając piec, co pozwala Pyrkom cieszyć się ciepłem. Lucyna jednak musi opuścić hotel wcześniej, a Hubert zaczyna podejrzewać, że to ona sprowadza na nich pecha. Emisja tego odcinka już wkrótce na antenie TVP 2.
2: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy krzyża Lucji wprowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. W 1942 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza. W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 25 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami. W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 15:05 na TVP2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
2: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2. Ryan Murphy powrócił z czwartym sezonem Potworów, tym razem skupiając się na sprawie Lizzie Borden, oskarżonej o zamordowanie ojca i macochy. Serial jest już dostępny na Netflixie. Fani z niecierpliwością czekają na piąty sezon, choć jego temat wciąż pozostaje tajemnicą. Murphy zasugerował, że może opowiedzieć historię Luigiego Mangione, który przyznał się do zabójstwa dyrektora generalnego firmy United Healthcare. Jednak nie jest to jeszcze pewne. Wśród potencjalnych bohaterów wymienia się także Richarda Ramireza i Johna Wayne'a Gacy'ego. Jedno jest pewne. Ted Bundy nie pojawi się w tej serii, ponieważ nie interesuje on twórcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1300 paskali. Ciepły dzień bez

0: Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosja nie odpuszcza Ukrainie, a nadchodząca zima może przynieść kolejną falę ataków. Generał Roman Polko ostrzega, że Moskwa coraz śmielej prowadzi działania hybrydowe przeciwko państwom NATO. We wrześniu rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę odbywały się blisko polskiej granicy, co zmusiło Polskę do podrywania myśliwców. Generał podkreśla, że kluczowa dla Ukrainy jest zdolność do obrony i zadawania Rosji strat, a zima będzie dla Ukraińców ogromnym wyzwaniem.
0: Dziś Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. Kandydatami są Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa pod wodzą Donalda Tuska postanowiła poprzeć Horałę, co wzmacnia ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po odrzuceniu kandydatury Elżbiety Witek z PiS.
2: Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, został zatrzymany przez CBA w Warszawie. Działania funkcjonariuszy były możliwe po zgodzie Sejmu na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o korupcję i oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Śląsku i w Zagłębiu. Król nie przyznaje się do winy, a śledztwo prowadzi Prokuratura Europejska. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało ostry spór polityczny. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, nazwał marszałka WC i zarzucił mu uprawianie polityki na poziomie kloaki. Poseł Nowej Lewicy, Dariusz Wieczorek, domaga się przeprosin od Leśkiewicza, uznając jego słowa za skandaliczne. Konflikt dotyczy m.in. zablokowania ustawy o statusie osoby najbliższej oraz odmowy uznania Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od października obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Seniorzy mogą być spokojni, bo lista darmowych leków dla osób 65+ nie zmieni się znacząco. Pojawią się jednak nowe terapie onkologiczne, a ceny niektórych leków ulegną zmianie. 4 popularne preparaty przestaną być darmowe, ale dostępne będą ich bezpłatne zamienniki. Zmiany przyniosą także oszczędności rzędu 400 milionów złotych.
2: Donald Tusk i Karol Nawrocki ponownie w ostrym sporze. Tym razem poszło o wpis kancelarii prezydenta, w którym prezydent mówił o możliwości utraty terytorium Polski. Tusk zareagował, podkreślając, że Polska nie odda ani kawałka swojego terytorium. Wymiana zdań miała miejsce w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co dodatkowo podkreśla wagę dyskusji o bezpieczeństwie kraju. Estonia wprowadziła obowiązek budowy schronów w nowych budynkach, wzorując się na fińskim modelu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca, mają zapewnić bezpieczeństwo połowie populacji do 2034 roku. Koszt budowy schronów zwiększa inwestycje jedynie o 1%. Polska, planując inwestycje w infrastrukturę ochronną, powinna przyjrzeć się estońskim rozwiązaniom, aby uniknąć marnotrawstwa funduszy na nieskuteczne projekty. Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie, które ma wzmocnić bezpieczeństwo narodowe. Współpraca obejmuje wspólne szkolenia i ćwiczenia, które mają przygotować obie instytucje do działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe. Poczta Polska udostępni swoją infrastrukturę, a Wojska Obrony Terytorialnej podzielą się wiedzą i doświadczeniem. To partnerstwo ma na celu zwiększenie odporności państwa i skuteczności w obliczu zagrożeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowy Jork rusza z programem dopłat do opłat za energię o nazwie Power. Od 21 września Nowojorczycy zaczną otrzymywać czeki na 100, 150 i 200 dolarów. Program ma pomóc 8,2 milionom gospodarstw domowych w obliczu rosnących kosztów życia. Czeki trafią do skrzynek pocztowych automatycznie, bez potrzeby składania wniosków.
2: Już za 2 tygodnie, 4 października, odbędzie się Parada Pułaskiego na 5 Alei w Nowym Jorku. Marszałek Williamsburga, Bogdan Wawrzaszek, podkreśla, że to wyjątkowa okazja do pokazania jedności i przedsiębiorczości Polonii. W wydarzeniu weźmie udział delegacja z Podkarpacia, a organizatorzy liczą na liczny udział młodego pokolenia. Williamsburg planuje wyróżnić się biało-czerwonymi barwami i różnorodnością pokoleń.
0: Wiele kobiet boryka się z widocznym meszkiem nad górną wargą. Istnieje prosty, domowy sposób na jego rozjaśnienie i osłabienie. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej i wody, którą należy nakładać na włoski kilka razy w tygodniu. Pamiętajmy jednak o ostrożności i wykonaniu próby uczuleniowej przed zastosowaniem. Sephora zainaugurowała sezon na kalendarze adwentowe, oferując szeroki wybór kosmetycznych niespodzianek. Wśród propozycji na 2026 rok znajduje się Sephora Favorites, kalendarz adwentowy z 24 prezentami, w tym 14 pełnowymiarowymi produktami. Popularność kalendarzy adwentowych rośnie, a klienci mogą wybierać spośród wielu edycji, które łączą estetykę z praktycznością. To doskonała okazja, by przetestować różnorodne kosmetyki przed świętami.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Katowicach zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie infrastruktury kolejowej. Do incydentu doszło 16 września, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pociągów. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności procesowe, a zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Dziś w prokuraturze odbędą się czynności z ich udziałem. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady. Małgorzata Foremniak, znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła zaszaleć na zakupach w delikatesach, gdzie ceny warzyw i owoców przyprawiają o zawrót głowy. 9 zł za kilogram gruszek czy 12 zł za pomidory? Dla Foremniak to żaden problem. Gwiazda udowadnia, że jakość nie ma ceny, a zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale i inwestycja. Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli. Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. W 2026 roku wrócił do swojej drugiej żony, Mandaryny, co wywołało niemałe poruszenie w całej Polsce. Czy to prawdziwa miłość? Czy może sprytne zagranie PR-owe przed występem Mandaryny w telewizji? Eksperci zastanawiają się, czy emocje fanów nie są przypadkiem częścią większej strategii. Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Michał Wiśniewski zdaje się być mistrzem w zaskakiwaniu. Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji. W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy. Danny Filth, niekwestionowany król mroku i lider Cradle of Filth, postanowił podzielić się swoimi diabelskimi przygodami w autobiografii The Filth – My Life in Devilry and Debauchery. Książka, pełna szalonych opowieści z życia wokalisty, trafi na półki w czerwcu przyszłego roku. Tymczasem zespół nie zwalnia tempa i kończy pracę nad nowym albumem, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Cóż, wygląda na to, że Danny Filth nie zamierza przestać nas zaskakiwać. Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień.
3: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarją. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
0: W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania 2 strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Serial Rancho powraca na ekrany z nowym, 11. sezonem. Premiera zaplanowana jest na 6 grudnia tego roku o godzinie 20:20 na TVP1. Produkcja, mimo upływu lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Warto przypomnieć sobie wcześniejsze odcinki, które pełne są drobnych wpadek i niespodzianek.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
0: W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów. Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. We Wrocławiu trwają intensywne poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na chorobę Parkinsona i Alzheimera, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby, w tym Wodna Służba Ratownicza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
2: Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych.
1: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii. Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej.
1: Fundusz Kościelny w 2027 roku ma kosztować państwo rekordowe 284 miliony złotych. Lewica przygotowała projekt ustawy, który ma na celu jego likwidację. Projekt ten omija rządowy impas, który trwa od 2024 roku. Wcześniejsze próby reformy nie przyniosły rezultatów, a obecny system pozostaje bez zmian. Kluczowe będzie stanowisko PSL, które może wpłynąć na losy projektu. Na razie w budżecie na przyszły rok przewidziano rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny.
2: Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
1: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do trzech pułków pancernych. Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. Poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy Krzyża Lucji wprowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 29 września na antenie TVP2 zadebiutuje 210 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czeka nas wiele napięć, gdy zostanie przeprowadzone badanie DNA dziecka i Bejzy. Sila zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste zagrania, a Deria jest przerażona sytuacją. Relacje między Bejzą a Nusretem stają się coraz bardziej skomplikowane. Cihan będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową ze swoją matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż przyciąga uwagę swoją złożoną fabułą i znakomitą obsadą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia?
1: W 1942 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza. W 1945 odcinku serialu M jak miłość życie Marysi i Artura Rogowskich zostanie wywrócone do góry nogami. Prawda o romansie Artura z Joanną wyjdzie na jaw w najmniej spodziewanym momencie. Marysia, odwiedzając klinikę, stanie pod drzwiami gabinetu męża, gdy ten będzie w objęciach kochanki. To dramatyczne odkrycie stanie się początkiem końca ich wieloletniego związku. Artur, uwikłany w płomienny romans, nie będzie w stanie wyplątać się z sieci kłamstw. Joanna, zdeterminowana, by walczyć o jego względy, nie odpuści. Marysia, zderzając się z brutalną prawdą, zobaczy, jak blisko jej mąż jest z inną kobietą. Ten emocjonujący odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu bohaterów.
0: W 50. odcinku serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Halil nie zamierza odpuścić Remziemu i żąda, by trzymał się z dala od Munewer. Remzi jednak nie pozostaje dłużny i grozi ujawnieniem sekretu dotyczącego domu Halila. Jasemin ostrzega Munewer, że Minę może być w niebezpieczeństwie, co dodaje napięcia. W międzyczasie Tahsin zmusza Remziego do współpracy, a Munewer zapisuje Minę do szkoły. Jasemin i Burak wyznają sobie miłość przez telefon, co dodaje odrobinę romantyzmu w tej skomplikowanej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 14 na TVP1. To będzie dzień pełen emocji dla fanów serialu.
1: Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści. serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają...
2: Radio Super Express.

0: Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: nas na dobre.
1: Minęła 11.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Polska intensywnie inwestuje w bezpieczeństwo, przeznaczając 200 miliardów złotych rocznie na zbrojenia i fortyfikacje wschodniej granicy. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że działania te mają zapobiec wojnie i wzmocnić sojusze. W przyszłym tygodniu minister uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych dotyczące m.in. utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wizyta odbywa się w kontekście rosnącej eskalacji działań hybrydowych ze strony Rosji. Stany Zjednoczone planują wycofać z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, co może być największym ograniczeniem od końca zimnej wojny. Redukcje dotkną głównie Niemcy, Włochy i Hiszpanię, ale Polska ma być wyjątkiem. Prezydent Trump ogłosił postępy w rozmowach o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce, co ma być historycznym krokiem dla Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski. Ostateczne decyzje Pentagonu w tej sprawie mają zapaść w listopadzie.
4: W Niemczech rozpoczął się proces Mai S., byłej policjantki, oskarżonej o gwałt na 15-letniej córce swojej koleżanki. 55-latka przyznała się do zarzucanych czynów. W jej domu znaleziono także pornografię dziecięcą i broń. Sąd może skazać ją na 3,5 roku więzienia.
3: W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu.
4: Marka Toast wprowadza nową kolekcję biżuterii Lab Diamonds 24/7, która zmienia podejście do noszenia diamentów. Teraz te wyjątkowe kamienie mogą towarzyszyć nam na co dzień, nie tylko podczas specjalnych okazji. Kolekcja obejmuje pierścionki, kolczyki, naszyjniki i bransoletki z diamentami stworzonymi w laboratorium, idealnie pasującymi do codziennych stylizacji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Brzeźnie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ciężarówki na drodze krajowej numer 96. Kierowca tira, wykonując ryzykowne manewry, zmusił inny pojazd do zjechania na pobocze. Policja prowadzi działania w celu ustalenia tożsamości sprawcy, który może stanąć przed sądem. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie agresji drogowej i przypominają o konieczności zachowania rozsądku na drodze.
4: Coraz więcej osób w Polsce sięga po ludowe wierzenia, aby poprawić swoją sytuację finansową. Popularnym amuletem stał się liść laurowy, który według tradycji ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Aby działał skutecznie, powinien być w idealnym stanie i przechowywany w portfelu.
3: Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych. Czy wiesz, że tabletka do zmywarki może być kluczem do czystego piekarnika? Dzięki jej enzymom i aktywnym składnikom uporczywe zabrudzenia i przypalenia znikają bez wysiłku. Wystarczy rozpuścić tabletkę w gorącej wodzie i nałożyć na brudne powierzchnie. To szybki i skuteczny sposób na lśniący piekarnik bez szorowania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
4: Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność. Zamio Kulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu Zamio Kulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
4: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Cześć, jestem Magda i mam 40 lat. Jakbym sobie miała dać radę na przykład tej 18-letniej dziewczynie, to bym powiedziała: przestań się bać. Po prostu rób tak, jak naprawdę czujesz, bo wiele razy kierowałam się właśnie jakimś strachem. Szczególnie jak się z młodszym, to masz wrażenie, że o Boże, już jestem taka stara. Boże, to jest taka nieprawda. Jakby ta perspektywa się tak bardzo zmienia. I z tej perspektywy patrząc, myślę sobie, że bez sensu się było bać, bo jakby niektóre rzeczy mogłyby przyjść do mnie, mogłabym zrozumieć szybciej. I zachęciłabym siebie z tamtego czasu do takiego może większego olewania jeszcze... To strasznie zabrzmi. Większego olewania szkoły, a skupiania się bardziej na tym, co naprawdę mnie interesuje. Jakby może wtedy bym szybciej odnalazła jeszcze swoją drogę. Ale też nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo wydaje mi się, że jakby fajne, że doszłam tu, gdzie jestem, bo czuję, że jestem w dobrym dla siebie miejscu i że to jest naprawdę moje.
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami.
3: Skończyłaś okrągłe urodziny miesiąc temu. Jak spędziłaś ten dzień, mogę zapytać?
1: Spędziłam go na przygotowywaniu swojej imprezy urodzinowej. Taka kameralna domówka, na którą zaprosiłam tak jak zwykle 2 dni wcześniej, bo ja nie lubię jakoś tak z wielkim wyprzedzeniem takich historii robić i zawsze liczę na to, że ludzie będą się po prostu dobrze czuć w moim domu, bez żadnych zdjęć, bez żadnej napinki. Zawsze mój imperatyw główny to jest: chodźcie, będziemy tańczyć, ponieważ ja najbardziej kocham tańczyć, więc tak się najbardziej relaksuję, to mi sprawia wielką przyjemność, a jeszcze dzielić się tym tańcem z ludźmi to już jest w ogóle najfajniejsza rzecz świata.
3: Zastanawiam się, bo często dla kobiet te 4 z przodu robi coś, nie? Że jakoś się tak boimy, obawiamy, tak jak obserwuję. Czy ty też masz jakieś takie odczucia?
1: Gdybym się nad tym nie zastanawiała tak w ogóle, nad przemianami w swoim życiu i nie zadawała sobie zbyt dużo pytań, to może by to było takie aż straszliwie przerażające, ale ponieważ ja wciąż sobie zadaję na nowo te same pytania, czyli co ja robię, po co ja to robię, czy na pewno chcę to robić, jak chcę żyć i tak dalej, to gdzieś te 40 nie było dla mnie aż takim ciężarem, bo mam wrażenie, że to jest jakiś element tego procesu, w którym i tak jestem, takiego raczej budowania świadomego życia. No, niemniej jednak ta 4 z przodu jest taka... No, że jednak żegnasz jakąś epokę, jakieś 10-lecie. To się też zbiega z, że w tym roku wydaję swoją płytę, która ma tytuł Jestem wierszem. To jest jakiś taki rodzaj klamry, może nawet bym powiedziała, na ten czas, więc no się cieszę właśnie, że ta płyta wychodzi właśnie teraz, jesienią, chociaż wolę wydawać osobiście płyty wiosną, ale może właśnie to jest dobry czas i tak miało być. I chyba nigdy też tak bardzo jakoś nie czułam się dobrze sama ze sobą niż wcześniej. Tak jakby, że ten wiek mnie nie przeraża, wręcz przeciwnie. Ja nie chciałabym się cofać w czasie.
3: Czy jesteś zadowolona z życia?
1: Haha, to jest bardzo ciekawe pytanie. W sumie nietypowe. Tak, generalnie jestem zadowolona z życia. Szczególnie dlatego jestem z niego zadowolona, że właściwie robiąc ostatnie podsumowania, doszłam do wniosku, że wszystko, co ja chciałam, się spełniło i że warto jest mieć mega śmiałe marzenia, bo może one a nuż się spełnią, to jest to. Poza tym też jestem w takim miejscu w swoim życiu, że jeśli miałabym umierać, to czuję, że po prostu coś po sobie pozostawiam i daje mi to jakiś rodzaj satysfakcji. A poza tym lubię w moim życiu to, że jest bardzo zaskakujące i zdarza mi się bardzo często, że ma nieoczekiwane zwroty akcji, które są często wyjściem poza strefę komfortu, ale jednak dają chyba najwięcej satysfakcji.
3: Tak, już mówimy o tych zwrotach akcji, to zapytam o przełomowy moment albo przełomowe momenty.
1: W życiu? Na różnych poziomach różnie one na pewno były przełomowe, ale nie wszystkie chyba są takie, o których na pewno bym chciała mówić, ale na pewno takie przełomowe momenty to na przykład decyzja o wydaniu swojej płyty i to był bardzo przełomowy moment, bo jakby jak to się zaczęło realizować, czy jak ja to zaczęłam realizować z pomocą na przykład mojego męża między innymi, bardzo dużą, ale też no w dużej mierze też samej, jakby gdy uwierzyłam w to, że to jest możliwe. I gdy to się stało, to moje życie się skrajnie zmieniło, więc to był taki bardzo przełomowy moment, że ja z bycia nauczycielem, ilustratorem i grafikiem na taki full etat bycia freelancerem, no bo gdzieś tam kontynuowałam uczenie, tym się zajmowałam też na studiach, ale uczenie muzyki, ale wiedziałam, że to jest jakiś etap, czułam, że to jest jakiś etap. Gdzieś tak realizowałam się właśnie graficznie, bo zawsze szłam tam swoją drogą, natomiast właśnie no miałam to marzenie piosenkowe i ono było takie trochę nieśmiałe, więc naprawdę to był taki ważny moment i to było 10 lat temu. I od tamtej pory moje życie bardzo przyspieszyło. Więc to jest jeden z takich przełomowych momentów. Myślę, że też wiele przełomowych momentów łączy się z cierpieniem w życiu i że chyba to cierpienie najbardziej powoduje jakiś rozwój przyspieszony. Na pewno takim punktem zwrotnym w moim życiu było to, gdy moi rodzice się rozwiedli, jak miałam 12 lat. To był ogromny punkt zwrotny. Na pewno takim momentem był moment, kiedy poznałam mojego męża. To akurat jeden z tych radosnych. Takim momentem było też to, gdy na przykład się dowiedziałam, że mam endometriozę i jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to jest, ale że to może jakoś wpływać na moje życie dalej. Momentem na pewno w pewnym sensie takim mocnym, zwrotnym, czy w jakiś sposób znaczącym bardzo był fakt publikacji utworu Wielka Cisza i mówienie o in vitro głośno. To bardzo dużo dało mi do myślenia w kontekście tej odpowiedzialności za słowo. Zawsze byłam za nie odpowiedzialna i czułam tę odpowiedzialność, ale tu szczególnie miało to wartość. Wielka Cisza to jest piosenka na płycie Dzika i można powiedzieć, że właśnie jestem wierszem, który zaraz wyjdzie, jest taką klamrą domykającą ten etap Dzikiej. I na tej płycie piosenka Wielka Cisza zaistniała i może sama piosenka nie jest przełomowa, ja po prostu uważam, że to jest dobra piosenka i ona jest o takiej dużej amplitudzie emocji, ale w pewnym sensie przełomowy stał się teledysk, którym razem z reżyserką Magdą Zielińską postanowiłyśmy opowiedzieć o problemie braku. I w tym wypadku dotykało to problemu właśnie niepłodności, braku posiadania dziecka, bycia niewidzialnym rodzicem, jak to można ładnie nazwać. I starałyśmy się ubrać to w sceny teledysku, w opowieść w teledysku, która jest symboliczna i która wydaje mi się, że jest na tyle emocjonalna i gdzieś mocna, że przemówiła do wrażliwości ludzi, a to wszystko było też przyczynkiem do tego, by opowiedzieć o temacie niepłodności, z którym zmagam się ja sama, które jest owiane tematem tabu w społeczeństwie polskim, jeszcze publikując go za czasów PiS, no to tym bardziej jakby umniejszanym i, nie wiem, traktowanym jako jakieś zło. Czułam ogromną niezgodę na to i cieszyłam się bardzo, że mogę tak jakby wyrazić swoje zdanie na ten temat. Przede wszystkim podzielić się swoim doświadczeniem, swoją postawą, móc zachęcić innych do tego, by też nie czuli tego jako tabu, żeby mieli odwagę po prostu żyć swoim życiem i nie musieli się lękać. Bo życie w takim ciągłym lęku to jest coś najgorszego i jest to bardzo trudne z tego wyjść, więc miałam takie poczucie, że ta piosenka naprawdę bardzo poruszyła osoby, które zmagają się z takim problemem właśnie braku i zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy z tym tematem obcują na co dzień. To było też powodem udzielenia bardzo wielu wywiadów i rozmów na ten temat i czułam, że jestem jakimś głosem może swojego pokolenia. Powiedziałam o tym z perspektywy artysty, kogoś, kto jakby językiem sztuki, no bo ten teledysk był jakby kluczowy w tej opowieści. No i czułam też dużą odpowiedzialność właśnie za to, że to powiedziałam i bardzo dużo do mnie trafiło takiego feedbacku od ludzi, też pytań i jakichś słów wsparcia. Więc to było w jakiś sposób uwalniające, ale też i trudnych jakichś komentarzy, z którymi musiałam się zmierzyć. Była to też duża lekcja i no bardzo dużo emocji było w tym zawarte, więc tak, no myślę, że chyba trzeba po prostu zobaczyć, posłuchać tej piosenki i może odczuć to samemu.
3: Poznałaś wiele historii takich kobiet, które są w podobnej sytuacji, odzywały się do ciebie?
1: Bardzo dużo osób pisało właśnie na YouTubie w komentarzach, dużo osób pisało na Instagramie czy na Facebooku. Były też komentarze dotyczące właśnie poszczególnych moich wywiadów czy rozmów. To też był temat, którymi ja dzieliłam się, ale też były tam jakieś fragmenty, którymi nie chciałam się dzielić, więc też nauczyłam się stawiać granice właśnie w tych rozmowach. No to było dla mnie naprawdę duże wyzwanie i wiem, że teraz moja postać gdzieś w takim publicznym sensie, czyli wtedy, kiedy nie śpiewam, ale mówię i z kimś rozmawiam, najczęściej jednak też w jakiś sposób potem łączy się z tym tematem, ale nie żałuję, że o tym powiedziałam. Uważam, że no jeśli właśnie w coś się angażować, a uważam, że warto się angażować, to właśnie w takie tematy, które naprawdę się czuję. I to jest to, co ja naprawdę gdzieś czuję, że było mi potrzebne wtedy i jest potrzebne innym ludziom. To jest trochę o tym, że albo można być na fali, albo być falą. Ja wolę być falą. To powiedział Tadeusz Kantor, ale bardzo wiele jest takich metafor najróżniejszych, różnych liderów, którzy właśnie mówią o tym, że to ty tworzysz tą rzeczywistość, a jak nie będziesz jej tworzyć, no to będziesz po prostu dostosowywał się do tego, co jest. I ja czuję, że ja tworzę swoją rzeczywistość i może nie w każdej dziedzinie życia jeszcze tak czuję, ale bardzo bym chciała właśnie tak żyć.
3: I mam takie skojarzenie z podobną sytuacją, kiedy o depresji się bardzo mało mówiło i nagle w przestrzeni publicznej osoby właśnie publiczne, znane zaczęły o tym głośno mówić. I to jakieś takie mam skojarzenie, że być może właśnie taka fala pójdzie i to jest no piękne, że myślę sobie, że te osoby, które są w tej samej sytuacji na pewno czują takie wsparcie, tak?
1: Cieszę się, jeśli tak jest. Tych tematów, gdzie tego wsparcia potrzeba, to jest naprawdę ogrom. Myślę, że to jest jakaś kropla w morzu. Też jestem teraz ambasadorką SOS Wioski Dziecięce, na przykład gdzieś też w to się zaangażowałam, bo wydaje mi się, że ta organizacja robi niesamowite rzeczy. Chciałabym po prostu móc jakoś też oddawać, nie tylko poprzez muzykę, ale poprzez jakieś takie działanie angażujące się w jakoś oddawać to, co dostaję, bo mam wrażenie, że dostaję dużo. Mhm.
3: Może teraz przejdziemy do tego, co ci przynosi radość. To mogą być momenty euforii, ale też takie codzienne rzeczy, które przynoszą radość.
1: Fajny temat. Jest dużo takich rzeczy, bo ja w ogóle jestem z natury raczej radosną osobą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż myślę, że niektórzy z moich bliskich mogliby mieć wątpliwości co do tego, ale mi naprawdę wielką radość sprawia po pierwsze spotykanie się z ludźmi, których jakoś cenię, lubię, którzy mnie inspirują, więc to jest jedno. I bardzo, bardzo staram się dbać o moje przyjaźnie. Ważni są dla mnie moi przyjaciele. Radość sprawia mi taniec w każdej postaci. Najlepiej taki wolny, który po prostu jest tylko po to, by był. Dla zabawy. Uwielbiam tańczyć i chciałabym codziennie tańczyć, jakby to było możliwe. I też taką wielką przyjemność, chociaż jest to czasem też torturą, ale jednak bardziej przyjemnością i człowiek jest w stanie wprowadzić się w stan właśnie takiego totalnego flow, jest tworzenie i jest na przykład między innymi pisanie piosenek. Jak na przykład jesteśmy z Archim w studio i nagrywamy, albo z Jaśkiem Smoczyńskim i nagrywamy piosenkę i jesteśmy w procesie i już na początku ona jest jakaś mglista, a potem zaczynasz te kropki ze sobą łączyć i to się nagle po prostu jakoś pojawia i już wiesz. Ten moment to jest po prostu moment złoto. Potem nagrywanie wokali i taka praca z materią tej piosenki, która bardzo w moim wypadku jest jakby ocena tego, czy to już, czy jeszcze nie już, czy już koniec, co jeszcze, jest taka bardzo wychodząca z intuicji i wtedy czuję się spełniona i szczęśliwa, bo też czuję, że jestem blisko siebie, tak jakby. Mhm. A jeszcze dużą radość sprawiają mi podróże i jakieś odkrywanie nowych światów, bycie w pięknych miejscach, w ogóle dostrzeganie piękna i obcowanie z pięknem. Więc na przykład dużą radość sprawia mi, nie wiem, czytanie jakiejś świetnej książki, która mnie jakoś stymuluje do myślenia, albo super ciekawa rozmowa z kimś, albo oglądanie sztuki. Z tego jakoś bardzo czerpię. No i kontakt z naturą, to jest jakby największa artystka. Ruch mi daje po prostu taką ogromną radość i to, co ostatnio na przykład, ponieważ na 40 urodziny kupiłam sobie rower i to był prezent ode mnie dla mnie, taki wymarzony mój rower. I teraz poruszam się po Warszawie tym rowerem I to mi sprawia na przykład ogromną przyjemność. Mam wrażenie, że świat z perspektywy roweru jest dużo piękniejszy. Można zobaczyć zupełnie co innego. Mogłabym tak długo wymieniać. Niesamowite to jest. Ale to jakbym miała tu ująć w jedno zdanie, no to największe szczęście daje bycie w takim stanie flow. A to najłatwiej jest mi osiągnąć poprzez ruch.
3: Mam pytanie o miłość, o prawdziwą miłość. Jesteś w długoletnim związku. No, temat relacji gdzieś tam się przewija i wśród moich znajomych, rodziny i w mediach i tak dalej. Często się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby znaleźć rzeczywiście osobę, z którą możemy spędzić więcej czasu, no bo nigdy nie możemy założyć, że do końca życia, chociaż wiadomo, że byśmy chcieli. Jaka jest twoja recepta na taką udaną relację, na miłość?
1: Nie ma recepty. Nie ma recepty, ale myślę, że to, co może tworzyć udaną relację, to jest kilka takich elementów ważnych, ale jednym z nich jest to, żeby nie zapominać o sobie tej relacji i żeby tak jakby potrafić mówić o tym, jak ty sobie wyobrażasz to życie i tak jakby realizować swój scenariusz razem z kimś, w porozumieniu z kimś. I chyba kluczem do tej relacji jest, do relacji każdej zresztą, jest komunikacja po prostu i traktowanie siebie z szacunkiem. I żeby nie zgubić bliskości, która jest kluczem do tego, by relacja chyba miała szansę funkcjonować. Wydaje mi się, że też warto siebie jakoś podziwiać i interesować się po prostu życiem tej osoby, z którą się żyje, co nie jest takie oczywiste, jak w dzisiejszym świecie można się naprawdę strasznie zapędzić i nie mieć dla siebie tego czasu. Natomiast absolutnie nigdy w życiu nie chciałabym być doradcą w tym temacie. Uważam, że nie byłabym najlepszym doradcą. A co do tego, bo ty powiedziałaś, że spotkać miłość. To jest strasznie trudne pytanie. Wydaje mi się, że żeby kogoś spotkać, to najpierw trzeba na maksa po prostu też siebie pokochać i to się po prostu wtedy ma szansę wydarzyć. I wtedy ma szansę ten związek właśnie przetrwać, jeśli kochasz siebie, jeśli właśnie mało jest tego lęku, nie kierujesz się lękiem, bo z tego lęku zawsze wchodzą te jakieś nieporozumienia i też przez to, że się ludzie boją, to się od siebie oddalają, boją się właśnie porozmawiać, boją się wyrazić to, co czują, boją się konfrontacji, jakichś decyzji.
3: A jak już mówimy o tych spotkaniach, to jak poznałaś swojego męża?
1: Poznaliśmy się w pracowni malarza Andrzeja Potkańskiego. Ja wtedy chciałam zdawać na Akademię Sztuk Pięknych, jeszcze byłam w liceum, a mój mąż był już jakby absolwentem mistrza tego malarza, tak do niego mówiliśmy. Był już na studiach i przyszedł po prostu w odwiedziny i zaprosił mnie na spotkanie. No i to było zupełnie zaskakujące. Tak się poznaliśmy. To było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Jestem zupełnie inną osobą dziś niż byłam wtedy. I właśnie jedną z tych recept chyba też jest to, że... Bo ja uważam, że ludzie się zmieniają. I ta zmiana jest... To znaczy nie wszyscy może. Natomiast ludzie, którzy chcą żyć świadomie, po prostu się zmieniają. Nie jestem tą samą osobą, gdy miałam 18 lat, czy potem 28, czy 38, minęło tyle czasu. No i jakby podążanie za tym rozwojem, bycie w ciągłym rozwoju jest ważne, ale tak jak powiedziałaś wcześniej, ja myślę, że nic nie można traktować czegoś jako pewnik, a szczególnie relacji z drugim człowiekiem, czyli że nic nie jest dane raz na zawsze. Absolutnie wszystko tracimy, tak naprawdę. Myśląc o tym z tej perspektywy właśnie, warto chyba przede wszystkim siebie rozwijać, ale też właśnie nie osiąść na tych laurach, nie zostać w tym takim... No bo jakby trzeba podążać jakoś za tymi zmianami, prawda? Zarówno swoimi, jak i partnera. To jest chyba też takie kluczowe, że czasem te światy mogą się jednak rozminąć i czasem nie ma na to rady. No ale nie wiem, chyba trzeba jakoś zaufać procesowi.
3: Mówiłaś już, że nie chciałabyś się cofać w przeszłość, ale gdybyś miała taką moc, żeby na przykład podjąć jakąś inną decyzję, czy to małą, czy większą, skorzystałabyś z takiej okazji?
1: Tak. Tak, skorzystałabym i jakbym sobie miała dać radę na przykład tej 18-letniej dziewczynie, to bym powiedziała, przestań się bać. Po prostu rób tak, jak naprawdę czujesz, bo wiele razy kierowałam się właśnie jakimś strachem. Szczególnie jak się jest młodszym, to masz wrażenie, że o Boże, już jestem taka stara. Boże, to jest taka nieprawda. Jakby ta perspektywa się tak bardzo zmienia. I z tej perspektywy patrząc, myślę sobie, że bez sensu się było bać, bo jakby niektóre rzeczy może mogłyby przyjść do mnie, mogłabym zrozumieć szybciej. Chyba wolałabym zostać w takich ogólnikach, mówiąc o tym.
3: A czy mała Magda sobie tak mniej więcej wyobrażała to dorosłe życie? Czy właśnie wspominałaś o tych marzeniach i zastanawiam się, czy to już wszystkie poodhaczane z listy, którą być może sobie robiłaś albo miałaś gdzieś w głowie?
1: Wiesz co, będąc 6-letnią dziewczynką, narysowałam siebie na scenie z mikrofonem i potem o tym zupełnie zapomniałam, a sprzątając jakiś czas temu swój pokój w domu, w którym się wychowałam, znalazłam ten rysunek i mnie to zszokowało, no bo chyba sobie narysowałam swoją przyszłość po prostu. Miałam też taką stylizację, krótką spódnicę, taką grzywkę, jak wtedy, gdy kaktusa naprawdę, no po prostu to było niesamowite. A jeśli chodzi o marzenia, wiesz co, czasem się łapię na tym, że się czasem boję marzyć. No i właśnie na przykład teraz jestem w takim momencie, że chcę sobie te marzenia właśnie na nowo jakoś spisać na nowo, ale moje marzenia stają się takie całkowicie niematerialne raczej, bym powiedziała. Z tych zawodowych, no to są takie, że chciałabym właśnie grać duże koncerty, że chciałabym... No nie wiem, jakoś boję się mówić o marzeniach, wolę je zostawić dla siebie. To, że chcę grać duże koncerty, to nie jest żadna tajemnica, więc jakby wyobrażam sobie, że po prostu gramy koncerty, które są wyprzedawane, że to są całe wielkie trasy i wierzę, że to jest marzenie do spełnienia. Fajnie jest po prostu, jak się ma marzenie, to od razu przekształcać je w plan. I to jest chyba kluczem do tego, bo one się spełniały, po prostu trzeba robić i popełniała się milion błędów po drodze, ale jest to nieuniknione. A o części z nich nie chcę mówić, bo czuję, że to by była jakaś prokrastynacja i to nie byłoby dobre.
3: Rozumiem. To tak jak z życzeniem, kiedy zdmuchujemy świeczkę, prawda?
1: Dokładnie.
3: Podczas urodzin czy coś. Ja jestem pełna podziwu, bo pamiętam, jak rozmawiałyśmy kilka lat temu, chyba mogę tak powiedzieć, i opowiadałaś właśnie o tym, jak wszystko w zasadzie robisz sama. I czy nadal tak się dzieje, że social media, że projektujesz swoje okładki? No pamiętam, że byłaś taką Zosią Samosią.
1: Bardzo wiele rzeczy robię sama. Między innymi social media i swoje okładki, w sensie projekty swoich albumów. Mam wciąż management i ludzi, z którymi współpracuję, by tą pracę sobie ułatwiać i by ją rozdzielać na więcej rąk. Natomiast jestem takim modus operandi i jestem też swoim wydawcą przy okazji następnej płyty. Ma to swoje wady i zalety. Jest to taka dość samotna droga i czasem przeklinam ją. Czasem jej żałuję. Naprawdę myślę sobie, że cudownie by było mieć wydawcę, który sam będzie podejmował część decyzji i będzie mnie z nich rozliczał, a tak to sama muszę się rozliczać z własnej pracy, co bywa czasem mega frustrujące. Tym bardziej, że bardzo trudno jest łączyć mi właśnie pracę twórczą, czy na przykład moment promocji płyty z takim byciem też dostępnym bardziej biznesowo, no bo jakby częścią wydawania muzyki jest jednak jakiś rodzaj biznesu, to, że tą płytę trzeba sprzedać, że trzeba ją promować i tak dalej. Jest tam niezliczona ilość różnych drobnych rzeczy, które trzeba robić. Chętnie komuś bym oddała to do robienia, jeśli bym wiedziała, że sukces wtedy tego materiału muzycznego się pomnoży i że ktoś, kto będzie ze mną wydawał płytę, będzie wierzył w to, jaką wartość to ze sobą niesie. I to jest właśnie kluczowe, żeby ktoś naprawdę wierzył w tego wartość i wartość tego, że to ma szansę się sprzedać, bo rynek rządzi się swoimi prawami. Coś dla rynku wartościowe jest to, co się sprzedaje. Tymi kategoriami funkcjonuje rynek i to jest zrozumiałe, ale jest to czymś równoległym do wartości tego, jaką niesie ze sobą na przykład muzyka często, tak mi się wydaje, czy w ogóle sztuka, więc temat jest znany jak świat, od kiedy artyści żyją, od wtedy się zmagają z takimi tematami. Może coś zmienię, nie wiem, może coś zmienię następnym razem.
3: Masz jakieś czasem takie momenty zwątpienia, że już właśnie nie masz siły, bo już za dużo, no bo i malujesz, i tworzysz, i promujesz, i piszesz, nagrywasz. Jak to godzisz w ogóle?
1: Nie, wiesz co, mi się wydaje, że jednak to się wszystko nie dzieje cały czas naraz, po prostu. Dla mnie tworzenie czy malowanie i rysowanie, no to jest coś takiego, że ja jak jest mniej grania i tak dalej, no to ja się tym zajmuję, bo mi to sprawia radość i to akurat jest czymś, co właściwie tego nie monetyzuję i nie za bardzo mnie obchodzi, co ludzie o tym myślą. To jest bardzo miłe. Właściwie to nie mogłabym powiedzieć tego o muzyce, bo z jednej strony jakby piszę te piosenki przede wszystkim najpierw dla siebie i one muszą mi się najpierw podobać, ale jednak dla mnie to ma znaczenie, że ludzie będą chcieli ich słuchać i to, że będą chcieli ich słuchać i przychodzić na moje koncerty sprawia, że będę w stanie wydawać następne te piosenki. Więc nie, skłamałabym, gdybym powiedziała, że to nie ma dla mnie znaczenia. No ale też staram się po prostu być sobą. Nie piszę, nie wykonuję ruchów, które miałyby być tylko po to, by sprzedać te piosenki. Myślę, że funkcjonowanie na rynku muzyki pop to jest takie balansowanie właśnie na takiej cienkiej granicy i to jest bardzo też ekscytujące. Natomiast wierzę w to, że znaczy są też wielcy artyści europejscy, którzy zdarzyło im się wydać samym cały materiał, albumy i tak dalej i na przykład osiągnęli światowe sukcesy, nie mówię o Polakach, bo akurat będąc w Polsce trudno jest zrobić karierę międzynarodową. Nawet bym powiedziała, że jest to niemożliwe w przypadku jakby muzyki pop. W przypadku muzyki jazzowej czy klasycznej to zupełnie inny rynek i to jest inna kategoria.
4: No ja znam jeszcze przypadki bardziej takiego rocka progresywnego na przykład, nie?
1: Art rocka. No tak. Hard rocka, rock czy metalu to też jest, rzeczywiście jesteśmy towarem eksportowym, natomiast w muzyce pop nie jesteśmy. Mhm. I to wynika z faktu tego, jak działa rynek po prostu, że są takie ośrodki bardzo kluczowe i są nimi Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Belgia i w Europie. Więc jakby stamtąd jest najwięcej artystów, którzy osiągają sukcesy międzynarodowe. Szczególnie mnie na przykład interesuje, no jest dla mnie zaskakujące, że Belgia jest, że muzyka stamtąd, że właśnie na przykład Stromae, a to jest właśnie przykład artysty, który sam siebie wydawał, bo teraz już przestał siebie w ogóle wydawać. Czy na przykład Angèle, to też belgijska artystka, która ma duet z Dua Lipą, a śpiewa po francusku. No ciekawe to jest, bardzo ciekawe. Ale to już są takie moje rozkminy stricte muzyczne.
4: A co byś powiedziała takim osobom, które właśnie są na początku swojej drogi albo też się boją i mają może w szufladach jakieś utwory, ale no jest ten strach właśnie o to, czy to się spodoba ludziom, czy się nie spodoba, czy w ogóle ma sens inwestować w to swój czas i tak dalej. Żyjemy w takim świecie, gdzie jest łatwo, ale też trudno ze względu na to, że bardzo dużo osób coś jednak robi i przebić się przez taką bańkę, mam wrażenie.
1: To masz rację, jest bardzo trudno, jest strasznie dużo tego. Bardzo dużo się wydaje muzyki i mam na to receptę, która może się nie spodobać wielu osobom, bo jedyną receptą na to jest poświęcenie 100% swoich sił i środków i wszystkiego, co można poświęcić na to, by tą muzykę robić, jeśli naprawdę w nią wierzysz i czujesz, że jest dobra. I skonfrontowanie jej z jakimiś innymi twórcami, ludźmi, którzy gdzieś tam są w branży, bardziej fajnie jest to zrobić. To jest ważne, żeby mieć jakoś wsparcie. To się nie dzieje w jeden dzień, po prostu to jest proces. Natomiast, żeby pokazywać tą muzykę w najlepszy sposób, robić teledyski, sięgać po prostu po dostępne środki, które masz, a największym zasobem, jaki się najczęściej ma, są ludzie wokół, którzy mogą ci pomóc zrobić to, co chcesz jak najlepiej. I jedyną drogą jest po prostu to robić i to tak odważnie. Nie próbować wpisywać się w żadne schematy, bo wydaje mi się, że to, co naprawdę jest poza schematem, może osiągnąć sukces, że jest właśnie jakoś przełamujące, jest jakieś inne, może zostać zauważone, ale też no, nie na siłę szukać czegoś, żeby to było oryginalne, tylko bardziej szukać swojego jakby głosu w tym. No i początkujący muzyk no, musi zagrać wiele koncertów, za który nie dostanie żadnych pieniędzy najczęściej na początku. Na początku ciężko jest żyć z tego, więc trudno jest łączyć to życie z budowaniem tej muzyki, więc warto jest zaczynać jak najszybciej.
4: A kim byłaby Bowska, gdyby nie śpiewała albo nie malowała, nie tworzyła? Masz jakiś pomysł, kim mogłabyś być w alternatywnej rzeczywistości?
1: Jakbym nie tworzyła i nie zajmowała się muzyką, ani nie była grafikiem, nie była twórcą w ogóle? Boże, kochany...
4: Nie miałaś takiego momentu, że idę na medycynę albo wiesz, nie. Jakieś takie... Ciągle była ta muzyka, tak? Jednak od tych najmłodszych lat?
1: Była od najmłodszych lat, ale potem jakby gdzieś ja bardziej myślałam, że będę grafikiem. W ogóle, że będę czymś ze sztuk plastycznych się zajmować bardziej zawodowo. Właśnie nie wierzyłam za bardzo właśnie w to, że... W ogóle w muzyce długo mi zajęło odnalezienie własnej drogi, bo ja jednak skończyłam taką klasyczną edukację, która była lekko traumatyczna jednak, więc zanim wyszłam z tej traumy edukacji muzycznej i potem zaczęłam tak jakby poszukiwać siebie, no to było dopiero na studiach i tam zaczęłam odkrywać, co tak naprawdę mnie kręci w tej muzyce, więc... No ale to było super, że w ogóle to się stało. Natomiast co ja bym robiła? Wiesz co, myślę, że bym pracowała jakoś z ciałem. Że coś bym robiła. Z takich przedmiotów w szkole, które mnie zawsze interesowały, był język polski i biologia. Dwa przedmioty trochę niezwiązane ze sobą, a jednak związane tym, że w centrum jednego i drugiego, w kontekście tej biologii bardziej człowiek mnie interesował, stoi człowiek. Więc myślę, żebym... Nie wiem, jakbym na przykład miała dzisiaj stwierdzić, co by mogło być takie pasjonujące, to sobie myślę, Boże, na przykład niesamowicie fascynujące jest neurobiologia. Jakby wow, to jest takie wow. Bo teraz ta wiedza, ta nauka się niesamowicie rozwija. I są jakieś cały czas odkrycia na temat naszego funkcjonowania. A może bym zajmowała się pisaniem książek? Nie mam pojęcia.
4: Jest takie stwierdzenie, powiedzenie, nie wiem jak to nazwać, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Zgadzasz się z tym, czy nie?
1: I tak, i nie. To znaczy, są takie trudne rzeczy w życiu, które zostawiają potworne szramy i które nieuleczone mogą jakoś bardzo utrudniać funkcjonowanie. Więc niewątpliwie można bardzo budować siebie poprzez wychodzenie z tych trudnych momentów, poprzez wychodzenie z cierpienia. No i to też właściwie jest nieuniknione, natomiast czasem koszty są tak wysokie, że coś może już być nie do odkręcenia. Nawet w kontekście zdrowia myślę stricte, więc nie wydaje mi się, żeby to było jakaś złota zasada. Tym bardziej będąc w tym wieku, w którym jestem, jakby zauważam, że nie wyśpię się po śmierci ewidentnie. Po prostu jak będę mniej spać, to szybciej umrę. Taka jest prawda. I no i co? No i nadużywam tego na przykład. Staram się jakoś w miarę higienicznie żyć, co nie jest łatwe przy graniu koncertów na przykład. I przy byciu kimś tak mega przebodźcowanym, bo ja bardzo łatwo się właśnie tak przebodźcowuję i bardzo przeżywam rzeczy, tak jakby one zostają mi w ciele, więc warto jest chyba sobie znajdować te sposoby radzenia sobie z taką codziennym trudem. Nie iść po prostu jak taran, bo trochę mam wrażenie, że to, co cię nie zabije, to cię wzmocni, jest właśnie takim trochę na zasadzie, że bądź jak młot i tak jakoś ten młot po prostu przeżyje. Nie, właśnie nie. Tak z czułością do siebie chyba warto bardziej, tak myślę.
4: A jakie masz sposoby na to przebodźcowanie? Bo to jest coś, z czym ostatnio też trochę się zmagam.
1: No teraz bardzo się staram naprawdę zadbać o sen. To pierwsze.
4: 8 godzin?
1: No nie zdarza mi się, niestety, ale walczę o to. Okay. Walczę o to. Poza tym, no to jak najczęstszy kontakt z przyrodą, jak najwięcej robienia rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Też takie wsłuchanie się w siebie na zasadzie, czy ja na pewno chcę iść na tą imprezę, czy ja na pewno chcę obejrzeć ten film, czy ja na pewno tego potrzebuję, a może zostanę w domu. Może pójdę na spacer zamiast, nie wiem, jakiegoś kolejnego super atrakcyjnej rzeczy, no bo naprawdę jest tak w Warszawie, że jest tyle możliwości, tyle opcji, tyle się dzieje, tyle koncertów, tyle wystaw, tyle wszystkiego. Nie da się wszystkiego, można po prostu mieć straszliwe FOMO siedząc w domu, ale nagle po tygodniu siedzenia w domu okazuje się, że trochę ci się już przestaje chcieć wychodzić i właściwie to niby wszystko cię omija, a tak właściwie to nic cię nie ominęło. No więc jakby tutaj zachowanie tego zdrowego balansu, to jest ważne. Ja się uczę, nie mam żadnej złotej zasady, ale to, co mnie na przykład reguluje i wydaje mi się, że warto znaleźć swój sposób, to jest ruch i to jest coś, o co bardzo dbam, to znaczy bardzo regularnie uprawiam sport. Trening siłowy, jogę. No i to, co ostatnio wdrażam, to jest właśnie też medytacja. I jest żadna specjalna rzecz. Po prostu siadam i oddycham. I zobaczę, gdzie mnie to zawiezie. Czuję, że daleko. Czuję, że daleko do środka. W tym sensie, że ja bym chciała lepiej jeszcze słyszeć swój głos. Ten wewnętrzny. Bo czasem mam wrażenie, że go zagłuszam różnymi rzeczami. Ostatnio doszłam do tego, że to jest chyba jedyna droga.
4: A jak w takim razie wygląda taki twój idealny dzień, jak ci się uda właśnie zadbać o tę higienę, o której mówiłaś?
1: Powiedzmy, że tego wcześniejszego dnia bym się położyła tak, że już bym zasnęła o 22, więc mogłabym spokojnie wstać o 6, to już by było 8 godzin. I wtedy wyobrażam sobie, że robię sobie śniadanie i kawę, wszystko się dzieje wolno. Wychodzę z psem na długi spacer, idę na jogę, idę sobie pomalować albo porysować, albo pośpiewać. Na spaceruję z psem, ale mogę też spacerować jeszcze z, na przykład z przyjaciółką. Potem robię sobie w domu jedzenie, jakiś obiad, który też nie jem sama. Fajnie jest nie jeść samemu. Potem idę do studia i sobie nagrywamy, piszemy piosenkę i bez takiej jakiejś presji czasu. Potem sobie wracam, idę na wieczorny spacer i kładę się do łóżka. Chyba byłby idealny dzień.
4: Jeśli chodzi o to pisanie piosenek, jak to u ciebie jest? Najpierw tekst, najpierw melodia?
1: Bardzo różnie. Czasem najpierw jest melodia, czasem jest tekst z melodią powstający jednocześnie. To jest opcja idealna, według mnie. A czasem to z tekstu się zaczyna i na przykład powstaje zwrotka albo powstaje refren i do tego trzeba tak jakby zbudować całą resztę. Więc nie ma zupełnie jednej reguły, a najbardziej ekscytujący jest brak tej reguły.
4: Mhm. Jak było, jeśli chodzi o pracę nad najnowszą płytą, nad Jestem wierszem?
1: To było tak, że pisaliśmy płytę z Arciszewskim i 2 lata temu napisaliśmy pierwsze piosenki, właśnie mniej więcej w tym okresie. I to był pierwszy turnus pracy, bo nasza praca nad płytą była podzielona na takie bardziej zintensyfikowane turnusy, więc pamiętam, że w pierwszym turnusie powstały chyba ze 3 piosenki, potem znowu także 3-4, potem kolejne 3-4. Ostatnia piosenka napisana na płytę, bo właśnie dzisiaj sobie to przypominałam, powstała pod koniec października zeszłego roku. Także ta praca była tak trochę rozłożona i jak słyszysz od ostatniej piosenki, napisanie ostatniej piosenki do wydania minęło też sporo czasu i te piosenki już sobie leżały, czekały na dysku. No jeszcze trzeba było przejść cały proces nagrywania instrumentów i tak jakby miksów i masterów. To też zajmuje trochę czasu. Ale to już jest, to wtedy ja nie uczestniczę już tak w tym. Tym się zajmuje Archie.
4: Czego możemy się spodziewać na tym krążku? Co nas może zaskoczyć tam, albo jakie historie się tam pojawiają? Bo mówiłaś, że to klamra. Mhm. Nie wiem, ile możemy zdradzić na ten moment.
1: To jest tak, że ta płyta, mówię o niej, że jest klamrą, dlatego że Dzika rozpoczęła jakiś cykl i nowe brzmienie, które stworzyliśmy razem z Archie, które jest zupełnie inne niż moje poprzednie płyty, na których duże znaczenie ma gitara i w ogóle są nagrywane akustycznie instrumenty. I w pewnym sensie właśnie Jestem wierszem jest takim kończącym rozdziałem jakby tego etapu. Tak mam wrażenie, że w jakiś sposób muzycznie zamknęliśmy jakiś taki cykl i to w ogóle wynika z jakiejś takiej intuicji, że trudno jest mi to jakoś inaczej określić, że w ogóle kończąc płytę Dzika, pamiętam, że chyba ostatni utwór, jaki wtedy nagraliśmy, to była Ziemia mi się pali. Miałam poczucie, że to nie jest koniec, że jakby jak to? A teraz coś zamknęliśmy i myślę, że następne, jakby będziemy pisać następny tom, a już inną książkę. I jeśli chodzi o tą liryczną część tekstów, to no nie wiem, chyba nie jest to ewolucja, natomiast mam wrażenie, że coraz mniej jest tam, coraz odważniejsze są te teksty w pewnym sensie. I jakbym miała określić, o czym one są, to jest dużo tekstów o tym, że ta miłość nie jest taka różowa, o jakichś rozstaniach, o wątpliwościach, ale jest też i chyba jedna z najpiękniejszych ballad o miłości, jakie napisałam w życiu, czyli właśnie piosenka Himalaje, która mam nadzieję, że będzie też jeszcze takim ostatnim singlem przed wydaniem płyty. Jest bardzo zmysłowy Płonie las, jest Nikt nie płacze wiecznie, gdzieś powstało moje alter ego w postaci syreny, warszawskiej syrenki. I ja się stałam tą syreną i tam jest z kolei trochę z przymrużeniem oka. I jest też piosenka o tym, że jakoś odważnie trzeba iść do przodu, na przykład Złota sukienka. Więc ja jestem z niej bardzo dumna i nie zmieniłabym tam ani jednego dźwięku i ani jednego słowa.
4: To jeszcze dodam, że właśnie można cię usłyszeć grającą tę płytę w niebie we wrześniu, dokładnie którego?
1: Tak, to jest koncert przedpremierowy 17 września w niebie i bilety wciąż jeszcze są do kupienia, więc bardzo zapraszam. Na tym koncercie można będzie też kupić koszulki. Strasznie się jaram nimi.
4: Które pewnie zaprojektowałeś?
1: No, będzie to taki haft, bardzo prosta biały t-shirt z napisem Jestem wierszem, po prostu wyhaftowanym. Będzie też no przede wszystkim winyl, bo postanowiłam nie robić CD. Jakoś mam coś z tym nośnikiem takiego, że mnie denerwuje i Niektórzy fani niestety są na mnie trochę źli z tego powodu, więc nie wiem, może jeszcze zmienię zdanie, ale na pewno nie zdążę do koncertu. Jedyną na razie formą fizyczną, jaką można mieć tego albumu, jest winyl, a oprócz tego będzie oczywiście wszędzie w streamie, a to się stanie 19 września, czyli a właściwie w nocy z 18 na 19, więc tak jakby dobę po tym, jak będzie się odbywał ten premierowy koncert. Bardzo mnie to ekscytuje, że ten właśnie premierowy koncert, właściwie przedpremierowy, będzie właśnie też takim trochę moim świętem z okazji tego wydania. Więc zapraszam wszystkich bardzo, bardzo.
4: To pytanie się wcześniej pojawiło, w zasadzie odpowiedziałaś się sama na nie, czyli to, co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś wiedziała wszystko to, co teraz wiesz. Ale zadam je jeszcze raz. Mówiłaś o tej odwadze, ale może jest jeszcze coś, co chciałabyś, żeby 18-letnia Magda usłyszała?
1: Chyba bym sobie powiedziała, że chyba głównym motywem jednak byłaby ta odwaga, bo ja gdzieś uświadomiłam sobie, że bardzo dużo jest we mnie było takiego lęku i że jakaś intuicja mi coś podpowiadała, ale ja bałam się jej słuchać, bo to było trochę niewygodne momentami. Dzisiaj też tak mam często, ale zauważam to i staram się słuchać podwójnie uważnie wtedy. Chyba bym sobie też powiedziała, że bardzo wiele jest w twoich rękach, że nie ma się na wszystko wpływu w życiu, ale że fajnie jest popełniać błędy, bo tylko dzięki tym popełnianiu błędom możesz dojść do miejsca, o którym marzysz w jakiś sposób, więc bym jej powiedziała, Magda, będziesz tym twórcą, nie martw się, jakoś tam przeżyjesz, utrzymasz się z tego, zobaczysz, jakby nie miej tych wątpliwości. I zachęciłabym siebie z tamtego czasu do takiego może większego olewania jeszcze, to strasznie zabrzmi, większego olewania szkoły, a skupianie się bardziej na tym, co naprawdę mnie interesuje, jakby może wtedy bym szybciej odnalazła jeszcze swoją drogę. Ale też nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo wydaje mi się, że jakby fajne, że doszłam tu, gdzie jestem, bo czuję, że jestem w dobrym dla siebie miejscu i że to jest naprawdę moje bycie twórcą. I tak jak właśnie pytasz o to, co bym robiła, ja bym była twórcą prawdopodobnie. Tworzyłabym inne rzeczy, ale jakby mam tu potrzebę tworzenia i to mnie jakoś najbardziej określa, to słowo. Jeśli miałabym określić się jednym słowem, to chyba nie byłaby piosenkarka, czy właśnie, nie wiem, tekściarka, czy malarka, tylko byłoby to twórczyni, bo ja po prostu tworzę w różnych materiach.
4: Twórczyni Magda Grabowska, znana jako Bowska, była naszą nauczycielką życia. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mogę być nauczycielką życia naprawdę, ale jeśli kogoś zainspirowałyśmy tą rozmową, to cieszę się. Jeśli chcielibyście się ze mną podzielić swoimi refleksjami, to też do mnie piszcie, bo jestem zawsze bardzo ciekawa.
4: No i do zobaczenia na żywo we wrześniu w Warszawie.
1: Tak, do zobaczenia. Dzięki.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN. Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas. Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90., to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów.
2: Czy ktoś pamięta, jak Michael Jackson wylądował na Bemowie w 1996 roku? To nie był zwykły koncert. To była kosmiczna operacja logistyczna z 300 tonami sprzętu i złotą kapsułą na czele. Ponad 100 tysięcy ludzi, tłumy jak na festiwalu, a wszystko to dla jednego występu, który przesunął granice polskiego rynku koncertowego. Dziś, 30 lat później, wspominamy to wydarzenie w specjalnym reportażu, który pokazuje, jak król popu podbił Warszawę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
2: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach?
1: Tomasz Szuchart, aktorski kameleon, świętuje dziś swoje 40. urodziny. Od mrocznego debiutu w Chrzcie po rolę Stanisława Wokulskiego, Szuchart nie przestaje zaskakiwać swoimi metamorfozami. Z trzema statuetkami z Gdyni i Orłem na koncie, ten mistrz transformacji udowadnia, że polskie kino ma się dobrze. A wszystko to, mimo że w życiu prywatnym stawia na spokój i rodzinę, z dala od blasku fleszy.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Justyna Steczkowska miała okazję zobaczyć Michaela Jacksona z bliska, ale nie na scenie, gdzie król popu kontrolował każdy gest i poruszał tłumy. Spotkanie w warszawskich łazienkach odsłoniło przed nią zupełnie inne oblicze gwiazdy. Delikatnego, wręcz kruchego człowieka, który bardziej przypominał chłopca niż światową ikonę. To zaskakujące, jak jeden z największych showmenów świata poza sceną mógł być tak niepozorny. Cóż, nawet król popu czasem zdejmuje koronę. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu niech twoja cierpliwość będzie...

0: wszędzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów.
1: Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oris, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
0: Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
2: Super Radio Super Express. Tym żyje się.

0: Cała dwunasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. Kandydatami są Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa pod wodzą Donalda Tuska postanowiła poprzeć Horałę, co wzmacnia ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po odrzuceniu kandydatury Elżbiety Witek z PiS.
3: Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, został zatrzymany przez CBA w Warszawie. Działania funkcjonariuszy były możliwe po zgodzie Sejmu na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o korupcję i oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Śląsku i w Zagłębiu. Król nie przyznaje się do winy, a śledztwo prowadzi Prokuratura Europejska. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało ostry spór polityczny. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, nazwał marszałka WC i zarzucił mu uprawianie polityki na poziomie kloaki. Poseł Nowej Lewicy, Dariusz Wieczorek, domaga się przeprosin od Leśkiewicza, uznając jego słowa za skandaliczne. Konflikt dotyczy między innymi zablokowania ustawy o statusie osoby najbliższej oraz odmowy uznania Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Od października obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Seniorzy mogą być spokojni, bo lista darmowych leków dla osób 65+ nie zmieni się znacząco. Pojawią się jednak nowe terapie onkologiczne, a ceny niektórych leków ulegną zmianie. 4 popularne preparaty przestaną być darmowe, ale dostępne będą ich bezpłatne zamienniki. Zmiany przyniosą także oszczędności rzędu 400 milionów złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie siły zbrojne podjęły działania w odpowiedzi na nasilone ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju.
3: Lady Gaga i jej partner Michael Polanski zostali rodzicami. Ich córka, Rose Byrne Polanski, przyszła na świat 9 czerwca w Los Angeles, urodzona przez surogatkę. Para spędza teraz czas z dzieckiem z dala od mediów. Estonia wprowadziła obowiązek budowy schronów w nowych budynkach, wzorując się na fińskim modelu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca, mają zapewnić bezpieczeństwo połowie populacji do 2034 roku. Koszt budowy schronów zwiększa inwestycje jedynie o 1%. Polska, planując inwestycje w infrastrukturę ochronną, powinna przyjrzeć się estońskim rozwiązaniom, aby uniknąć marnotrawstwa funduszy na nieskuteczne projekty. Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie, które ma wzmocnić bezpieczeństwo narodowe. Współpraca obejmuje wspólne szkolenia i ćwiczenia, które mają przygotować obie instytucje do działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe. Poczta Polska udostępni swoją infrastrukturę, a Wojska Obrony Terytorialnej podzielą się wiedzą i doświadczeniem. To partnerstwo ma na celu zwiększenie odporności państwa i skuteczności w obliczu zagrożeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork rusza z programem dopłat do opłat za energię o nazwie Power. Od 21 września nowojorczycy zaczną otrzymywać czeki na 100, 150 i 200 dolarów. Program ma pomóc 8,2 milionom gospodarstw domowych w obliczu rosnących kosztów życia. Czeki trafią do skrzynek pocztowych automatycznie, bez potrzeby składania wniosków.
3: Już za 2 tygodnie, 4 października, odbędzie się Parada Pułaskiego na 5 Alei w Nowym Jorku. Marszałek Williamsburga, Bogdan Wawrzaszek, podkreśla, że to wyjątkowa okazja do pokazania jedności i przedsiębiorczości Polonii. W wydarzeniu weźmie udział delegacja z Podkarpacia, a organizatorzy liczą na liczny udział młodego pokolenia. Williamsburg planuje wyróżnić się biało-czerwonymi barwami i różnorodnością pokoleń. Zbliża się zima, a z nią wyższe rachunki za ogrzewanie. Okazuje się, że prosty trik z folią aluminiową może pomóc w oszczędzaniu ciepła. Wystarczy umieścić ją za grzejnikiem, by odbijała ciepło z powrotem do pomieszczenia. To tani i szybki sposób na cieplejszy dom, bez dodatkowych kosztów. Policja w Katowicach zakończyła śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów. Do sądu trafiły akty oskarżenia przeciwko 12 osobom, które miały utworzyć 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych substancji. 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Za ten proceder grozi im do 15 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wiele kobiet boryka się z widocznym meszkiem nad górną wargą. Istnieje prosty domowy sposób na jego rozjaśnienie i osłabienie. codziennie. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej i wody, którą należy nakładać na włoski kilka razy w tygodniu. Pamiętajmy jednak o ostrożności i wykonaniu próby uczuleniowej przed zastosowaniem.
3: W Katowicach zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie infrastruktury kolejowej. Do incydentu doszło 16 września, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pociągów. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności procesowe, a zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Dziś w prokuraturze odbędą się czynności z ich udziałem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady. Małgorzata Foremniak, znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła zaszaleć na zakupach w delikatesach, gdzie ceny warzyw i owoców przyprawiają o zawrót głowy. 9 zł za kilogram gruszek czy 12 zł za pomidory? Dla Foremniak to żaden problem. Gwiazda udowadnia, że jakość nie ma ceny, a zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale i inwestycja. Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli. Monica Richardson, niegdyś twarz Europy Da Się Lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. W 2026 roku wrócił do swojej drugiej żony, Mandaryny, co wywołało niemałe poruszenie w całej Polsce. Czy to prawdziwa miłość? Czy może sprytne zagranie PR-owe przed występem Mandaryny w telewizji? Eksperci zastanawiają się, czy emocje fanów nie są przypadkiem częścią większej strategii. Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Michał Wiśniewski zdaje się być mistrzem w zaskakiwaniu. Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi. W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy.
2: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarją. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania dwóch strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
0: W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
0: W szpitalu południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta. W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją.
0: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny.
0: Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych.
2: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach. Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
2: Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych. Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia? W 1942 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym. W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP2.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50 na TVP2, Olek znajdzie się w poważnych tarapatach. Po śmierci Sowińskiego lekarz nie będzie pamiętał, co robił feralnej nocy, co stawia go w trudnej sytuacji. Alkohol, którym próbował odreagować konflikt z dyrektorem kliniki, okaże się zgubny. Świadkowie widzieli jego bójkę z Sowińskim, co może skierować podejrzenia na Olka. Tymczasem prawdziwy sprawca Mariusz pozostaje w cieniu. Jego motywy i zazdrość wobec Kasi pozostaną tajemnicą. Odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 208 odcinek. Cichan postanawia nie milczeć dłużej w sprawie Bejzy, co stawia ją i Nusreta w trudnej sytuacji. Hancer odkrywa nowe informacje o Jący, która zniknęła bez śladu z dzieckiem. Cichan podejrzewa Bejzę o udział w porwaniu, a Mukabder oskarża Nusreta. Policja już prowadzi dochodzenie, a Hancer łączy fakty, odkrywając prawdę o zniknięciu Jący. Napięcie w rezydencji rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września, o godzinie 17.20 na TVP2. Ryan Murphy powrócił z 4. sezonem Potworów, tym razem skupiając się na sprawie Lizzie Borden, oskarżonej o zamordowanie ojca i macochy. Serial jest już dostępny na Netflixie. Fani z niecierpliwością czekają na 5. sezon, choć jego temat wciąż pozostaje tajemnicą. Murphy zasugerował, że może opowiedzieć historię Luigiego Mangione, który przyznał się do zabójstwa dyrektora generalnego firmy United Healthcare. Jednak nie jest to jeszcze pewne. Wśród potencjalnych bohaterów wymienia się także Richarda Ramireza i Johna Wayne'a Gacy'ego. Jedno jest pewne. Ted Bundy nie pojawi się w tej serii, ponieważ nie interesuje on twórcy. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 53. odcinek, który zostanie wyemitowany 25 września o godzinie 14 w TVP1. W tym odcinku Meltem publicznie znieważy Yasemin, co doprowadzi do ostrej kłótni z Burakiem. Napięcie między bohaterami sięgnie zenitu, a Burak stanie po stronie Yasemin. Serhat i Cem będą próbować przekonać Kerema, by skupił się na pracy. Yasemin zaprosi Buraka na kawę po tym, jak odwiezie ją do domu. Tymczasem Mine przygotowuje się do szkoły, a Ayfer prosi Halila, by unikał kontaktu z Remzi. Serial Splątane losy to turecka opowieść o rodzinnych tajemnicach, miłości i konfliktach pokoleniowych. W serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i pod

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska intensywnie inwestuje w bezpieczeństwo, przeznaczając 200 miliardów złotych rocznie na zbrojenia i fortyfikacje wschodniej granicy. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że działania te mają zapobiec wojnie i wzmocnić sojusze. W przyszłym tygodniu minister uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych dotyczące między innymi utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wizyta odbywa się w kontekście rosnącej eskalacji działań hybrydowych ze strony Rosji. Stany Zjednoczone planują wycofać z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, co może być największym ograniczeniem od końca zimnej wojny. Redukcje dotkną głównie Niemcy, Włochy i Hiszpanię, ale Polska ma być wyjątkiem. Prezydent Trump ogłosił postępy w rozmowach o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce, co ma być historycznym krokiem dla Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski. Ostateczne decyzje Pentagonu w tej sprawie mają zapaść w listopadzie.
3: W Niemczech rozpoczął się proces Mai S., byłej policjantki, oskarżonej o gwałt na 15-letniej córce swojej koleżanki. 55-latka przyznała się do zarzucanych czynów. W jej domu znaleziono także pornografię dziecięcą i broń. Sąd może skazać ją na 3,5 roku więzienia.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty.
3: Marka Tous wprowadza nową kolekcję biżuterii Lab Diamonds 24/7, która zmienia podejście do noszenia diamentów. Teraz te wyjątkowe kamienie mogą towarzyszyć nam na co dzień, nie tylko podczas specjalnych okazji. Kolekcja obejmuje pierścionki, kolczyki, naszyjniki i bransoletki z diamentami stworzonymi w laboratorium, idealnie pasującymi do codziennych stylizacji.
2: Sephora zainaugurowała sezon na kalendarze adwentowe, oferując szeroki wybór kosmetycznych niespodzianek. Wśród propozycji na 2026 rok znajduje się Sephora Favorites, kalendarz adwentowy z 24 prezentami, w tym 14 pełnowymiarowymi produktami. Popularność kalendarzy adwentowych rośnie, a klienci mogą wybierać spośród wielu edycji, które łączą estetykę z praktycznością. To doskonała okazja, by przetestować różnorodne kosmetyki przed świętami.
3: Coraz więcej osób w Polsce sięga po ludowe wierzenia, aby poprawić swoją sytuację finansową. Popularnym amuletem stał się liść laurowy, który według tradycji ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Aby działał skutecznie, powinien być w idealnym stanie i przechowywany w portfelu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych.
3: Jeśli Twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy.
2: Czy wiesz, że tabletka do zmywarki może być kluczem do czystego piekarnika? Dzięki jej enzymom i aktywnym składnikom uporczywe zabrudzenia i przypalenia znikają bez wysiłku. Wystarczy rozpuścić tabletkę w gorącej wodzie i nałożyć na brudne powierzchnie. To szybki i skuteczny sposób na lśniący piekarnik bez szorowania.
3: Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jeśli chcesz, by Twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj jedną łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom.
3: Zamio Kulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu Zamio Kulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Krakowie. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura również 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN. Wczoraj na Czerwonym Dywanie w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Promocja szczoteczek do zębów, która przyciągnęła prawdziwy tłum gwiazd. Mateusz Banasiuk, Magdalena Boczarska i Marcelina Zawadzka pokazali, że elegancja i białe zęby to najlepsze połączenie. Wszyscy zebrani z dumą prezentowali swoje uśmiechy, jakby to one były najważniejszym dodatkiem do ich stylizacji. Cóż, kto by pomyślał, że szczoteczka do zębów może być takim magnesem dla celebrytów? Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas.
2: Czy ktoś pamięta, jak Michael Jackson wylądował na Bemowie w 1996 roku? To nie był zwykły koncert. To była kosmiczna operacja logistyczna z 300 tonami sprzętu i złotą kapsułą na czele. Ponad 100 tysięcy ludzi, tłumy jak na festiwalu, a wszystko to dla jednego występu, który przesunął granice polskiego rynku koncertowego. Dziś, 30 lat później, wspominamy to wydarzenie w specjalnym reportażu, który pokazuje, jak król popu podbił Warszawę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
2: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach?
1: Tomasz Szuchart, aktorski kameleon, świętuje dziś swoje 40. urodziny. Od mrocznego debiutu w Chrzcie po rolę Stanisława Wokulskiego, Szuchart nie przestaje zaskakiwać swoimi metamorfozami. Z trzema statuetkami z Gdyni i orłem na koncie, ten mistrz transformacji udowadnia, że polskie kino ma się dobrze. A wszystko to, mimo że w życiu prywatnym stawia na spokój i rodzinę, z dala od blasku fleszy.
2: Netflix znowu zaskakuje, tym razem nową wersją Lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni. Jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei MD Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Justyna Steczkowska miała okazję zobaczyć Michaela Jacksona z bliska, ale nie na scenie, gdzie król popu kontrolował każdy gest i poruszał tłumy. Spotkanie w warszawskich Łazienkach odsłoniło przed nią zupełnie inne oblicze gwiazdy. Delikatnego, wręcz kruchego człowieka, który bardziej przypominał chłopca niż światową ikonę. To zaskakujące, jak jeden z największych showmenów świata poza sceną mógł być tak niepozorny. Cóż, nawet król popu czasem zdejmuje koronę.
1: Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oris, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
2: Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11. albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii. Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W najbliższy weekend ulica Szwoleżerów w Warszawie zostanie całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku rano. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez ulicę Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 108 i 162 pojadą trasami objazdowymi. Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano 2 pięćdziesięciolatków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie. We Wrocławiu trwają intensywne poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na chorobę Parkinsona i Alzheimera, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby, w tym wodna służba ratownicza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nets Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie.
1: Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów, co wywołało burzę wśród kibiców. Wielu z nich jest oburzonych brakiem Bartosza Mazurka, który świetnie spisuje się w austriackim RB Salzburg. Selekcjoner tłumaczy, że nie można powołać wszystkich. Pierwszy mecz Polacy zagrają już za tydzień, 25 września, w Dywizji B. Podczas emocjonującego meczu siatkówki w Sofii Bułgaria pokonała Polskę 3-2. Spotkanie wzbudziło kontrowersje z powodu gestu Aleksandara Nikołowa, który po jednej z akcji wykonał gest poderżnięcia gardła. Nikołow przeprosił polskich kibiców, podkreślając, że jego intencją nie było obrażenie nikogo. W sobotę Polacy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. Poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy krzyża Lucji prowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 29 września na antenie TVP2 zadebiutuje 210 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czeka nas wiele napięć, gdy zostanie przeprowadzone badanie DNA dziecka i Bejzy. Sila zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste zagrania, a Deria jest przerażona sytuacją. Relacje między Bejzą a Nusretem stają się coraz bardziej skomplikowane. Cihan będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową ze swoją matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż przyciąga uwagę swoją złożoną fabułą i znakomitą obsadą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na TVP2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50 na TVP2, Olek znajdzie się w poważnych tarapatach. Po śmierci Sowińskiego lekarz nie będzie pamiętał, co robił feralnej nocy, co stawia go w trudnej sytuacji. Alkohol, którym próbował odreagować konflikt z dyrektorem kliniki, okaże się zgubny. Świadkowie widzieli jego bójkę z Sowińskim, co może skierować podejrzenia na Olka. Tymczasem prawdziwy sprawca, Mariusz, pozostaje w cieniu. Jego motywy i zazdrość wobec Kasi pozostaną tajemnicą. Odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 1946 odcinku M jak miłość ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem zapytania. Ceremonia odbędzie się 6 października, ale nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natalka, mimo wątpliwości, zdecyduje się na małżeństwo z Adamem. Jednak po uroczystości ich szczęście zakłóci Mikołaj Lipiński, który pojawi się niespodziewanie. Jego obecność i słowa wzbudzą w Natalii niepokój i pytania o przyszłość. Mikołaj, odrzucony przez Natalkę, nie zamierza odpuścić i zasiewa w niej ziarno niepewności. Adam, widząc sytuację, stanowczo daje do zrozumienia, że nie chce widzieć Mikołaja w ich życiu. To emocjonujący odcinek, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 208 odcinek. Cihan postanawia nie milczeć dłużej w sprawie Bejzy, co stawia ją i Nusreta w trudnej sytuacji. Hancer odkrywa nowe informacje o Jący, która zniknęła bez śladu z dzieckiem. Cihan podejrzewa Bejzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarża Nusreta. Policja już prowadzi dochodzenie, a Hancer łączy fakty, odkrywając prawdę o zniknięciu Jący. Napięcie w rezydencji rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września, o godzinie 17:20 na TVP2. Ryan Murphy powrócił z czwartym sezonem Potworów, tym razem skupiając się na sprawie Lizzie Borden, oskarżonej o zamordowanie ojca i macochy. Serial jest już dostępny na Netflixie. Fani z niecierpliwością czekają na piąty sezon, choć jego temat wciąż pozostaje tajemnicą. Murphy zasugerował, że może opowiedzieć historię Luigiego Mangione, który przyznał się do zabójstwa dyrektora generalnego firmy United Healthcare. Jednak nie jest to jeszcze pewne. Wśród potencjalnych bohaterów wymienia się także Richarda Ramireza i Johna Wayne'a Gacy'ego. Jedno jest pewne. Ted Bundy nie pojawi się w tej serii, ponieważ nie interesuje on twórcy. Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posiedzenie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unia Europejska-Rosja zostało zakłócone przez polskiego europosła Grzegorza Brauna. Spotkanie miało na celu wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów przed wyborami do Dumy Państwowej, ale musiało zostać przeniesione. Rosyjscy opozycjoniści sugerują, że działania Brauna mogą być związane z interesami Kremla, choć brak na to bezpośrednich dowodów. Braun był wcześniej krytykowany za prorosyjskie wypowiedzi i kontakty z osobami oskarżonymi o szpiegostwo na rzecz Rosji.
2: Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów 5 parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum. Wśród nich znajduje się także wniosek dotyczący wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, potwierdził, że dokumenty jeszcze do niego nie dotarły. Zapewnił również, że polityczna przynależność nie wpływa na jego decyzje dotyczące immunitetów.
0: Dziś Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. Kandydatami są Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa pod wodzą Donalda Tuska postanowiła poprzeć Horałę, co wzmacnia ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po odrzuceniu kandydatury Elżbiety Witek z PiS.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało ostry spór polityczny. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, nazwał marszałka WC i zarzucił mu uprawianie polityki na poziomie kloaki. Poseł Nowej Lewicy, Dariusz Wieczorek, domaga się przeprosin od Leśkiewicza, uznając jego słowa za skandaliczne. Konflikt dotyczy między innymi zablokowania ustawy o statusie osoby najbliższej oraz odmowy uznania Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od października obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Seniorzy mogą być spokojni, bo lista darmowych leków dla osób 65+ nie zmieni się znacząco. Pojawią się jednak nowe terapie onkologiczne, a ceny niektórych leków ulegną zmianie. 4 popularne preparaty przestaną być darmowe, ale dostępne będą ich bezpłatne zamienniki. Zmiany przyniosą także oszczędności rzędu 400 milionów złotych. Polskie siły zbrojne podjęły działania w odpowiedzi na nasilone ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju.
2: Lady Gaga i jej partner Michael Polanski zostali rodzicami. Ich córka, Rose Bean Polanski, przyszła na świat 9 czerwca w Los Angeles, urodzona przez surogatkę. Para spędza teraz czas z dzieckiem z dala od mediów.
0: Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota w boliwijskich lasach. Leopardus tilcayo, bo tak go nazwano, waży zaledwie 1,4 kg i przypomina miniaturowego lamparta. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat. Badacze mają nadzieję, że to przyczyni się do lepszej ochrony boliwijskich lasów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie, które ma wzmocnić bezpieczeństwo narodowe. Współpraca obejmuje wspólne szkolenia i ćwiczenia, które mają przygotować obie instytucje do działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe. Poczta Polska udostępni swoją infrastrukturę, a Wojska Obrony Terytorialnej podzielą się wiedzą i doświadczeniem. To partnerstwo ma na celu zwiększenie odporności państwa i skuteczności w obliczu zagrożeń.
0: Nowy Jork rusza z programem dopłat do opłat za energię o nazwie Power. Od 21 września Nowojorczycy zaczną otrzymywać czeki na 100, 150 i 200 dolarów. Program ma pomóc 8,2 milionom gospodarstw domowych w obliczu rosnących kosztów życia. Czeki trafią do skrzynek pocztowych automatycznie, bez potrzeby składania wniosków.
2: Już za 2 tygodnie, 4 października, odbędzie się Parada Pułaskiego na 5 Alei w Nowym Jorku. Marszałek Williamsburga, Bogdan Wawrzaszek, podkreśla, że to wyjątkowa okazja do pokazania jedności i przedsiębiorczości Polonii. W wydarzeniu weźmie udział delegacja z Podkarpacia, a organizatorzy liczą na liczny udział młodego pokolenia. Williamsburg planuje wyróżnić się biało-czerwonymi barwami i różnorodnością pokoleń. Zbliża się zima, a z nią wyższe rachunki za ogrzewanie. Okazuje się, że prosty trik z folią aluminiową może pomóc w oszczędzaniu ciepła. Wystarczy umieścić ją za grzejnikiem, by odbijała ciepło z powrotem do pomieszczenia. To tani i szybki sposób na cieplejszy dom, bez dodatkowych kosztów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wiele kobiet boryka się z widocznym meszkiem nad górną wargą. Istnieje prosty, domowy sposób na jego rozjaśnienie i osłabienie. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej i wody, którą należy nakładać na włoski kilka kilka razy w tygodniu. Pamiętajmy jednak o ostrożności i wykonaniu próby uczuleniowej przed zastosowaniem.
2: W Katowicach zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie infrastruktury kolejowej. Do incydentu doszło 16 września, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pociągów. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności procesowe, a zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Dziś w prokuraturze odbędą się czynności z ich udziałem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie również 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykuje się prawdziwa rewolucja. Kamil Hofer, grany przez Kazimierza Mazura, stanie się centralną postacią, a szpitalny wątek zyska nowe, znane twarze. Do obsady dołączą takie gwiazdy jak Tamara Arciuch, Edyta Jungowska i Stefan Pawłowski. A sam Mazur, choć w netflixowym hicie 1670 pokazał swój komediowy talent, twierdzi, że wciąż pozostaje nierozpoznawalny na ulicy. Cóż, może to właśnie jego supermoc.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady.
1: Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90., to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów.
2: Małgorzata Foremniak, znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła zaszaleć na zakupach w delikatesach, gdzie ceny warzyw i owoców przyprawiają o zawrót głowy. 9 zł za kilogram gruszek czy 12 zł za pomidory? Dla Foremniak to żaden problem. Gwiazda udowadnia, że jakość nie ma ceny. A zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale i inwestycja.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. W 2026 roku wrócił do swojej drugiej żony, Mandaryny, co wywołało niemałe poruszenie w całej Polsce. Czy to prawdziwa miłość? Czy może sprytne zagranie PR-owe przed występem Mandaryny w telewizji? Eksperci zastanawiają się, czy emocje fanów nie są przypadkiem częścią większej strategii. Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Michał Wiśniewski zdaje się być mistrzem w zaskakiwaniu. W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów. A to dopiero początek tej emocjonującej edycji. Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego, można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów.
1: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarią. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego wypadku. Samochód zawisł na barierach wiaduktu nad trasą S8 po zderzeniu z innym pojazdem. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca Toyoty zignorował czerwone światło na skrzyżowaniu Lazurowej z Aleją Obrońców Grodna. Na miejscu pracują służby, a ruch w okolicy jest utrudniony.
2: W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania dwóch strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
2: W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
2: W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta. W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
1: Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psy Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny.
2: Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: is the answer.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych. We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów Babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych.
3: Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej. Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
3: Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to, aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące.
2: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do trzech pułków pancernych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Radio Super Express.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska poczuje się jak królowa, korzystając z luksusów hotelu Bruna. Pobyt w hotelu przedłuży się, gdyż awaria pieca w domu Pyrków nie zostanie szybko naprawiona. Rodzina Pyrków zamarza w zimnym domu, podczas gdy Lucyna bawi się na koszt Huberta, korzystając z masaży i wykwintnych dań. Koszty hotelu mogą sięgnąć nawet 2000 zł, a naprawa pieca to kolejne 4000. Hubert i Asia są zaniepokojeni wydatkami, a Lucyna niechętnie rozważa powrót do domu. Na szczęście Mariusz niespodziewanie przychodzi z pomocą, naprawiając piec, co pozwala Pyrkom cieszyć się ciepłem. Lucyna jednak musi opuścić hotel wcześniej, a Hubert zaczyna podejrzewać, że to ona sprowadza na nich pecha. Emisja tego odcinka już wkrótce na antenie TVP 2. Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP 2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia?
3: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50 na TVP 2, Olek znajdzie się w poważnych tarapatach. Po śmierci Sowińskiego lekarz nie będzie pamiętał, co robił feralnej nocy, co stawia go w trudnej sytuacji. Alkohol, którym próbował odreagować konflikt z dyrektorem kliniki, okaże się zgubny. Świadkowie widzieli jego bójkę z Sowińskim, co może skierować podejrzenia na Olka. Tymczasem prawdziwy sprawca, Mariusz, pozostaje w cieniu. Jego motywy i zazdrość wobec Kasi pozostaną tajemnicą. Odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Odkryje zdradę swojego męża Artura, co wstrząśnie jej światem. Mimo to w dniu ślubu swojej bratanicy Natalki postanowi ukryć swój ból i cieszyć się szczęściem młodej pary. Na uroczystości pojawi się także Artur, co dodatkowo utrudni Marysi zachowanie spokoju. Choć serce jej pęka, nie chce odbierać Natalii radości z najważniejszego dnia w jej życiu. Marysia będzie musiała zrobić dobrą minę do złej gry, wspierając bratanicę w tych wyjątkowych chwilach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zdecyduje się wyjawić rodzinie prawdę o zdradzie. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 53. odcinek, który zostanie wyemitowany 25 września o godzinie 14 w TVP 1. W tym odcinku Meltem publicznie znieważy Jasemin, co doprowadzi do ostrej kłótni z Burakiem. Napięcie między bohaterami sięgnie zenitu, a Burak stanie po stronie Jasemin. Serhat i Cem będą próbować przekonać Kerema, by skupił się na pracy. Jasemin zaprosi Buraka na kawę po tym, jak odwiezie ją do domu. Tymczasem Mine przygotowuje się do szkoły, a Ayfer prosi Halila, by unikał kontaktu z Remzim. Serial Splątane losy to turecka opowieść o rodzinnych tajemnicach, miłości i konfliktach pokoleniowych. Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści. W serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na linii rząd Pałac Prezydencki iskrzy w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, zarzucając mu kłamstwo w kwestii zaangażowania rządu. Gawkowski podkreślił, że rząd już od miesięcy podejmuje konkretne działania w tej sprawie, w tym wizyty polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Konflikt dotyczy tego, komu przypisać zasługi za postępy w rozmowach z Amerykanami.
3: Marcin Horała został wybrany na wicemarszałka Sejmu. To kolejny etap jego kariery politycznej po tym, jak w lipcu dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W sierpniu został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości przez sąd dyscyplinarny. Horała znany jest z aktywnego udziału w życiu publicznym, w tym jako pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stany Zjednoczone planują wycofać z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, co może być największym ograniczeniem od końca zimnej wojny. Redukcje dotkną głównie Niemcy, Włochy i Hiszpanię, ale Polska ma być wyjątkiem. Prezydent Trump ogłosił postępy w rozmowach o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce, co ma być historycznym krokiem dla Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski. Ostateczne decyzje Pentagonu w tej sprawie mają zapaść w listopadzie.
2: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Estonia wprowadziła obowiązek budowy schronów w nowych budynkach, wzorując się na fińskim modelu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca, mają zapewnić bezpieczeństwo połowie populacji do 2034 roku. Koszt budowy schronów zwiększa inwestycje jedynie o 1%. Polska, planując inwestycje w infrastrukturę ochronną, powinna przyjrzeć się estońskim rozwiązaniom, aby uniknąć marnotrawstwa funduszy na nieskuteczne projekty. Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usunięcia każdej suchej łodygi. Warto zostawić zdrowe pozostałości roślinne, które mogą chronić glebę i stanowić schronienie dla owadów. Szczególną uwagę należy zwrócić na chore i gnijące elementy, które lepiej usunąć, by uniknąć problemów wiosną. Rozsądna selekcja pomoże przygotować rabaty do zimy i ułatwi rozpoczęcie nowego sezonu. Jeśli woda w zlewie spływa wolniej, warto sięgnąć po domowe sposoby, zamiast od razu dzwonić po hydraulika. Prosta mieszanka soli kuchennej i wrzątku może skutecznie udrożnić odpływ w zaledwie pół godziny. To tani i bezpieczny sposób na uniknięcie poważniejszych awarii. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać rury w dobrym stanie. W okresie jesienno-zimowym wiele domów boryka się z problemem nieprzyjemnych zapachów. Skutecznym rozwiązaniem może być neutralizator zapachów z Rossmana, który kosztuje jedynie 7 zł. Produkt ten doskonale sprawdza się w lodówkach, szafkach, na buty czy w pobliżu kociej kuwety. Dzięki naturalnym ekstraktom z alg morskich skutecznie odświeża powietrze, eliminując uciążliwe aromaty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieją proste domowe metody, które mogą pomóc. Soda oczyszczona działa jak naturalny wybielacz, a sok z cytryny odświeża i delikatnie wybiela materiał. Warto też namoczyć skarpetki przed praniem, co zwiększa skuteczność detergentów. Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych.
2: Jeśli Twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy.
3: Jeśli chcesz, by Twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2-4 tygodni. Dzięki temu zamiokulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
3: Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Kopernikus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN.
2: Warszawski koncert The Pussycat Dolls na Torwarze z pewnością przejdzie do historii, choć niekoniecznie z powodów, jakich oczekiwali fani. Nicole Scherzinger, główna gwiazda zespołu, postanowiła zrobić sobie małą przerwę podczas wykonywania hitu Buttons, zostawiając koleżanki na scenie. Publiczność przez chwilę mogła podziwiać jedynie muzyczny podkład, zanim Nicole wróciła, jak gdyby nigdy nic. Mimo tej wpadki, Scherzinger olśniła swoją formą i wyglądem, przypominając, że czas dla niej chyba stanął w miejscu. Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Netflix znowu zaskakuje, tym razem nową wersją Lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni. Jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei MD Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto. Justyna Steczkowska miała okazję zobaczyć Michaela Jacksona z bliska, ale nie na scenie, gdzie król popu kontrolował każdy gest i poruszał tłumy. Spotkanie w warszawskich Łazienkach odsłoniło przed nią zupełnie inne oblicze gwiazdy. Delikatnego, wręcz kruchego człowieka, który bardziej przypominał chłopca niż światową ikonę. To zaskakujące, jak jeden z największych showmenów świata poza sceną mógł być tak niepozorny. Cóż, nawet król popu czasem zdejmuje koronę.
1: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego prace na zawsze zapisały się w historii polskiego kina. Zamiast tradycyjnych kwiatów, rodzina zmarłego poprosiła o datki na rzecz fundacji, co z pewnością zaskoczyło niejednego żałobnika. Uwagę przyciągnęła urna w kształcie anioła, dodając ceremonii nieco anielskiego klimatu. Tragiczna śmierć Płóciennika wstrząsnęła środowiskiem filmowym, pozostawiając po sobie wiele pytań bez odpowiedzi. Artur Rojek wraca z nowym albumem, na który fani czekali aż 6 lat. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To najbardziej osobiste dzieło artysty, inspirowane słowami jego syna. Jesienna trasa koncertowa wyprzedała się błyskawicznie, a wiosną 2027 roku Rojek rusza w Polskę z kolejnymi koncertami. Współpraca z takimi gwiazdami jak Dawid Podsiadło i Cortez tylko podkręca emocje wokół tego wyjątkowego projektu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oli's, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
2: Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz. Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego wypadku. Kierowca Toyoty wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, co doprowadziło do zderzenia z BMW. Siła uderzenia była tak duża, że BMW zawisło niemal pionowo na barierkach nad trasą S8. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a ruch w kierunku Wojskowej Akademii Technicznej został zablokowany. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano 2 pięćdziesięciolatków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
1: Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie. We Wrocławiu trwają intensywne poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na chorobę Parkinsona i Alzheimera, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby, w tym wodna służba ratownicza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Sport i emocje w Radio Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nets Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie.
1: Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów, co wywołało burzę wśród kibiców. Wielu z nich jest oburzonych brakiem Bartosza Mazurka, który świetnie spisuje się w austriackim RB Salzburg. Selekcjoner tłumaczy, że nie można powołać wszystkich. Pierwszy mecz Polacy zagrają już za tydzień, 25 września, w Dywizji B.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP 2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach. W 1942 odcinku M jak Miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po dwóch miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak Miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2. W 1946 odcinku M jak Miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak Miłość. W 1946 odcinku M jak Miłość ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem zapytania. Ceremonia odbędzie się 6 października, ale nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natalka, mimo wątpliwości, zdecyduje się na małżeństwo z Adamem. Jednak po uroczystości ich szczęście zakłóci Mikołaj Lipiński, który pojawi się niespodziewanie. Jego obecność i słowa wzbudzą w Natalii niepokój i pytania o przyszłość. Mikołaj, odrzucony przez Natalkę, nie zamierza odpuścić i zasiewa w niej ziarno niepewności. Adam, widząc sytuację, stanowczo daje do zrozumienia, że nie chce widzieć Mikołaja w ich życiu. To emocjonujący odcinek, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Odkryje zdradę swojego męża Artura, co wstrząśnie jej światem. Mimo to w dniu ślubu swojej bratanicy Natalki postanowi ukryć swój ból i cieszyć się szczęściem młodej pary. Na uroczystości pojawi się także Artur, co dodatkowo utrudni Marysi zachowanie spokoju. Choć serce jej pęka, nie chce odbierać Natalii radości z najważniejszego dnia w jej życiu. Marysia będzie musiała zrobić dobrą minę do złej gry, wspierając bratanicę w tych wyjątkowych chwilach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zdecyduje się wyjawić rodzinie prawdę o zdradzie. W 1945 odcinku serialu M jak Miłość życie Marysi i Artura Rogowskich zostanie wywrócone do góry nogami. Prawda o romansie Artura z Joanną wyjdzie na jaw w najmniej spodziewanym momencie. Marysia, odwiedzając klinikę, stanie pod drzwiami gabinetu męża, gdy ten będzie w objęciach kochanki. To dramatyczne odkrycie stanie się początkiem końca ich wieloletniego związku. Artur, uwikłany w płomienny romans, nie będzie w stanie wyplątać się z sieci kłamstw. Joanna, zdeterminowana, by walczyć o jego względy, nie odpuści. Marysia, zderzając się z brutalną prawdą, zobaczy, jak blisko jej mąż jest z inną kobietą. Ten emocjonujący odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu bohaterów. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 208 odcinek. Cichan postanawia nie milczeć dłużej w sprawie Bejzy, co stawia ją i Nusreta w trudnej sytuacji. Hanser odkrywa nowe informacje o Jący, która zniknęła bez śladu z dzieckiem. Cichan podejrzewa Bejzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarża Nusreta. Policja już prowadzi dochodzenie, a Hanser łączy fakty, odkrywając prawdę o zniknięciu Jący. Napięcie w rezydencji rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września, o godzinie 17.20 na TVP2. Splątane losy powracają z emocjonującym 51. odcinkiem, który będzie można obejrzeć w środę, 23 września, o godzinie 14 na TVP1. Jasemin staje przed trudnym wyborem, gdy przypadkowo spotyka Buraka u Firdevs, a ukrywanie prawdy o matce staje się coraz bardziej skomplikowane. Tahsin nie ustaje w walce o wolność, licząc na pomoc Remziego. Tymczasem Münewer musi zadbać o przyszłość szkolną Minę, zapisując ją do szkoły w swojej dzielnicy. W tle rozwija się miłość Jasemin i Buraka, wystawiana na próbę przez rodzinne tajemnice. Serial pełen jest emocji, zerwanych więzi i trudnych decyzji, które odciskają piętno na kilku pokoleniach. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu, Kayre Aleyne Zapçı i Emira Gülsever'a.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy są sceptyczni wobec bezstronności prokuratury pod kierownictwem Waldemara Żurka w sprawie afery Zonda Krypto. Aż 46,5% ankietowanych nie wierzy w obiektywizm śledztwa, podczas gdy ponad 32% mają odmienne zdanie. Opinie są silnie podzielone w zależności od preferencji politycznych, z największym zaufaniem wśród zwolenników koalicji rządzącej. Posiedzenie delegacji parlamentarnej.

0: Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unia Europejska-Rosja zostało zakłócone przez polskiego europosła Grzegorza Brauna. Spotkanie miało na celu wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów przed wyborami do Dumy Państwowej, ale musiało zostać przeniesione. Rosyjscy opozycjoniści sugerują, że działania Brauna mogą być związane z interesami Kremla, choć brak na to bezpośrednich dowodów. Braun był wcześniej krytykowany za prorosyjskie wypowiedzi i kontakty z osobami oskarżonymi o szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów 5 parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum. Wśród nich znajduje się także wniosek dotyczący wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, potwierdził, że dokumenty jeszcze do niego nie dotarły. Zapewnił również, że polityczna przynależność nie wpływa na jego decyzje dotyczące immunitetów.
0: Marcin Horała z Klubu Rozwój Plus został wybrany na wicemarszałka Sejmu, zdobywając 254 głosy. Jego wybór kończy wakat trwający od 2023 roku, kiedy to koalicja rządząca nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek. Horała pokonał kandydata PiS, Marcina Ociepę, który uzyskał 167 głosów. Decyzja ta zaskoczyła część środowisk politycznych, wprowadzając nową dynamikę do prezydium Sejmu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało ostry spór polityczny. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, nazwał marszałka WC i zarzucił mu uprawianie polityki na poziomie kloaki. Poseł Nowej Lewicy, Dariusz Wieczorek, domaga się przeprosin od Leśkiewicza, uznając jego słowa za skandaliczne. Konflikt dotyczy między innymi zablokowania ustawy o statusie osoby najbliższej oraz odmowy uznania Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Od października obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Seniorzy mogą być spokojni, bo lista darmowych leków dla osób 65+ nie zmieni się znacząco. Pojawią się jednak nowe terapie onkologiczne, a ceny niektórych leków ulegną zmianie. 4 popularne preparaty przestaną być darmowe, ale dostępne będą ich bezpłatne zamienniki. Zmiany przyniosą także oszczędności rzędu 400 milionów złotych. Polskie siły zbrojne podjęły działania w odpowiedzi na nasilone ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju.
1: Lady Gaga i jej partner Michael Polanski zostali rodzicami. Ich córka, Rose Bean Polanski, przyszła na świat 9 czerwca w Los Angeles, urodzona przez surogatkę. Para spędza teraz czas z dzieckiem z dala od mediów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgańczyk oraz 3 dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Polska intensyfikuje działania obronne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań.
1: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90. to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów.
3: Małgorzata Foremniak, znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła zaszaleć na zakupach w delikatesach, gdzie ceny warzyw i owoców przyprawiają o zawrót głowy. 9 zł za kilogram gruszek czy 12 zł za pomidory? Dla Foremniak to żaden problem. Gwiazda udowadnia, że jakość nie ma ceny. A zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale i inwestycja. Czy ktoś pamięta, jak Michael Jackson wylądował na Bemowie w 1996 roku? To nie był zwykły koncert. To była kosmiczna operacja logistyczna z 300 tonami sprzętu i złotą kapsułą na czele. Ponad 100 tysięcy ludzi, tłumy jak na festiwalu, a wszystko to dla jednego występu, który przesunął granice polskiego rynku koncertowego. Dziś, 30 lat później, wspominamy to wydarzenie w specjalnym reportażu, który pokazuje, jak król popu podbił Warszawę.
2: Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: W Warszawie odbył się pogrzeb Witolda Płóciennika, człowieka, który z pasją i energią walczył o lepsze warunki pracy w branży filmowej. Zamiast szukać uznania, skupiał się na tym, by inni mogli wracać do domu z uśmiechem, a nie z wyczerpaniem. Jego dziecięca radość z pracy była zaraźliwa, a każdy nowy pomysł cieszył go jak dziecko. Współpracownicy zapamiętają go jako nieustannie zajętego, ale zawsze gotowego do pomocy i wsparcia.
2: Tomasz Szuchart, aktorski kameleon, świętuje dziś swoje 40. urodziny. Od mrocznego debiutu w Chrzcie po rolę Stanisława Wokulskiego, Szuchart nie przestaje zaskakiwać swoimi metamorfozami. Z 3 statuetkami z Gdyni i Orłem na koncie, ten mistrz transformacji udowadnia, że polskie kino ma się dobrze. A wszystko to, mimo że w życiu prywatnym stawia na spokój i rodzinę, z dala od blasku fleszy.
3: Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu: niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów: świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii.
2: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarią. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki. Cóż za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers, po raz pierwszy od śmierci Toma Pettiego, zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa, z chłodną pewnością siebie.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania dwóch strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: W Jarzębiej Łące doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, którym zginął 14-letni Sebastian. Chłopiec podróżował skuterem z młodszą siostrą, gdy uderzył w nich pociąg. Wiktoria, 13-letnia siostra Sebastiana, przeżyła, ale odniosła poważne obrażenia. Rodzina i mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe.
0: W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Trzej pracownicy mieli pobierać pieniądze za niewykonane zabiegi, co doprowadziło do strat szpitala przekraczających 730 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w ogrodzenie, zabijając 49-letnią pasażerkę. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia w Stryjkach. 42-latek, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psy Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi.
0: Dawne bydgoskie zakłady papiernicze na Czyszkówku przechodzą metamorfozę. Na ich miejscu powstanie nowoczesne osiedle Papiernia nad Brdą. Projekt obejmuje budowę bloków mieszkalnych, ścieżek rowerowych i stref rekreacyjnych. Inwestycje realizuje firma Granit S.A., a prace porządkowe już się rozpoczęły. Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
1: Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechią Gdańsk w 1/6 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Gdańsku między 27 a 29 października. O awansie do kolejnej rundy zdecyduje jedno spotkanie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, a jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w kierunku Katowic jest znacznie utrudniony, a na trasie tworzą się długie korki. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.
0: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom. Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach. Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii. Fundusz Kościelny w 2027 roku ma kosztować państwo rekordowe 284 miliony złotych. Lewica przygotowała projekt ustawy, który ma na celu jego likwidację. Projekt ten omija rządowy impas, który trwa od 2024 roku. Wcześniejsze próby reformy nie przyniosły rezultatów, a obecny system pozostaje bez zmian. Kluczowe będzie stanowisko PSL, które może wpłynąć na losy projektu. Na razie w budżecie na przyszły rok przewidziano rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące. ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
2: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych. Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze wymiarze kosmicznym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska poczuje się jak królowa, korzystając z luksusów hotelu Bruna. Pobyt w hotelu przedłuży się, gdyż awaria pieca w domu Pyrków nie zostanie szybko naprawiona. Rodzina Pyrków zamarza w zimnym domu, podczas gdy Lucyna bawi się na koszt Huberta, korzystając z masaży i wykwintnych dań. Koszty hotelu mogą sięgnąć nawet 2000 zł, a naprawa pieca to kolejne 4000. Hubert i Asia są zaniepokojeni wydatkami, a Lucyna niechętnie rozważa powrót do domu. Na szczęście Mariusz niespodziewanie przychodzi z pomocą, naprawiając piec, co pozwala Pyrkom cieszyć się ciepłem. Lucyna jednak musi opuścić hotel wcześniej, a Hubert zaczyna podejrzewać, że to ona sprowadza na nich pecha. Emisja tego odcinka już wkrótce na antenie TVP2.
2: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy krzyża Lucji wprowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach. Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października o godzinie 20:50 na TVP2, Franek otrzyma zaskakującą wiadomość od Malickiego, swojego ojczyma. Malicki, przebywający w areszcie, zapowiada, że chce zdradzić Frankowi pewną tajemnicę. Chłopiec, choć zaniepokojony, nie ukryje tego przed Bartkiem. Przeszłość Franka ponownie zagości w życiu rodziny Lisieckich, budząc niepokój i pytania. Czy Malicki ujawni coś, co zmieni życie Franka na zawsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Odkryje zdradę swojego męża Artura, co wstrząśnie jej światem. Mimo to w dniu ślubu swojej bratanicy Natalki postanowi ukryć swój ból i cieszyć się szczęściem młodej pary. Na uroczystości pojawi się także Artur, co dodatkowo utrudni Marysi zachowanie spokoju. Choć serce jej pęka, nie chce odbierać Natalii radości z najważniejszego dnia w jej życiu. Marysia będzie musiała zrobić dobrą minę do złej gry, wspierając bratanicę w tych wyjątkowych chwilach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zdecyduje się wyjawić rodzinie prawdę o zdradzie. Ryan Murphy powrócił z czwartym sezonem Potworów, tym razem skupiając się na sprawie Lizzie Borden, oskarżonej o zamordowanie ojca i macochy. Serial jest już dostępny na Netflixie. Fani z niecierpliwością czekają na piąty sezon, choć jego temat wciąż pozostaje tajemnicą. Murphy zasugerował, że może opowiedzieć historię Luigiego Mangione, który przyznał się do zabójstwa dyrektora generalnego firmy United Healthcare. Jednak nie jest to jeszcze pewne. Wśród potencjalnych bohaterów wymienia się także Richarda Ramireza i Johna Wayne'a Gacy'ego. Jedno jest pewne. Ted Bundy nie pojawi się w tej serii, ponieważ nie interesuje on twórcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Ekspres. Zaczynamy! Na linii rząd Pałac Prezydencki iskrzy w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, zarzucając mu kłamstwo w kwestii zaangażowania rządu. Gawkowski podkreślił, że rząd już od miesięcy podejmuje konkretne działania w tej sprawie, w tym wizyty polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Konflikt dotyczy tego, komu przypisać zasługi za postępy w rozmowach z Amerykanami.
1: Marcin Horała z ugrupowania Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego wybór wywołał silne reakcje na polskiej scenie politycznej, zwłaszcza wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, których kandydat, Marcin Ociepa, nie uzyskał wystarczającego poparcia. Rozwój Plus podkreśla, że obecność Horały w prezydium Sejmu ma wzmocnić kontrolę parlamentarną nad rządem. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje decyzję, zarzucając Rozwojowi Plus współpracę z koalicją rządzącą. Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota w boliwijskich lasach. Leopardus tilcayo, bo tak go nazwano, waży zaledwie 1,4 kg i przypomina miniaturowego lamparta. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat. Badacze mają nadzieję, że to przyczyni się do lepszej ochrony boliwijskich lasów.
0: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Rzymie, w dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wietrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
0: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usunięcia każdej suchej łodygi. Warto zostawić zdrowe pozostałości roślinne, które mogą chronić glebę i stanowić schronienie dla owadów. Szczególną uwagę należy zwrócić na chore i gnijące elementy, które lepiej usunąć, by uniknąć problemów wiosną. Rozsądna selekcja pomoże przygotować rabaty do zimy i ułatwi rozpoczęcie nowego sezonu.
1: Wiele kobiet boryka się z widocznym meszkiem nad górną wargą. Istnieje prosty, domowy sposób na jego rozjaśnienie i osłabienie. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej i wody, którą należy nakładać na włoski kilka razy w tygodniu. Pamiętajmy jednak o ostrożności i wykonaniu próby uczuleniowej przed zastosowaniem. Wczoraj w Przasnyszu doszło do pożaru mieszkania, w którym przebywała 41-letnia kobieta. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jako pierwsi dotarli na miejsce i wyprowadzili kobietę z zadymionego lokalu. Po przybyciu straży pożarnej i zespołu ratownictwa medycznego kobieta została przewieziona do szpitala. Badania wykazały, że była pod wpływem alkoholu, po czym została zatrzymana przez policję.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli woda w zlewie spływa wolniej, warto sięgnąć po domowe sposoby, zamiast od razu dzwonić po hydraulika. Prosta mieszanka soli kuchennej i wrzątku może skutecznie udrożnić odpływ w zaledwie pół godziny. To tani i bezpieczny sposób na uniknięcie poważniejszych awarii. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać rury w dobrym stanie. W okresie jesienno-zimowym wiele domów boryka się z problemem nieprzyjemnych zapachów. Skutecznym rozwiązaniem może być neutralizator zapachów z Rossmana, który kosztuje jedynie 7 zł. Produkt ten doskonale sprawdza się w lodówkach, szafkach, na buty czy w pobliżu kociej kuwety. Dzięki naturalnym ekstraktom z alg morskich skutecznie odświeża powietrze, eliminując uciążliwe aromaty. Jeśli Twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy.
1: Jeśli chcesz, by Twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Lublinie zatrzymano 41-letnią obywatelkę Ukrainy, poszukiwaną czerwoną notą Interpolu od grudnia zeszłego roku. Kobieta jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nielegalnym obrotem substancjami psychotropowymi. Akcję przeprowadzili lubelscy łowcy głów we współpracy z policjantami pionu kryminalnego. Zatrzymana trafiła do aresztu, a za popełnione przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia.
1: Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Kopernikus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN. Dziś pożegnano Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagła śmierć wstrząsnęła światem kina. Na pogrzebie zgromadził się tłum gwiazd, a jego syn wzruszył wszystkich opowieściami o ojcu, który nawet ocieplał ściany, ucząc się z YouTube'a. Płóciennik, znany z takich filmów jak Ikar, Legenda Mietka Kosza czy Zieja, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane kadry, ale i wspomnienia o człowieku, który zawsze kierował się sercem. Ciekawe, czy teraz w niebie też szuka rozwiązań, a nie konfliktów.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję. Netflix znowu zaskakuje, tym razem nową wersją Lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni. Jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei Md. Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
2: Justyna Steczkowska miała okazję zobaczyć Michaela Jacksona z bliska, ale nie na scenie, gdzie król popu kontrolował każdy gest i poruszał tłumy. Spotkanie w warszawskich łazienkach odsłoniło przed nią zupełnie inne oblicze gwiazdy. Delikatnego, wręcz kruchego człowieka, który bardziej przypominał chłopca niż światową ikonę. To zaskakujące, jak jeden z największych showmenów świata poza sceną mógł być tak niepozorny. Cóż, nawet król popu czasem zdejmuje koronę. W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy.
1: Artur Rojek wraca z nowym albumem, na który fani czekali aż 6 lat. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To najbardziej osobiste dzieło artysty, inspirowane słowami jego syna. Jesienna trasa koncertowa wyprzedała się błyskawicznie, a wiosną 2027 roku Rojek rusza w Polskę z kolejnymi koncertami. Współpraca z takimi gwiazdami jak Dawid Podsiadło i Cortez tylko podkręca emocje wokół tego wyjątkowego projektu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że Freddie Mercury, którego głos dziś uznawany jest za legendarny, na początku kariery brzmiał jak dławiąca się owca. Tak przynajmniej wspomina Roger Taylor, perkusista Queen, który przyznał, że początkowo nie wróżył Freddiemu kariery wokalnej. A jednak, dzięki niezłomnej pewności siebie, Mercury stał się ikoną rocka. Tymczasem Taylor nie zwalnia tempa i właśnie wydał swój 7 solowy album Violence Insane in a Beautiful World, który z pewnością zaskoczy niejednego słuchacza. Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura podobnie 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Temperatura dziś łagodna, ale chłodna. Wrzesień pokazuje swoją spokojniejszą twarz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Najbliższy weekend ulica Szwoleżerów w Warszawie zostanie całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku rano. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez ulicę Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 108 i 162 pojadą trasami objazdowymi.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz.
2: Film Nigdy w życiu z 2004 roku, który zapoczątkował boom na komedie romantyczne w Polsce, doczeka się kolejnej części. Premiera nowej produkcji, zatytułowanej Właśnie, że tak, zaplanowana jest na przyszły rok. W rolę dorosłej Tosi wcieli się Agnieszka Żulewska, co wzbudziło duże emocje wśród fanów. Warszawski Most Świętokrzyski, znany z kultowej deszczowej sceny, wciąż pozostaje symbolem romantyzmu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
1: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do groźnego wypadku, w którym rozpędzona Honda uderzyła w 81-letnią pieszą. Na szczęście kobieta doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca pojazdem 77-latka straciła prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów. Policja przypomina kierowcom o konieczności ustępowania pierwszeństwa pieszym na przejściach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją. Wczoraj na bydgoskich Jachcicach doszło do tragicznego wypadku. Kobieta wpadła do rzeki Brdy i mimo szybkiej akcji ratunkowej strażaków nie udało się jej uratować. To już drugie takie zdarzenie w tym tygodniu w Bydgoszczy. Wcześniej, we wtorek, znaleziono ciało w rzece na wysokości technikum kolejowego. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu trwają intensywne poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na chorobę Parkinsona i Alzheimera, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby, w tym wodna służba ratownicza.
2: Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, a jeden z kierowców trafił do szpitala z obrażeniami miednicy. W wyniku zdarzenia zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Katowic, co powoduje duże korki. Służby nadal pracują na miejscu, a kierowcy powinni szukać alternatywnych tras.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcia. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie.
1: Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów, co wywołało burzę wśród kibiców. Wielu z nich jest oburzonych brakiem Bartosza Mazurka, który świetnie spisuje się w austriackim RB Salzburg. Selekcjoner tłumaczy, że nie można powołać wszystkich. Pierwszy mecz Polacy zagrają już za tydzień, 25 września, w Dywizji B.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50, czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Artur po raz pierwszy usłyszy od Joanny o dziecku, które narodziło się z wielkiej miłości. Joanna opowie mu historię swoich rodziców, których dzieliła duża różnica wieku, a matka Joanny rozbiła pierwsze małżeństwo ojca. Romans Joanny i Artura rozkwitnie podczas sekretnego wyjazdu do Berlina, gdzie będą spędzać noce na miłosnych igraszkach. Joanna wręczy Arturowi romantyczny dowód miłości. Płytę z dedykacją od jej ojca dla matki. Artur, choć niechętny, zostanie wciągnięty w tę emocjonalną historię. Czy Joanna zdoła zatrzymać Artura przy sobie, mimo że on chce wrócić do Marysi? To wszystko już w poniedziałek w TVP2.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia? W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP2. W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już 30 września na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Cihan przykuwa Bejse kajdankami do rury, a Nusret planuje ją opuścić. Mukadder wkracza do akcji, proponując Nusretowi układ. Serial, który rozpoczął swoją przygodę w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków, a jego emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hançer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji i niespodzianek. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 208 odcinek. Cihan postanawia nie milczeć dłużej w sprawie Bejzy, co stawia ją i Nusreta w trudnej sytuacji. Hançer odkrywa nowe informacje o Jący, która zniknęła bez śladu z dzieckiem. Cihan podejrzewa Bejzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarża Nusreta. Policja już prowadzi dochodzenie, a Hançer łączy fakty, odkrywając prawdę o zniknięciu Jący. Napięcie w rezydencji rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września, o godzinie 17.20 na TVP2. Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści. W serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posiedzenie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unia Europejska-Rosja zostało zakłócone przez polskiego europosła Grzegorza Brauna. Spotkanie miało na celu wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów przed wyborami do Dumy Państwowej, ale musiało zostać przeniesione. Rosyjscy opozycjoniści sugerują, że działania Brauna mogą być związane z interesami Kremla, choć brak na to bezpośrednich dowodów. Braun był wcześniej krytykowany za prorosyjskie wypowiedzi i kontakty z osobami oskarżonymi o szpiegostwo na rzecz Rosji.
3: Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów 5 parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum. Wśród nich znajduje się także wniosek dotyczący wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, potwierdził, że dokumenty jeszcze do niego nie dotarły. Zapewnił również, że polityczna przynależność nie wpływa na jego decyzje dotyczące immunitetów.
2: Marcin Horała został wybrany na wicemarszałka Sejmu. To kolejny etap jego kariery politycznej po tym, jak w lipcu dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W sierpniu został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości przez sąd dyscyplinarny. Horała znany jest z aktywnego udziału w życiu publicznym, w tym jako pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało ostry spór polityczny. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, nazwał marszałka WC i zarzucił mu uprawianie polityki na poziomie kloaki. Poseł Nowej Lewicy, Dariusz Wieczorek, domaga się przeprosin od Leśkiewicza, uznając jego słowa za skandaliczne. Konflikt dotyczy między innymi zablokowania ustawy o statusie osoby najbliższej oraz odmowy uznania Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Od października obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Seniorzy mogą być spokojni, bo lista darmowych leków dla osób 65+ nie zmieni się znacząco. Pojawią się jednak nowe terapie onkologiczne, a ceny niektórych leków ulegną zmianie. 4 popularne preparaty przestaną być darmowe, ale dostępne będą ich bezpłatne zamienniki. Zmiany przyniosą także oszczędności rzędu 400 milionów złotych. Polskie siły zbrojne podjęły działania w odpowiedzi na nasilone ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju. Stany Zjednoczone planują wycofać z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, co może być największym ograniczeniem od końca zimnej wojny. Redukcje dotkną głównie Niemcy, Włochy i Hiszpanię, ale Polska ma być wyjątkiem. Prezydent Trump ogłosił postępy w rozmowach o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce, co ma być historycznym krokiem dla Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski. Ostateczne decyzje Pentagonu w tej sprawie mają zapaść w listopadzie.
3: Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgan oraz 3 dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Polska intensyfikuje działania obronne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie dobra, a dla Szczecina umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania. Wczoraj na czerwonym dywanie w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Promocja szczoteczek do zębów, która przyciągnęła prawdziwy tłum gwiazd. Mateusz Banasiuk, Magdalena Boczarska i Marcelina Zawadzka pokazali, że elegancja i białe zęby to najlepsze połączenie. Wszyscy zebrani z dumą prezentowali swoje uśmiechy, jakby to one były najważniejszym dodatkiem do ich stylizacji. Cóż, kto by pomyślał, że szczoteczka do zębów może być takim magnesem dla celebrytów? Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90., to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów. Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kierownika, czyli dzień, w którym szefowie mogą na chwilę zapomnieć o ASAP-ach i pilnych zadaniach. To idealna okazja, by wręczyć im życzenia, które nie tylko wywołają uśmiech, ale i przypomną, że ich cierpliwość powinna być tak pojemna jak chmura Google. Może to być również dzień, w którym każdy poniedziałek zaczyna się dopiero we wtorek po południu. Niech więc każdy szef cieszy się chwilą spokoju i zespołem, który czyta w jego myślach.
2: W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożych z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii. Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii. Norwegia znowu zaskakuje. Black metalowy zespół Satyricon zagrał na pokazie mody, a modelki w luksusowych kreacjach defilowały obok muzyków. Lider zespołu, Sigurd Satyr von Graven, do dziś nie może pojąć, kto wpadł na ten szalony pomysł. Wszystko to działo się podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w 2011 roku, a produkcją zajmowała się norweska telewizja publiczna NRK. Tymczasem fani mogą już czekać na nowy, bardziej tradycyjny album Satyricon.
1: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości. Cóż za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers, po raz pierwszy od śmierci Toma Pettiego, zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura też 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskich szkołach trwa gorący spór o wprowadzenie diety planetarnej. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości krytykują nowe przepisy, twierdząc, że uczniowie nie chcą jeść serwowanych posiłków, co prowadzi do marnotrawstwa żywności. Koalicja Obywatelska i Lewica bronią zmian, podkreślając ich znaczenie w walce z otyłością dzieci. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie nowych zasad został odrzucony przez radnych. Rada Warszawy zdecydowała o przekazaniu dwóch działek na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Pożarnej. Na Marszałkowskiej powstanie nowa baza dla 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu Akademia Pożarnicza zbuduje obiekt ze schronem. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraził zadowolenie z tej decyzji.
2: W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Trzej pracownicy mieli pobierać pieniądze za niewykonane zabiegi, co doprowadziło do strat szpitala przekraczających 730 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w ogrodzenie, zabijając 49-letnią pasażerkę. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia w Stryjkach. 42-latek, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już półmetek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi.
2: Dawne bydgoskie zakłady papiernicze na Czyszkówku przechodzą metamorfozę. Na ich miejscu powstanie nowoczesne osiedle Papiernia nad Brdą. Projekt obejmuje budowę bloków mieszkalnych, ścieżek rowerowych i stref rekreacyjnych. Inwestycje realizuje firma Granit S.A., a prace porządkowe już się rozpoczęły. Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, a jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w kierunku Katowic jest znacznie utrudniony, a na trasie tworzą się długie korki. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.
2: Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych. Dziś na hurtowym rynku paliw w Polsce odnotowano znaczące spadki cen, szczególnie oleju napędowego. Orlen i BP Europa obniżyły ceny diesla o 58 zł na metrze sześciennym, a Aramco o 57 zł. Ceny benzyny również spadły, choć w mniejszym stopniu. Obniżki te są efektem korekty na światowych giełdach naftowych. Mimo to wysokie ceny ropy i mocny dolar mogą ograniczać dalsze spadki. Analitycy przewidują, że te zmiany mogą wkrótce przełożyć się na niższe ceny na stacjach paliw.
2: Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna.
1: Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
2: ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 8 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 25, Lucyna wpada w tarapaty. Hubert odkrywa, że emerytka, która mieszka z nimi, nie jest tym, za kogo się podaje. Podczas pobytu w hotelu Bruna, Lucyna przez nieuwagę zostawia drogą bransoletkę, co wzbudza podejrzenia Huberta. Okazuje się, że Lucyna świetnie się bawiła na wygnaniu i wydała sporo pieniędzy, co nie pasuje do jej wizerunku biednej seniorki. Hubert zaczyna podejrzewać, że Lucyna sprowadza na nich pecha i nie jest szczera. Czy odkryje, że Lucyna to matka wilka i ma więcej pieniędzy niż przyznaje? Tajemnice Lucyny zaczynają wychodzić na jaw, a Hubert nie zamierza odpuścić. Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Suzanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2.
1: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mateusz zmierzy się z bolesną prawdą o swoim związku z Bogną, która zostawiła mu poruszające nagranie wideo. Chłopak zrozumie, że jego serce wciąż bije dla Majki, mimo że ona ponownie wybiera Tomka. W Grabinie Mateusz podzieli się swoimi uczuciowymi dylematami z babcią Barbarą, która jak zawsze przenikliwie oceni sytuację. Dramatyczne wydarzenia zmuszą Mateusza i Majkę do przewiezienia poszkodowanego Janka do warszawskiego szpitala. To właśnie tam Mateusz odsłucha pożegnanie słowa Bogny, które uświadomią mu, jak bardzo ją zranił. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Ryan Murphy powrócił z czwartym sezonem Potworów, tym razem skupiając się na sprawie Lizzie Borden, oskarżonej o zamordowanie ojca i macochy. Serial jest już dostępny na Netflixie. Fani z niecierpliwością czekają na piąty sezon, choć jego temat wciąż pozostaje tajemnicą. Murphy zasugerował, że może opowiedzieć historię Luigiego Mangione, który przyznał się do zabójstwa dyrektora generalnego firmy United Healthcare. Jednak nie jest to jeszcze pewne. Wśród potencjalnych bohaterów wymienia się także Richarda Ramireza i Johna Wayne'a Gacy'ego. Jedno jest pewne. Ted Bundy nie pojawi się w tej serii, ponieważ nie interesuje on twórcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 14 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na linii rząd Pałac Prezydencki iskrzy w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, zarzucając mu kłamstwo w kwestii zaangażowania rządu. Gawkowski podkreślił, że rząd już od miesięcy podejmuje konkretne działania w tej sprawie, w tym wizyty polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Konflikt dotyczy tego, komu przypisać zasługi za postępy w rozmowach z Amerykanami.
0: Marcin Horała z ugrupowania Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego wybór wywołał silne reakcje na polskiej scenie politycznej, zwłaszcza wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, których kandydat, Marcin Ociepa, nie uzyskał wystarczającego poparcia. Rozwój Plus podkreśla, że obecność Horały w prezydium Sejmu ma wzmocnić kontrolę parlamentarną nad rządem. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje decyzję, zarzucając Rozwojowi Plus współpracę z koalicją rządzącą. Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota w boliwijskich lasach. Leopardus tilcayo, bo tak go nazwano, waży zaledwie 1,4 kg i przypomina miniaturowego lamparta. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat. Badacze mają nadzieję, że to przyczyni się do lepszej ochrony boliwijskich lasów.
2: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego? Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Jeśli twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
0: Jeśli chcesz, by twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Copernicus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Małgorzata Foremniak, znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła zaszaleć na zakupach w delikatesach, gdzie ceny warzyw i owoców przyprawiają o zawrót głowy. 9 zł za kilogram gruszek czy 12 zł za pomidory? Dla Foremniak to żaden problem. Gwiazda udowadnia, że jakość nie ma ceny. A zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale i inwestycja.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Czy ktoś pamięta, jak Michael Jackson wylądował na Bemowie? W 1996 roku to nie był zwykły koncert. To była kosmiczna operacja logistyczna z 300 tonami sprzętu i złotą kapsułą na czele. Ponad 100 tysięcy ludzi, tłumy jak na festiwalu. A wszystko to dla jednego występu, który przesunął granice polskiego rynku koncertowego. Dziś, 30 lat później, wspominamy to wydarzenie w specjalnym reportażu, który pokazuje, jak król popu podbił Warszawę. Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję.
1: W stolicy odbyły się uroczystości pogrzebowe Witolda Płóciennika, uznanego operatora filmowego i szefa Związku Zawodowego Filmowców. Wzruszające słowa pożegnania przypomniały o jego nieustannej energii i pasji do rozwiązywania problemów, jakby codzienność była dla niego jednym wielkim planem filmowym. Jego dziecięca radość i optymizm były zaraźliwe, a każdy nowy pomysł cieszył go jak dziecko w sklepie z zabawkami. Witek pozostanie w pamięci jako człowiek, który zawsze znajdował czas na wsparcie i dobre słowo, nawet w najbardziej zakręconych momentach.
2: W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego, można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów. Kto by pomyślał, że Freddie Mercury, którego głos dziś uznawany jest za legendarny, na początku kariery brzmiał jak dławiąca się owca. Tak przynajmniej wspomina Roger Taylor, perkusista Queen, który przyznał, że początkowo nie wróżył Freddiemu kariery wokalnej. A jednak, dzięki niezłomnej pewności siebie, Mercury stał się ikoną rocka. Tymczasem Taylor nie zwalnia tempa i właśnie wydał swój 7 solowy album Violence Insane in a Beautiful World, który z pewnością zaskoczy niejednego słuchacza.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym.
2: Wczoraj na prawym brzegu Wisły w Warszawie znaleziono dryfujące zwłoki mężczyzny. Wędkarz, który dokonał makabrycznego odkrycia, natychmiast powiadomił służby. Policja i ratownicy szybko zabezpieczyli teren, a ciało zostało wydobyte i przekazane do sekcji zwłok. Trwa identyfikacja zmarłego, a śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MYDR, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor. W centrum Warszawy powstanie nowa siedziba Wojsk Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu budynek ze schronem i Centrum Szkolenia Ochrony Ludności. Stołeczni radni przekazali nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej i ulicy Matysiakówny, odpowiednio dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej. Decyzja zapadła podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski wyraził zadowolenie z tego kroku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
1: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych. W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją. Wczoraj na bydgoskich Jachcicach doszło do tragicznego wypadku. Kobieta wpadła do rzeki Brdy i mimo szybkiej akcji ratunkowej strażaków nie udało się jej uratować. To już drugie takie zdarzenie w tym tygodniu w Bydgoszczy. Wcześniej, we wtorek, znaleziono ciało w rzece na wysokości technikum kolejowego. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
1: Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, a jeden z kierowców trafił do szpitala z obrażeniami miednicy. W wyniku zdarzenia zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Katowic, co powoduje duże korki. Służby nadal pracują na miejscu, a kierowcy powinni szukać alternatywnych tras.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcia. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie.
1: Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów, co wywołało burzę wśród kibiców. Wielu z nich jest oburzonych brakiem Bartosza Mazurka, który świetnie spisuje się w austriackim RB Salzburg. Selekcjoner tłumaczy, że nie można powołać wszystkich. Pierwszy mecz Polacy zagrają już za tydzień, 25 września, w Dywizji B.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju, w Warszawie, na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP 2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach.
2: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50, czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Artur po raz pierwszy usłyszy od Joanny o dziecku, które narodziło się z wielkiej miłości. Joanna opowie mu historię swoich rodziców, których dzieliła duża różnica wieku, a matka Joanny rozbiła pierwsze małżeństwo ojca. Romans Joanny i Artura rozkwitnie podczas sekretnego wyjazdu do Berlina, gdzie będą spędzać noce na miłosnych igraszkach. Joanna wręcz czy Arturowi romantyczny dowód miłości, płytę z dedykacją od jej ojca dla matki. Artur, choć niechętny, zostanie wciągnięty w tę emocjonalną historię. Czy Joanna zdoła zatrzymać Artura przy sobie, mimo że on chce wrócić do Marysi? To wszystko już w poniedziałek w TVP2. M jak Miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50 na TVP2, Olek znajdzie się w poważnych tarapatach. Po śmierci Sowińskiego lekarz nie będzie pamiętał, co robił feralnej nocy, co stawia go w trudnej sytuacji. Alkohol, którym próbował odreagować konflikt z dyrektorem kliniki, okaże się zgubny. Świadkowie widzieli jego bójkę z Sowińskim, co może skierować podejrzenia na Olka. Tymczasem prawdziwy sprawca Mariusz pozostaje w cieniu. Jego motywy i zazdrość wobec Kasi pozostaną tajemnicą. Odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 1946 odcinku M jak Miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak Miłość.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1946 odcinku M jak Miłość ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem zapytania. Ceremonia odbędzie się 6 października, ale nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natalka, mimo wątpliwości, zdecyduje się na małżeństwo z Adamem. Jednak po uroczystości ich szczęście zakłóci Mikołaj Lipiński, który pojawi się niespodziewanie. Jego obecność i słowa wzbudzą w Natalii niepokój i pytania o przyszłość. Mikołaj, odrzucony przez Natalkę, nie zamierza odpuścić i zasiewa w niej ziarno niepewności. Adam, widząc sytuację, stanowczo daje do zrozumienia, że nie chce widzieć Mikołaja w ich życiu. To emocjonujący odcinek, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 208 odcinek. Cichan postanawia nie milczeć dłużej w sprawie Bejzy, co stawia ją i Nusreta w trudnej sytuacji. Hanser odkrywa nowe informacje o Jący, która zniknęła bez śladu z dzieckiem. Cichan podejrzewa Bejzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarża Nusreta. Policja już prowadzi dochodzenie, a Hanser łączy fakty, odkrywając prawdę o zniknięciu Jący. Napięcie w rezydencji rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września, o godzinie 17.20 na TVP2. Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posiedzenie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unia Europejska-Rosja zostało zakłócone przez polskiego europosła Grzegorza Brauna. Spotkanie miało na celu wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów przed wyborami do Dumy Państwowej, ale musiało zostać przeniesione. Rosyjscy opozycjoniści sugerują, że działania Brauna mogą być związane z interesami Kremla, choć brak na to bezpośrednich dowodów. Braun był wcześniej krytykowany za prorosyjskie wypowiedzi i kontakty z osobami oskarżonymi o szpiegostwo na rzecz Rosji. Marcin Horała został wybrany na wicemarszałka Sejmu. To kolejny etap jego kariery politycznej po tym, jak w lipcu dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W sierpniu został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości przez sąd dyscyplinarny. Horała znany jest z aktywnego udziału w życiu publicznym, w tym jako pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Polskie siły zbrojne podjęły działania w odpowiedzi na nasilone ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych z powodu zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości i aferą Zonda Krypto. Obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, sugeruje, że Ziobro mógłby współpracować z prokuraturą, co mogłoby mu pomóc w sprawie. Prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, już współpracuje ze śledczymi, a jego zeznania obciążają Ziobrę. Żurek nie jest jednak pewien, czy Ziobro zdecyduje się na taki krok.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stany Zjednoczone planują wycofać z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, co może być największym ograniczeniem od końca zimnej wojny. Redukcje dotkną głównie Niemcy, Włochy i Hiszpanię, ale Polska ma być wyjątkiem. Prezydent Trump ogłosił postępy w rozmowach o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce, co ma być historycznym krokiem dla Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski. Ostateczne decyzje Pentagonu w tej sprawie mają zapaść w listopadzie.
3: Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości. Lady Gaga i jej partner Michael Polanski zostali rodzicami. Ich córka, Rose Byrne Polanski, przyszła na świat 9 czerwca w Los Angeles, urodzona przez surogatkę. Para spędza teraz czas z dzieckiem z dala od mediów.
2: Polska intensyfikuje działania obronne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: Joanna Gibner zaginęła 13 września 1996 roku. Pewnego dnia miała rozpłynąć się w powietrzu, a o jej rzekomo nagłym zniknięciu rodzinę poinformował mąż, z którym niedawno wzięła ślub. Znali się krótko. Marek W. stanął z nią na ślubnym kobiercu po zaledwie 3 miesiącach od pierwszego spotkania. Już podczas wesela doszło do awantury, a w czasie nocy poślubnej mężczyzna próbował udusić żonę. Kobieta ostatecznie postanowiła dać mu drugą szansę. Niedługo później zniknęła. Prawda o tym, co ją spotkało, wyszła na jaw po 24 latach śledztwa. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. W sprawie Joanny Gibner, która zaginęła 13 września 1996 roku, w olsztyńskim sądzie nadano przydomek Sprawy Świtezianki. Nawiązano w ten sposób do znanej ballady Adama Mickiewicza. Dziennikarz Marek Książek, autor reportażu opublikowanego na ten temat w magazynie Reporter, opisywał, że wszystko ze względu na mroczną tajemnicę, skrytą w wodnej toni, z którą bardzo długo borykała się matka Joanny. Młoda żona zamordowana przez męża, której ciało zatopiło. Pił następnie w jeziorze. Kiedy wydawało się, że prawda nigdy nie ujrzy światła dziennego, to po 24 latach śledztwa wreszcie ujawniono szczątki ofiary. Wtedy stało się jasne, że nigdy nie było żadnego zaginięcia, że Joanna Gibner po prostu została zamordowana. Ale po kolei. Danuta Januszewska, matka kobiety, o szczegółach sprawy opowiedziała świętej pamięci Januszowi Szostakowi w książce pod tytułem Urwane ślady. Wspominała, że jej córka w dniu zaginięcia miała 23 lata. Joanna Gibner miała tylko mamę, bo jej ojciec zmarł w wieku 39 lat, gdy ta miała zaledwie 6 lat. Była z nim bardzo związana emocjonalnie. W swoim pokoju nad drzwiami powiesiła nawet zdjęcie taty. Najważniejsza pamiątka, której nikomu nie pozwoliła ruszyć. Jej mama nie chciała jednak resztę życia spędzić w samotności. Jakiś czas po śmierci męża związała się z innym mężczyzną, którego córka nie zaakceptowała, zresztą z wzajemnością. Joanna miała różne problemy, o których nie mówiła najbliższym. Od 1990 roku trzykrotnie próbowała odebrać sobie życie, łykając garść tabletek. Jak opisywał Szostak, natychmiast informowała o tym matkę, co sugerowało, że tak naprawdę nie chciała odejść z tego świata, tylko zwrócić na siebie uwagę. Za każdym razem błyskawicznie udzielano jej pomocy lekarskiej i prędko dochodziła do zdrowia. Rozpoznano wówczas u niej cechy emocjonalnej niedojrzałości. Joanna Gibner wydawała się zresztą osobą nieco pogubioną w życiu, wskazywał autor książki Urwane ślady. W aktach sprawy zapisano, że pokrzywdzona była postrzegana przez znajomych jako bardzo wrażliwa, zamknięta w sobie, inteligentna i zdolna. Jednocześnie była nerwowa, wybuchowa i buntowniczo nastawiona do życia, o trudnym charakterze. Przy tym wszystkim podkreślono, że w przeszłości nie zdarzyło się, by kiedykolwiek zerwała kontakt z matką. Zawsze informowała, gdzie przebywa. Wobec matki była prawdomówna i otwarta. To przeczyło jednej z teorii, która mówiła, że rzekomo zaginiona Joanna zwyczajnie uciekła, by zacząć gdzieś indziej nowe życie. Zupełnie to do niej nie pasowało, a zwłaszcza porzucenie matki bez słowa wyjaśnienia. 23-latka z dobrymi wynikami ukończyła liceum, lecz nie przystąpiła do matury. Postanowiła zrobić sobie przerwę i rozpocząć pracę zawodową. Myślała też o założeniu rodziny. Śledczy potwierdzili, że nie nadużywała alkoholu czy narkotyków, nie znaleziono na to żadnych dowodów. Pod tym względem była czysta. Wreszcie wpadła w sidła miłości, zakochując się w chłopaku, który nie chciał się z nią ożenić. Przeciwna temu była też zresztą jej matka, ponieważ uważała, że mężczyzna ma skłonności do nadużywania alkoholu i choć Joanna nie narzekała na brak adoratorów, bo odznaczała się nieprzeciętną urodą, filigranową figurą oraz urokiem osobistym, to jednak jej wybory uczuciowe pozostawiały wiele do życzenia. Serce nie sługa, jak to mówią. Andrzej M., bo tak określa go w książce Janusz Szostak, był w związku z Joanną przez 3 lata. Para rozstała się w 1996 roku, a niedługo później na dyskotece w Dywitach kobieta poznała niejakiego Marka W., 2 lata młodszego od niej. 21-letni mężczyzna niczym specjalnym się nie wyróżniał. Miał tylko podstawowe wykształcenie, trudnił się dorywczymi pracami. Świadkowie relacjonowali, że nie grzeszył też urodą. Mimo tego miał w sobie coś, czym zauroczył Joannę. Wydarzenia między nimi potoczyły się błyskawicznie, wręcz dziwnie i nienaturalnie. Zaręczyli się zaledwie po miesiącu od pierwszego spotkania, a 2 miesiące później, 24 sierpnia 1996 roku, wzięli ślub. 23-latek matka nie zważała na protesty rodziny, która odradzała jej tak szybki ożenek. Co ciekawe, jedna z koleżanek kobiety twierdziła, że ta wcale nie wychodziła za Marka z miłości, tylko po to, by zrobić na złość poprzednikowi, który nie chciał powiedzieć jej uroczystego tak. Przypuszczałam, że zrobiła to na pokaz po rozpadzie jej związku z Andrzejem, ale ona tylko sobie uczyniła tę krzywdę, mówiła po latach matka Joanny. Bo małżeństwo szybko się rozpadło, nim jeszcze w zasadzie zdążyło się rozpocząć. Pierwszy zgrzyt pojawił się już na weselu, podczas którego 23-latka miała być szarpana przez świeżo upieczonego męża i jego matkę, a swoją nową teściową. Wcześniej została nawet przez nią wyrzucona z domu, kiedy poddała w wątpliwość płynność finansową rodziny męża. W jej ocenie mieli oni popaść w długi i dopuścić się wyłudzenia kredytu. Sprawy nigdy nie zweryfikowano, ale taka zniewaga ze strony synowej spotkała się z szybką reakcją. Joanna wróciła do domu rodzinnego. Dwa dni później pojawił się Marek z bukietem kwiatów i przeprosinami. Kobieta mu wybaczyła. Pani Danuta, choć przeciwna temu małżeństwu, chciała pomóc zakochanym. Miała na względzie przede wszystkim dobro córki. Wynajęła im mieszkanie w Olsztynie przy ulicy Partyzantów, żeby mogli zacząć budować wspólną przyszłość. Wzięli nawet pieska, którego mieli razem wychować. Mimo napiętej atmosfery, ślub i wesele odbyły się w planowanym terminie. Joanna przyjęła nazwisko męża, a świadkiem ze strony pana młodego był jego przyjaciel Tomasz H., który odegrał w całej zbrodni dość poważną rolę. Miał pomagać przewozić zwłoki ofiary, a w przeszłości mianować się kochankiem Marka. Sam zainteresowany przyznał w sądzie, że tworzył niegdyś z Tomkiem związek homoseksualny. Dziewczyny były dla nich tylko przykrywkami, lecz Marek po poznaniu Joanny postanowił z tym skończyć. Chciał wziąć ślub, założyć rodzinę, spłodzić dzieci. Tomkowi się to nie podobało. W pewnym momencie Marek próbował nawet zrzucić na niego całą winę. Kochałem żonę, jednak Tomek mi ją odradzał. Przekonywał, płakał, czuł się odrzucony. Gdy Joanna zaginęła, Tomasz jak wierny pies pocieszał mnie i mówił, że ma nawrót miłości. Mimo że był żonaty, przychodził do mojego mieszkania, nakłaniał do orgii. Na skutek jego perswazji prawie do tego doszło, gdyż tańczyliśmy razem nago. To jego zeznania, cytowane przez dziennikarza Janusza Szostaka. W końcu na sali sądowej padło najważniejsze zdanie. Według Marka W. to jego dawny kochanek Tomasz mógł zamordować Joannę z zazdrości o niego. Ale dowody i wydarzenia z przeszłości działały na niekorzyść męża rzekomo zaginionej kobiety. Jeszcze podczas wesela Marek W. rzucił w Joannę obrączką ślubną, którą niedawno założył na palec, co było wynikiem kolejnej sprzeczki, w której uczestniczyła też jego matka. 23-latka zrzucona ze schodów w sukni ślubnej, ze łzami w oczach przerwała wtedy imprezę i wróciła do wynajmowanego mieszkania w Olsztynie. Niedługo potem zjawił się tam również Marek. Znowu przepraszał. Jak kameleon zmieniał swoją osobowość. Namówił żonę do skonsumowania związku małżeńskiego. Noc poślubną Joanna niemal przypłaciła życiem, ponieważ mężczyzna miał zacząć ją dusić i grozić pozbawieniem życia. Kobieta w ostatniej chwili wyrwała się i uciekła, a o wszystkim opowiedziała matce. Miała na ciele liczne obrażenia, zadrapania i siniaki na szyi. Ja muszę unieważnić ten związek. Ja nie mogę dłużej żyć z kimś, kto mi to zrobił. Złapał mnie za szyję. Wisiałam w powietrzu i tak się broniłam. Przytaczała słowa córki pani Danuta. Chciała iść do urzędu anulować małżeństwo, ale ją powstrzymałam. Poprosiłam, by jeszcze trochę poczekała, że gdy wyjdę ze szpitala i nic się nie zmieni, wtedy złoży pozew o rozwód. Wspominała mama Joanny, która w tamtym okresie musiała podreperować swoje zdrowie. Niestety, w tej relacji nic nie zmieniło się na lepsze. Podejrzany miał przesiadywać w domu z bratem i Tomaszem, całymi dniami pijąc z nimi alkohol. W tym czasie Joanna, zupełnie ignorowana przez męża, zaczęła spotykać się z kimś innym. W międzyczasie nie przedłużono z nią umowy o pracę, straciła zatrudnienie i musiała przejść na zasiłek dla bezrobotnych. 11 września 1996 roku, nieco ponad dwa tygodnie od ślubu, Joanna i Marek wspólnie zakomunikowali pani Danucie, że zamierzają się rozstać. Dobrowolnie. Razem. Do rozwodu jednak nie doszło, bo dwa dni od tej rozmowy ślad po 23-latce zaginął. Mama widziała ją po raz ostatni 13 września. Autor książki Urwane ślady, który dotarł do akt sprawy, wskazał w swojej publikacji, że śledztwo było trudne i wyczerpujące, ale funkcjonariusze finalnie doszli do jednego wniosku. Joanna wcale nie zniknęła, tylko została zamordowana. Sąd ustalił, że po wizycie w szpitalu 13 września Joanna wróciła do mieszkania przy ulicy Partyzantów. Następnie pomiędzy 13 a 16 września wychodziła z mieszkania i nie nocowała w nim przynajmniej jedną noc. Z tego powodu doszło do kłótni pomiędzy Joanną a Markiem, w czasie której kobieta na pytanie męża, gdzie była, prowokacyjnie odpowiedziała, że u byłego chłopaka, Andrzeja M., z którym nadal utrzymuje stosunki seksualne. W czasie kłótni miała też zarzucać mężczyźnie, że nie zaspokaja jej i jest kiepski w łóżku. Wówczas pomiędzy małżonkami doszło do szarpaniny, napisano w aktach sprawy. Dalej czytamy. Oskarżony przewrócił swoją żonę na wersalkę i dusił tak długo, aż przestała dawać oznaki życia. Zanim to nastąpiło, broniła się, drapiąc mocno oskarżonego paznokciami. Gdy Marek W. stwierdził, że jego żona nie żyje, wystraszył się tego, jednak nie próbował udzielić jej pomocy. W obawie przed konsekwencjami swojego czynu ukrył ciało w pojemniku na pościel wersalki i posprzątał mieszkanie. Skazano. W śledztwie potwierdzono, że Joanna kilka razy spotkała się i sypiała z Andrzejem już po ślubie z Markiem. Rzekome zaginięcie kobiety zgłosił natomiast jej mąż. 17 września odwiedził panią Danutę i roztrzęsionym głosem poinformował ją, że Joanna wyszła na dyskotekę z koleżanką i nie wróciła. Wtedy ruszyły poszukiwania, najpierw prowadzone przez bliskich, później, gdy sprawa została zgłoszona na policję, także przez służby. Mama kobiety od początku miała złe przeczucia, bo córka nie odebrała nawet zasiłku. Gdyby chciała gdzieś wyjechać i zacząć nowe życie, wzięłaby przecież ze sobą pieniądze, których w dodatku nie miała zbyt dużo. Poszłam do mieszkania, które im wynajmowałam. Marek leżał na wersalce. W środku było prawdopodobnie ciało Asi. Wtedy tego nie podejrzewałam, a policja nic nie zrobiła, niczego nie sprawdziła. Żaliła się pani Danuta. W jej ocenie mundurowi początkowo zbagatelizowali zaginięcie Joanny, dlatego jej ciała tak długo nie udało się odnaleźć. Zdjęcie poszukiwanej obiegło media w całej Polsce. Pojawił się nawet reportaż w programie telewizyjnym Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Zaangażowano jasnowidzów. Dzwoniono po szpitalach i kostnicach. O pomoc przed kamerami apelował też sam Marek W., który prosił, by żona wróciła i obiecywał udzielenie zgody na szybki rozwód. Bezczelnie kłamał, niewzruszony i bez żadnych emocji na twarzy. Joanny nigdzie nie było, bo, jak już dzisiaj wiemy, została przez niego zamordowana. Pewnego dnia, dosyć niespodziewanie, Marek W. wyjechał za granicę, do Niemiec. Twierdził, że Joanna może się tam ukrywać, więc jedzie jej poszukać, choć nie znał języka ani żadnych szczegółów. W międzyczasie znalazł sobie też nową partnerkę, niejaką Emilię. Konflikt między nią i Markiem, a rodziną mężczyzny, który niedługo później wybuchł, doprowadził niemal do wyjawienia tajemnicy. Janusz Szostak twierdził bowiem, że matka mordercy miała grozić mu ujawnieniem prawdy dotyczącej tego, co zrobił z Joanną, jeśli się nie opamięta. Emilia groziła z kolei naskarżeniem na kobietę do urzędu skarbowego za oszustwa, których miała się rzekomo dopuścić. Wszyscy zainteresowani nawzajem obarczali się winą i nawzajem sobie grozili, ale to za sprawą nowej partnerki Marka, zdaniem pani Danuty. Sprawa ruszyła z kopyta. Bo ostatecznie kobieta nie potrafiła żyć z takim ciężarem. Po pijaku wyciągnęła od ukochanego, co zrobił z żoną. Emilia nie od razu zgłosiła się jednak na policję. Dopiero gdy wraz z Markiem i dziećmi wyprowadzili się do Olsztyna, postanowiła zakończyć własną gehennę. Zeznała na policję, że stała się jego ofiarą, nad którą miał się znęcać i którą miał katować. Na komisariacie opowiedziała, jaką krzywdę wyrządził Joannie i że zagroził jej taką samą śmiercią. Zeznania kobiety były zbieżne z tymi, które zdecydowała się złożyć także matka Marka. To wszystko dało już solidne podstawy do zatrzymania podejrzanego, który został aresztowany 16 września 2003 roku. Co prawda najpierw zamknął się w swoim mieszkaniu, do klamki podłączył kable pod napięciem, a sam schował się do kanapy, lecz funkcjonariuszom udało się do niego dostać i go zatrzymać. Marek W. pod naciskiem mundurowych, kiedy dowiedział się o złożonych przez świadków zeznaniach, przyznał się do zbrodni. Później jednak wszystko odwołał, podając podczas procesu, że policja wymusiła na nim przyznanie się do winy. Często zmieniał wersję wydarzeń, lecz prawda i tak wyszła na jaw. Udowodniono mu, że zamordował Asię, spakował jej ciało do dużej torby ortalionowej i wywiózł nad jezioro. Miał obciążyć torbę metalowymi przedmiotami, by całość poszła na dno. Obciążało go w tym zakresie zeznania dawnego kochanka Tomasza, który przyznał się, że tego dnia pojechał z nim do mieszkania w Olsztynie, by zabrać ciało Joanny. Zwłoki znajdowały się wówczas w pojemniku na pościel. Obaj pojechali do Dywit na posesję rodziny Marka, gdzie ten przełożył zwłoki do niesprawnego żuka swoich rodziców, a wieczorem wraz z bratem ukryli je w kanale garażu. Później bracia przenieśli ciało do Mercedesa i zawieźli nocą nad brzeg Jeziora Dywickiego. Tam Marek napompował ponton, na który zapakował ciało żony, po czym wypłynął na środek akwenu. W książce Urwane ślady opisywano, że brat ubezpieczał Marka z brzegu za pomocą linki uwiązanej do pontonu. Po wszystkim poszli na piwo do baru, jak gdyby nigdy nic. Mimo zatrzymania mordercy oraz jego pomocników i niezbitych dowodów na winę podejrzanego, dochodzenie nie mogło się zakończyć z uwagi na brak ciała ofiary. Funkcjonariusze dysponowali mapką, którą narysował im w końcu sam oskarżony, ale nie potrafili znaleźć Joanny. Swoje zeznania wycofała też niespodziewanie Emilia, która wyjechała z Polski w obawie przed zemstą partnera. Sąd teoretycznie nie mógł więc wziąć pod uwagę niczego, co wcześniej powiedziała. Prokuratura i tak oficjalnie oskarżyła Marka W. o zabójstwo Joanny, dysponując zeznaniami innych osób i pierwotnym przyznaniem się do winy podejrzanego. 3 października 2003 roku w czasie jednej z rozpraw Marek stwierdził jednak, że to jego matka wraz z bratem mogli zabić Joannę, a on jest niewinny. Znowu wycofywał i zmieniał swoje zeznania, a o małżeństwie z żoną opowiadał w samych superlatywach. Przekonywał, że ją kochał. Nasz związek był wprost cukierkowy. Joasia miała za mną jak w bajce. Zawsze zwracałem się do niej z miłością i słodkością. Była kochana i szanowana. Nie wiem, dlaczego mówiła o unieważnianiu małżeństwa. Sądzę, że to skutek jej fanaberii, wyjaśniał w sądzie, ku zaskoczeniu wszystkich. W 2006 roku nurkowie z Akademii Marynarki Wojennej natrafili na obiekt znajdujący się pod wodą, który mógł okazać się obciążonymi zwłokami człowieka. I choć było to wysoce prawdopodobne, to ciała nie wyłowiono, ponieważ warunki panujące w tamtym miejscu, przede wszystkim znaczne zamulenie, nie pozwoliły na identyfikację czy wydobycie obiektu. Dziś specjaliści mówią, że zawiódł sprzęt, który nie był w tamtych czasach tak nowoczesny jak teraz. Danuta Januszewska, mama Joanny, była pewna, że ciało jej córki może znajdować się w jeziorze w Dywitach, ale w momencie publikowania książki Urwane Ślady nie odnaleziono tych zwłok. Nie pomógł nawet Jasnowidz Jackowski, który snuł wizję, jakoby Joanna uciekła za granicę ze starszym od siebie mężczyzną, by ułożyć sobie życie na nowo. Okazało się, że to wierutna bzdura. Wyrok mimo wszystko zapadł. 9 listopada 2006 roku Marek W. został skazany na 15 lat więzienia za to, że zabił żonę Joannę poprzez uduszenie, a także za to, że znęcał się nad swoimi rodzicami. Sąd Okręgowy w Olsztynie dołączył do kary także oszustwo wobec PZU, a na poczet wyroku wliczono tymczasowe aresztowanie od 2003 roku. Oznaczało to, że mężczyzna wyjdzie szybciej niż myślano. I tak też się stało. Chodził po ulicach już w 2018 roku. Wolny człowiek. Znalazł nową kobietę, która szybko go jednak rzuciła. Pod koniec lutego 2019 roku media obiegła zaskakująca informacja. Marek W. zmarł za granicą w niewyjaśnionych okolicznościach, mając 44 lata. Sekcja wykazała, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Los dopełnił sprawiedliwości. Oprócz Marka, wyrok w sprawie Joanny Gibner usłyszał też Arkadiusz W., brat mordercy, za utrudnianie postępowania karnego i pomaganie sprawcy w ukryciu ciała. Dostał karę 2 lat pozbawienia wolności. Cały ten wyrok był jednym z pierwszych w Polsce, który zapadł w ramach postępowania poszlakowego, bez ciała ofiary. Sprawa stała się przełomem i równocześnie była jedną z najtrudniejszych spraw w karierze sędziego, który się nią zajmował, jak sam przyznawał. W pokoiku Asi urządziłam jej grób, bo nie mam nawet najmniejszego szczątka ciała, by pochować ją na cmentarzu, mówiła w tamtym okresie Danuta Januszewska. Jeśli teraz nie odnajdziemy jej szczątków, to cierpienie będzie mi towarzyszyć do końca życia. Nigdy nie przestanę się zastanawiać, gdzie jest moja córka, dodawała. Gehenna kobiety trwała przez lata, ale w końcu została przerwana. Po 24 latach poszukiwań Joanny Gibner. 26 maja 2020 roku, w Dzień Matki, nurkowie odnaleźli szczątki młodej kobiety na dnie jeziora Dywickiego. Włożone do worka na pościel, obciążone metalowymi przedmiotami i cegłami, dokładnie tak jak ustalono w czasie śledztwa. Badania DNA potwierdziły, że ciało należy do zaginionej kobiety. Poszukiwania prowadzono tam na zlecenie Fundacji Na Tropie z Januszem Szostakiem na czele. Dziennikarz, który przez lata pomagał wraz z fundacją w poszukiwaniach osób zaginionych, nie pozwolił, by sprawa została zamieciona pod dywan. Doprowadził ją do końca, ściągając na miejsce wyspecjalizowanego płetwonurka. Marcel Korkuś, dwukrotny rekordzista świata w nurkowaniu wysokogórskim, po 5 godzinach natknął się na pakunek pod wodą. Zanurkowałem celem identyfikacji. Co to za obiekt? I potwierdziło się wtedy, że na dnie znajduje się sporych rozmiarów torba obciążona metalowymi elementami. Przez dziurę w tej torbie udało mi się dostrzec także cegłę, relacjonował mężczyzna. Wśród tych rzeczy było ciało kobiety. Dostałam szoku, wyłam, całe ciało drżało. Każda komórka ciała nie pozwalała mi wstać na nogi. Nie mogłam wydostać się z samochodu, bo cała się trzęsłam. Powietrza mi zabrakło, musiałam dostać tlen, mówiła Danuta Januszewska w rozmowie z dziennikarzami magazynu TVN24. Okulary, te, które Asia miała na ślubie, miała przy sobie. Wrzucił te okulary, ubranie, torebka, którą z Francji przywiozła, gdy była na wymianie szkolnej. Opisałam, jak ta torebka wygląda, a policjantka potwierdziła, że ma czarną rączkę i urwany pasek. To skóra, a skóra się przecież w wodzie nie rozpuściła. Były tam dezodorant, notes, długopis, szczotka do włosów. Wyliczała. Później padły poruszające słowa Janusza Szostaka. Chciała w Dzień Matki otrzymać ten najpiękniejszy dla niej prezent. To tragiczne wyznanie, żeby odnaleźć zwłoki córki. O tym matka marzyła. Wyznał. Miejsce, w którym przebywała Joanna, było dokładnie tym, które przed laty wskazał sam zabójca. Prawda jest więc taka, że ciało można było odnaleźć znacznie wcześniej, a tłumaczenia służb o niewystarczająco wyspecjalizowanym sprzęcie wydają się dziś niewystarczające. Rodzina nie chce jednak roztrząsać sprawy. Najważniejsze jest dla nich to, że ten koszmar tego dnia wreszcie się zakończył. Miesiąc później, dokładnie 26 czerwca 2020 roku, Joanna Gibner została pochowana. Spoczęła w rodzinnym grobie, tym samym, gdzie niegdyś pochowano jej ojca. Matka kobiety zaniosła na grób córki kilkadziesiąt bukietów plastikowych kwiatów, które zbierała w danym pokoju Joanny. To wszystko przez minione 24 lata. Pogrzeb był niezwykle poruszający, a bliscy nareszcie mogą zaznać spokoju.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania. Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90., to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów. Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
2: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kierownika, czyli dzień, w którym szefowie mogą na chwilę zapomnieć o ASAP-ach i pilnych zadaniach. To idealna okazja, by wręczyć im życzenia, które nie tylko wywołają uśmiech, ale i przypomną, że ich cierpliwość powinna być tak pojemna jak chmura Google. Może to być również dzień, w którym każdy poniedziałek zaczyna się dopiero we wtorek po południu. Niech więc każdy szef cieszy się chwilą spokoju i zespołem, który czyta w jego myślach.
2: W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożyk z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik Bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy.
1: Artur Rojek powraca po 6-letniej przerwie z nowym albumem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, inspirowany dziecięcym marzeniem jego syna, to nie tylko sentymentalna podróż, ale i symbol wolności. Na płycie gościnnie pojawiają się Dawid Podsiadło i Cortez, a produkcją zajął się Olek Świerkot. Jesienna trasa koncertowa Rojka wyprzedała się na pniu, co chyba nie dziwi, skoro każdy chce usłyszeć, jak brzmi muzyka inspirowana dziecięcymi marzeniami.
2: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji. Norwegia znowu zaskakuje. Black metalowy zespół Satyricon zagrał na pokazie mody, a modelki w luksusowych kreacjach defilowały obok muzyków. Lider zespołu, Sigurd Satyr von Graven, do dziś nie może pojąć, kto wpadł na ten szalony pomysł. Wszystko to działo się podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w 2011 roku, a produkcją zajmowała się norweska telewizja publiczna NRK. Tymczasem fani mogą już czekać na nowy, bardziej tradycyjny album Satyricon.
1: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości.
2: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz. Rada Warszawy zdecydowała o przekazaniu dwóch działek na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Pożarnej. Na Marszałkowskiej powstanie nowa baza dla 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu Akademia Pożarnicza zbuduje obiekt ze schronem. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraził zadowolenie z tej decyzji. W Jarzębiej Łące doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, w którym zginął 14-letni Sebastian. Chłopiec podróżował skuterem z młodszą siostrą, gdy uderzył w nich pociąg. Wiktoria, 13-letnia siostra Sebastiana, przeżyła, ale odniosła poważne obrażenia. Rodzina i mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe.
2: W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Trzej pracownicy mieli pobierać pieniądze za niewykonane zabiegi, co doprowadziło do strat szpitala przekraczających 730 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w ogrodzenie, zabijając 49-letnią pasażerkę. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia w Stryjkach. 42-latek, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi.
2: Dawne bydgoskie zakłady papiernicze na Czyszkówku przechodzą metamorfozę. Na ich miejscu powstanie nowoczesne osiedle Papiernia nad Brdą. Projekt obejmuje budowę bloków mieszkalnych, ścieżek rowerowych i stref rekreacyjnych. Inwestycje realizuje firma Granit S.A., a prace porządkowe już się rozpoczęły. Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
1: Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechią Gdańsk w 1/6 finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Gdańsku między 27 a 29 października. O awansie do kolejnej rundy zdecyduje jedno spotkanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, a jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w kierunku Katowic jest znacznie utrudniony, a na trasie tworzą się długie korki. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.
2: Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na linii rząd Pałac Prezydencki iskrzy w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, zarzucając mu kłamstwo w kwestii zaangażowania rządu. Gawkowski podkreślił, że rząd już od miesięcy podejmuje konkretne działania w tej sprawie, w tym wizyty polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Konflikt dotyczy tego, komu przypisać zasługi za postępy w rozmowach z Amerykanami. Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów 5 parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum. Wśród nich znajduje się także wniosek dotyczący wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, potwierdził, że dokumenty jeszcze do niego nie dotarły. Zapewnił również, że polityczna przynależność nie wpływa na jego decyzje dotyczące immunitetów.
3: Marcin Horała z ugrupowania Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego wybór wywołał silne reakcje na polskiej scenie politycznej, zwłaszcza wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, których kandydat, Marcin Ociepa, nie uzyskał wystarczającego poparcia. Rozwój Plus podkreśla, że obecność Horały w prezydium Sejmu ma wzmocnić kontrolę parlamentarną nad rządem. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje decyzję, zarzucając Rozwojowi Plus współpracę z koalicją rządzącą.
2: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
3: W Grecji aresztowano parę podejrzanych.

0: podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgańczyk oraz troje dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Nowojorska Polonia ma przed sobą emocjonujący weekend. Dziś wieczorem w Garfield, New Jersey, odbędzie się doroczny bankiet Parady Pułaskiego z udziałem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na Greenpointie prezydent Polski Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystej mszy świętej, a później spotka się z Polonią na Queensie. To wyjątkowa okazja do spotkań z polskimi liderami i artystami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
0: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Jeśli Twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jeśli chcesz, by Twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN.
2: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców.
1: Wczoraj na czerwonym dywanie w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Promocja szczoteczek do zębów, która przyciągnęła prawdziwy tłum gwiazd. Mateusz Banasiuk, Magdalena Boczarska i Marcelina Zawadzka pokazali, że elegancja i białe zęby to najlepsze połączenie. Wszyscy zebrani z dumą prezentowali swoje uśmiechy, jakby to one były najważniejszym dodatkiem do ich stylizacji. Cóż, kto by pomyślał, że szczoteczka do zębów może być takim magnesem dla celebrytów?
2: Dziś na Powązkach pożegnano Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, który zniknął w tajemniczych okolicznościach pod koniec sierpnia. Jego ciało odnaleziono po szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, a na pogrzebie pojawiły się gwiazdy polskiego kina, by oddać mu hołd. Płóciennik, znany z pracy przy wielu nagradzanych produkcjach, pozostawił po sobie nie tylko filmy, ale i wiele pytań bez odpowiedzi. Cóż, życie pisze czasem scenariusze bardziej zaskakujące niż filmowe fabuły.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Helena Englert podbija parkiet Tańca z Gwiazdami, a jej występy są prawdziwym hitem. Fani marzą o jej występie w odcinku rodzinnym, ale czy zobaczymy ją tańczącą z rodzicami? Jan Englert bije się z myślami, a Beata Ścibapówna nie pamięta, kiedy to wszystko się odbędzie. Cóż, może rodzinna taneczna rewolucja jeszcze przed nami? Kto by pomyślał, że Freddie Mercury, którego głos dziś uznawany jest za legendarny, na początku kariery brzmiał jak dławiąca się owca. Tak przynajmniej wspomina Roger Taylor, perkusista Queen, który przyznał, że początkowo nie wróżył Freddiemu kariery wokalnej. A jednak, dzięki niezłomnej pewności siebie, Mercury stał się ikoną rocka. Tymczasem Taylor nie zwalnia tempa i właśnie wydał swój 7 solowy album Violence Insane in a Beautiful World, który z pewnością zaskoczy niejednego słuchacza. Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek. Cóż, za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers, po raz pierwszy od śmierci Toma Pettiego, zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Katowice. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym.
2: W miejscowości Kury na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Mikołaj W. uderzył samochodem w ogrodzenie, co spowodowało śmierć jego 49-letniej żony. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wczoraj na prawym brzegu Wisły w Warszawie znaleziono dryfujące zwłoki mężczyzny. Wędkarz, który dokonał makabrycznego odkrycia, natychmiast powiadomił służby. Policja i ratownicy szybko zabezpieczyli teren, a ciało zostało wydobyte i przekazane do sekcji zwłok. Trwa identyfikacja zmarłego, a śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich.
1: Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MyDr, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W centrum Warszawy powstanie nowa siedziba Wojsk Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu budynek ze schronem i Centrum Szkolenia Ochrony Ludności. Stołeczni radni przekazali nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej i ulicy Matysiakówny, odpowiednio dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej. Decyzja zapadła podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski wyraził zadowolenie z tego kroku.
2: W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej. Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym.
1: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją. Wczoraj na bydgoskich Jachcicach doszło do tragicznego wypadku. Kobieta wpadła do rzeki Brdy i mimo szybkiej akcji ratunkowej strażaków nie udało się jej uratować. To już drugie takie zdarzenie w tym tygodniu w Bydgoszczy. Wcześniej, we wtorek, znaleziono ciało w rzece na wysokości technikum kolejowego. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nets Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mistrzostwa Europy, siatkarzy wkraczają w fazę pucharową. Polska, broniąca tytułu, zmierzy się w 1/8 finału z Łotwą i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli biało-czerwoni wygrają, w ćwierćfinale mogą spotkać się z Bułgarią, która niedawno pokonała naszą drużynę w dramatycznym meczu. Ćwierćfinały odbędą się 22 września w Sofii. Gala XTB KSW 121 w Libercu odbędzie się już jutro, ale organizatorzy musieli zmierzyć się z problemami. Z powodu problemów zdrowotnych jednego z zawodników odwołano walkę Tagira Mahmudowa z Szymonem Kasprzyńskim. Mimo to w walce wieczoru zobaczymy starcie o tymczasowy pas wagi ciężkiej między Stefanem Wojcakiem a Marcinem Wójcikiem. Gala obejmie łącznie 8 pojedynków. Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już w środę, 30 września, na antenie TVP 2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czekają nas dramatyczne wydarzenia. Cichan, bezwzględny bohater, przykuje bezbronną Bejzę do rury, pozostawiając ją na pastwę losu. Nusret, zamiast pomóc, ucieka w popłochu, a Mukadder wkracza do akcji z tajemniczą propozycją. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż zaskakuje i przyciąga przed ekrany. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda to historia pełna emocji, która jeszcze długo będzie gościć na naszych ekranach. W 1946 odcinku M jak Miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak Miłość.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1, emocji nie zabraknie. W poniedziałek, 28 września, Lolita wraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed dylematem związanym z kolekcją dzieł sztuki sakralnej. Środa, 30 września, przynosi tajemnice z przeszłości Rosiny, które wychodzą na jaw. Czwartek, 1 października, Lucia odkrywa swoje arystokratyczne pochodzenie, co zmienia jej życie. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna realizuje swój plan pozbycia się Marii. Każdy odcinek to nowe intrygi i niespodzianki, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: W 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
1: W 50. odcinku serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Halil nie zamierza odpuścić Remziemu i żąda, by trzymał się z dala od Munewer. Remzi jednak nie pozostaje dłużny i grozi ujawnieniem sekretu dotyczącego domu Halila. Jasemin ostrzega Munewer, że Minę może być w niebezpieczeństwie, co dodaje napięcia. W międzyczasie Tahsin zmusza Remziego do współpracy, a Munewer zapisuje Minę do szkoły. Jasemin i Burak wyznają sobie miłość przez telefon, co dodaje odrobinę romantyzmu w tej skomplikowanej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 14 na TVP1. To będzie dzień pełen emocji dla fanów serialu.
2: Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.

0: słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na linii rząd Pałac Prezydencki iskrzy w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, zarzucając mu kłamstwo w kwestii zaangażowania rządu. Gawkowski podkreślił, że rząd już od miesięcy podejmuje konkretne działania w tej sprawie, w tym wizyty polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Konflikt dotyczy tego, komu przypisać zasługi za postępy w rozmowach z Amerykanami.
0: Marcin Horała z ugrupowania Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego wybór wywołał silne reakcje na polskiej scenie politycznej, zwłaszcza wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, których kandydat, Marcin Ociepa, nie uzyskał wystarczającego poparcia. Rozwój Plus podkreśla, że obecność Horały w prezydium Sejmu ma wzmocnić kontrolę parlamentarną nad rządem. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje decyzję, zarzucając Rozwojowi Plus współpracę z koalicją rządzącą. Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota w boliwijskich lasach. Leopardus tilcayo, bo tak go nazwano, waży zaledwie 1,4 kg i przypomina miniaturowego lamparta. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat. Badacze mają nadzieję, że to przyczyni się do lepszej ochrony boliwijskich lasów.
2: Brat księżnej Diany, Charles Spencer, ujawnia w swojej książce, że król Karol III po śmierci Diany brzmiał jak zwycięzca loterii. Spencer twierdzi, że Karol mógł widzieć w tej tragedii szansę na małżeństwo z ukochaną. Pałac Buckingham nie zaprzeczył tym słowom, ale podkreślił, że ból po stracie może wpływać na pamięć i osąd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
2: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usunięcia każdej suchej łodygi. Warto zostawić zdrowe pozostałości roślinne, które mogą chronić glebę i stanowić schronienie dla owadów. Szczególną uwagę należy zwrócić na chore i gnijące elementy, które lepiej usunąć, by uniknąć problemów wiosną. Rozsądna selekcja pomoże przygotować rabaty do zimy i ułatwi rozpoczęcie nowego sezonu.
0: Wiele kobiet boryka się z widocznym meszkiem nad górną wargą. Istnieje prosty, domowy sposób na jego rozjaśnienie i osłabienie. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej i wody, którą należy nakładać na włoski kilka razy w tygodniu. Pamiętajmy jednak o ostrożności i wykonaniu próby uczuleniowej przed zastosowaniem. Wczoraj w Przasnyszu doszło do pożaru mieszkania, w którym przebywała 41-letnia kobieta. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jako pierwsi dotarli na miejsce i wyprowadzili kobietę z zadymionego lokalu. Po przybyciu straży pożarnej i zespołu ratownictwa medycznego kobieta została przewieziona do szpitala. Badania wykazały, że była pod wpływem alkoholu, po czym została zatrzymana przez policję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli woda w zlewie spływa wolniej, warto sięgnąć po domowe sposoby, zamiast od razu dzwonić po hydraulika. Prosta mieszanka soli kuchennej i wrzątku może skutecznie udrożnić odpływ w zaledwie pół godziny. To tani i bezpieczny sposób na uniknięcie poważniejszych awarii. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać rury w dobrym stanie. W okresie jesienno-zimowym wiele domów boryka się z problemem nieprzyjemnych zapachów. Skutecznym rozwiązaniem może być neutralizator zapachów z Rossmana, który kosztuje jedynie 7 zł. Produkt ten doskonale sprawdza się w lodówkach, szafkach, na buty czy w pobliżu kociej kuwety. Dzięki naturalnym ekstraktom z alg morskich skutecznie odświeża powietrze, eliminując uciążliwe aromaty. Jeśli Twój prysznic działa słabo, przyczyną może być kamień wapienny. Prosty sposób na jego usunięcie to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować roztwór z kwasku i ciepłej wody, zanurzyć słuchawkę w torebce foliowej z tym roztworem i pozostawić na kilka godzin. Po tym zabiegu prysznic powinien działać jak nowy.
0: Jeśli chcesz, by Twoje kolorowe ubrania dłużej zachowały intensywne barwy, wystarczy prosty trik z kuchenną solą. Dodaj 1 łyżkę soli do prania, a pomoże to ograniczyć wypłukiwanie barwników z tkanin. To tani i łatwy sposób na przedłużenie świeżego wyglądu ubrań bez konieczności kupowania drogich środków. Pamiętaj jednak, że sól nie przywróci koloru już mocno spranym tkaninom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Lublinie zatrzymano 41-letnią obywatelkę Ukrainy, poszukiwaną czerwoną notą Interpolu od grudnia zeszłego roku. Kobieta jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nielegalnym obrotem substancjami psychotropowymi. Akcję przeprowadzili lubelscy łowcy głów we współpracy z policjantami pionu kryminalnego. Zatrzymana trafiła do aresztu, a za popełnione przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia.
0: Zima 2026 roku może rozpocząć się łagodnie. Prognozy IMGW i Copernicus wskazują, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, z większym prawdopodobieństwem odwilży. Na bardziej zimową aurę możemy poczekać do stycznia i lutego, kiedy to możliwe są chłodniejsze okresy i większe opady śniegu. Jednak na razie nie ma sygnałów, że czeka nas wyjątkowo mroźna zima.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska edycja Taskmastera to prawdziwy hit, gdzie absurd goni absurd, a zasady są jakby z innej planety. Adam Woronowicz, prowadzący show, przyznaje punkty według własnego kaprysu, co nie wszystkim się podoba. Zofia Zborowska twierdzi, że Woronowicz to wredny stary dziad, choć kocha go nad życie. A Kazimierz Mazur zastanawia się, co się stało z finansami aktora, że prowadzi taki program. Tymczasem raper Żabson zaskakuje wszystkich swoją inteligencją, a Woronowicz żartuje, że sztuczna inteligencja mogłaby się od niego uczyć. Emocje sięgają zenitu, a premierowe odcinki można oglądać w poniedziałki o 21.30 na TVN. Dziś pożegnano Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagła śmierć wstrząsnęła światem kina. Na pogrzebie zgromadził się tłum gwiazd, a jego syn wzruszył wszystkich opowieściami o ojcu, który nawet ocieplał ściany, ucząc się z YouTube'a. Płóciennik, znany z takich filmów jak Ikar, Legenda Mietka Kosza czy Zieja, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane kadry, ale i wspomnienia o człowieku, który zawsze kierował się sercem. Ciekawe, czy teraz w niebie też szuka rozwiązań, a nie konfliktów.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 13 kg. Jak to zrobił? Okazuje się, że nie potrzebował dietetyka ani siłowni. Wystarczyło kilka koncertów tygodniowo i zmiana nawyków żywieniowych. Zenek i jego żona Danuta postawili na zdrową dietę, eliminując białe pieczywo i smażone potrawy. Teraz Zenek nie tylko śpiewa o miłości, ale i o zdrowym stylu życia, a jego garderoba musiała przejść małą rewolucję. Netflix znowu zaskakuje, tym razem nową wersją lalki Bolesława Prusa. Zagraniczni krytycy są podzieleni. Jedni chwalą, inni kręcą nosem. Florian Echeverry z Watson Netflix ocenił serial na 3 w 5-stopniowej skali, twierdząc, że to jedno z najlepszych europejskich dzieł roku. Z kolei M.D. Imran, Skywaves and Beyond, zauważa, że twórcy nie do końca wiedzieli, na czym się skupić, a akcja toczy się zbyt wolno. Cóż, może to po prostu kolejny dowód na to, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Iga Jaworska, znana z debiutanckiej płyty Linie Czasu, zaskakuje nowym singlem Korzenie. Tym razem artystka serwuje nam intymną opowieść o miłości, która pozwala wreszcie zapuścić korzenie i poczuć się jak w domu. Czyżby to był kolejny krok w jej muzycznej podróży ku dorosłości? Fani z pewnością docenią tę dojrzałą odsłonę Jaworskiej, która nie boi się odkrywać przed światem swojej twórczej duszy.
2: Justyna Steczkowska miała okazję zobaczyć Michaela Jacksona z bliska, ale nie na scenie, gdzie król popu kontrolował każdy gest i poruszał tłumy. Spotkanie w warszawskich Łazienkach odsłoniło przed nią zupełnie inne oblicze gwiazdy. Delikatnego, wręcz kruchego człowieka, który bardziej przypominał chłopca niż światową ikonę. To zaskakujące, jak jeden z największych showmenów świata poza sceną mógł być tak niepozorny. Cóż, nawet król popu czasem zdejmuje koronę. W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy.
1: Artur Rojek wraca z nowym albumem, na który fani czekali aż 6 lat. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To najbardziej osobiste dzieło artysty, inspirowane słowami jego syna. Jesienna trasa koncertowa wyprzedała się błyskawicznie, a wiosną 2027 roku Rojek rusza w Polskę z kolejnymi koncertami. Współpraca z takimi gwiazdami jak Dawid Podsiadło i Cortez tylko podkręca emocje wokół tego wyjątkowego projektu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że Freddie Mercury, którego głos dziś uznawany jest za legendarny, na początku kariery brzmiał jak dławiąca się owca. Tak przynajmniej wspomina Roger Taylor, perkusista Queen, który przyznał, że początkowo nie wróżył Freddiemu kariery wokalnej. A jednak, dzięki niezłomnej pewności siebie, Mercury stał się ikoną rocka. Tymczasem Taylor nie zwalnia tempa i właśnie wydał swój 7 solowy album Violence Insane in a Beautiful World, który z pewnością zaskoczy niejednego słuchacza. Szwedzki zespół Avatar, znany z unikalnego stylu i teatralnych występów, kontynuuje swoją metalową podróż, zdobywając serca fanów na całym świecie. Po sukcesie jako support dla Iron Maiden i Metallica, w przyszłym roku wracają do Ameryki Północnej, by ponownie zagrać u boku tych gigantów. Wokalista Johannes Ekerström podkreśla, że mimo teatralności, ich muzyka pozostaje autentyczna i pełna pasji. A jeśli ktoś uważa, że pomalowane twarze to przesada, cóż, może po prostu nie rozumieją, że w metalu chodzi o coś więcej niż tylko dźwięk.
1: Keith Richards, niezmordowany gitarzysta The Rolling Stones, zaskakuje świat muzyki, nagrywając cover Bright Lights, Big City na potrzeby ścieżki dźwiękowej do długo wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Premiera gry już 19 listopada, a na albumie znajdzie się ponad 30 utworów. Richards, wielki fan Jimmy'ego Reeda, podkreśla, że to właśnie jego unikalne brzmienie zainspirowało go do tej muzycznej podróży. A jeśli ktoś zastanawia się, jak Richards utrzymuje formę w swoim wieku, odpowiedź jest prosta. Wczesne kładzenie się spać i bycie grzecznym chłopcem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W najbliższy weekend ulica Szwoleżerów w Warszawie zostanie całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku rano. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez ulicę Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 108 i 162 pojadą trasami objazdowymi.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym.
1: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie przygotowuje się do pożegnalnego sezonu musicalu Wicked. Premiera odbędzie się 26 września, a to ostatnia szansa, by zobaczyć ten spektakl na żywo. Od debiutu w 2005 roku musical przyciągnął ponad 250 tysięcy widzów. Wicked opowiada o przyjaźni i odwadze w magicznej krainie Oz.
2: Film Nigdy w życiu z 2004 roku, który zapoczątkował boom na komedie romantyczne w Polsce, doczeka się kolejnej części. Premiera nowej produkcji zatytułowanej Właśnie, że tak, zaplanowana jest na przyszły rok. W rolę dorosłej Tosi wcieli się Agnieszka Żulewska, co wzbudziło duże emocje wśród fanów. Warszawski Most Świętokrzyski, znany z kultowej deszczowej sceny, wciąż pozostaje symbolem romantyzmu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki 2026-2027. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale także spore wydatki. Na niektórych kierunkach czesne może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że darmowe studia są możliwe głównie na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
1: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do groźnego wypadku, w którym rozpędzona Honda uderzyła w 81-letnią pieszą. Na szczęście kobieta doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca pojazdem 77-latka straciła prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów. Policja przypomina kierowcom o konieczności ustępowania pierwszeństwa pieszym na przejściach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja intensywnie poszukuje osób związanych z brutalnymi napadami i wymuszeniami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanych, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Wśród poszukiwanych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże z użyciem przemocy. Jeśli ktoś rozpozna którąkolwiek z tych osób, proszony jest o kontakt z policją. Wczoraj na bydgoskich Jachcicach doszło do tragicznego wypadku. Kobieta wpadła do rzeki Brdy i mimo szybkiej akcji ratunkowej strażaków nie udało się jej uratować. To już drugie takie zdarzenie w tym tygodniu w Bydgoszczy. Wcześniej, we wtorek, znaleziono ciało w rzece na wysokości technikum kolejowego. Sąd w Białymstoku warunkowo umorzył postępowanie wobec kierowcy karetki, który w grudniu 2024 roku potrącił 10-letniego chłopca. Do wypadku doszło, gdy ambulans próbował ominąć ciężarówkę na ulicy Suchowolca. Sędzia zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności zdarzenia i uznał, że proponowana kara była nieadekwatna. Kierowca nie straci prawa do prowadzenia ambulansu i będzie mógł kontynuować pracę w służbie zdrowia. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu trwają intensywne poszukiwania 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego w poniedziałek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na chorobę Parkinsona i Alzheimera, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby, w tym wodna służba ratownicza.
2: Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, a jeden z kierowców trafił do szpitala z obrażeniami miednicy. W wyniku zdarzenia zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Katowic, co powoduje duże korki. Służby nadal pracują na miejscu, a kierowcy powinni szukać alternatywnych tras.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcia. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie.
1: Oskar Pietuszewski, młody skrzydłowy FC Porto, wciąż zmaga się z kontuzją mięśniową prawego uda. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, zapowiedział, że nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i najprawdopodobniej nie powoła go na najbliższe zgrupowanie. Pietuszewski wraca do treningów, ale klub nie chce przyspieszać jego powrotu na boisko. Ostateczna lista powołanych zawodników zostanie ogłoszona dziś o godzinie 9.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów, co wywołało burzę wśród kibiców. Wielu z nich jest oburzonych brakiem Bartosza Mazurka, który świetnie spisuje się w austriackim RB Salzburg. Selekcjoner tłumaczy, że nie można powołać wszystkich. Pierwszy mecz Polacy zagrają już za tydzień, 25 września, w Dywizji B.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50, czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Artur po raz pierwszy usłyszy od Joanny o dziecku, które narodziło się z wielkiej miłości. Joanna opowie mu historię swoich rodziców, których dzieliła duża różnica wieku, a matka Joanny rozbiła pierwsze małżeństwo ojca. Romans Joanny i Artura rozkwitnie podczas sekretnego wyjazdu do Berlina, gdzie będą spędzać noce na miłosnych igraszkach. Joanna wręcz czy Arturowi romantyczny dowód miłości, płytę z dedykacją od jej ojca dla matki. Artur, choć niechętny, zostanie wciągnięty w tę emocjonalną historię. Czy Joanna zdoła zatrzymać Artura przy sobie, mimo że on chce wrócić do Marysi? To wszystko już w poniedziałek w TVP2.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 na TVP2. Mateusz Mostowiak przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Bogną. Otrzymuje od niej poruszającą wiadomość, która uświadamia mu, jak bardzo ją zranił. Bogna wyznaje, że była w nim zakochana, ale Mateusz nie odwzajemniał jej uczuć. Tymczasem Majka, wciąż związana z Tomkiem, nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz jest wolny. W Grabinie dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a Mateusz i Majka towarzyszą rannemu Jankowi w szpitalu. Czy Mateusz zdobędzie się na odwagę, by wyznać Majce swoje uczucia? W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP2. W 1946 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. Basia Rogowska, znana z burzliwych miłosnych historii, może ponownie poczuć motyle w brzuchu. Na weselu Natalki i Adama, które odbędzie się w siedlisku, uwagę Basi przyciągnie młody Janek Winiar. Czy to początek nowej miłosnej przygody? Basia, mimo młodego wieku, ma już za sobą kilka nieudanych związków, ale może tym razem los się do niej uśmiechnie. Janek również nie jest wolny od sercowych zawirowań, bo jego relacja z Matyldą zaczyna się rozwijać. Czy nowe uczucie Basi i Janka przetrwa próbę czasu? Wszystko wskazuje na to, że miłość znów zawita do M jak miłość.
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już 30 września na antenie TVP2 zadebiutuje 211 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Cihan przykuwa Bejse kajdankami do rury, a Nusret planuje ją opuścić. Mukadder wkracza do akcji, proponując Nusretowi układ. Serial, który rozpoczął swoją przygodę w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków, a jego emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hançer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji i niespodzianek. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 208 odcinek. Cihan postanawia nie milczeć dłużej w sprawie Bejzy, co stawia ją i Nusreta w trudnej sytuacji. Hancer odkrywa nowe informacje o Joncy, która zniknęła bez śladu z dzieckiem. Cihan podejrzewa Bejzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarża Nusreta. Policja już prowadzi dochodzenie, a Hancer łączy fakty, odkrywając prawdę o zniknięciu Joncy. Napięcie w rezydencji rośnie, a sytuacja wymyka się spod kontroli. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września, o godzinie 17:20 na TVP2. Lalka na Netflixie już podbija serca widzów w Polsce i za granicą. Serial, będący reinterpretacją powieści Bolesława Prusa, zbiera pochwały za swój rozmach i hipnotyzującą opowieść. Krytycy doceniają zwłaszcza kreacje aktorskie Sandry Drzymalskiej i Tomasza Szucharta. Choć główny wątek romantyczny nie podąża utartymi ścieżkami, niektórzy recenzenci wskazują na brak zdecydowania w prowadzeniu historii. Serial porusza wiele ważnych tematów, takich jak kwestie klasowe i społeczne, choć czasem zbyt łopatologicznie. Mimo to Lalka oferuje coś więcej niż typowe dramaty kostiumowe, choć akcja rozwija się powoli. To produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników ambitnych opowieści. serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posiedzenie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unia Europejska-Rosja zostało zakłócone przez polskiego europosła Grzegorza Brauna. Spotkanie miało na celu wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów przed wyborami do Dumy Państwowej, ale musiało zostać przeniesione. Rosyjscy opozycjoniści sugerują, że działania Brauna mogą być związane z interesami Kremla, choć brak na to bezpośrednich dowodów. Braun był wcześniej krytykowany za prorosyjskie wypowiedzi i kontakty z osobami oskarżonymi o szpiegostwo na rzecz Rosji.
2: Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów 5 parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum. Wśród nich znajduje się także wniosek dotyczący wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, potwierdził, że dokumenty jeszcze do niego nie dotarły. Zapewnił również, że polityczna przynależność nie wpływa na jego decyzje dotyczące immunitetów.
0: Marcin Horała został wybrany na wicemarszałka Sejmu. To kolejny etap jego kariery politycznej po tym, jak w lipcu dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W sierpniu został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości przez sąd dyscyplinarny. Horała znany jest z aktywnego udziału w życiu publicznym, w tym jako pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało ostry spór polityczny. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, nazwał marszałka WC i zarzucił mu uprawianie polityki na poziomie kloaki. Poseł Nowej Lewicy, Dariusz Wieczorek, domaga się przeprosin od Leśkiewicza, uznając jego słowa za skandaliczne. Konflikt dotyczy między innymi zablokowania ustawy o statusie osoby najbliższej oraz odmowy uznania Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Od października obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Seniorzy mogą być spokojni, bo lista darmowych leków dla osób 65+ nie zmieni się znacząco. Pojawią się jednak nowe terapie onkologiczne, a ceny niektórych leków ulegną zmianie. 4 popularne preparaty przestaną być darmowe, ale dostępne będą ich bezpłatne zamienniki. Zmiany przyniosą także oszczędności rzędu 400 milionów złotych. Polskie siły zbrojne podjęły działania w odpowiedzi na nasilone ataki Rosji na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan gotowości, by chronić polską przestrzeń powietrzną, szczególnie w regionach przygranicznych. Rosyjskie ataki zbliżyły się do granicy z Polską, co wywołało obawy o możliwe prowokacje. W związku z tym polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w przestrzeni powietrznej kraju. Stany Zjednoczone planują wycofać z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, co może być największym ograniczeniem od końca zimnej wojny. Redukcje dotkną głównie Niemcy, Włochy i Hiszpanię, ale Polska ma być wyjątkiem. Prezydent Trump ogłosił postępy w rozmowach o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce, co ma być historycznym krokiem dla Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski. Ostateczne decyzje Pentagonu w tej sprawie mają zapaść w listopadzie.
2: Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgan oraz 3 dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. Polska intensyfikuje działania obronne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, uda się do Waszyngtonu na rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd przeznacza miliardy złotych na modernizację armii i fortyfikacje wschodniej granicy. Niedawny incydent z rosyjskimi dronami podkreśla znaczenie tych działań. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa

0: Fizycznego. Intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W 1996 roku Warszawa stała się centrum muzycznego wszechświata, gdy Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. Występ króla popu przyciągnął 120 tysięcy fanów, a support zapewniła formacja Nieżywych Szabów. Lider zespołu, Aleksander Klepacz, wspominał, jak to było spotkać sobowtóra Jacksona, myśląc, że to prawdziwy król popu. Cóż, nie każdego dnia można spotkać prawdziwą gwiazdę, ale emocje i tak były nie do opisania. Wczoraj na czerwonym dywanie w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Promocja szczoteczek do zębów, która przyciągnęła prawdziwy tłum gwiazd. Mateusz Banasiuk, Magdalena Boczarska i Marcelina Zawadzka pokazali, że elegancja i białe zęby to najlepsze połączenie. Wszyscy zebrani z dumą prezentowali swoje uśmiechy, jakby to one były najważniejszym dodatkiem do ich stylizacji. Cóż, kto by pomyślał, że szczoteczka do zębów może być takim magnesem dla celebrytów? Pamiętacie 13 posterunek? Ten kultowy serial, który bawił Polaków pod koniec lat 90., to prawdziwa perełka absurdalnego humoru. Cezary Pazura jako posterunkowy Czarek, Aleksandra Woźniak jako Kasia i reszta tej zwariowanej ekipy na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Choć od premiery minęły już dekady, a niektórzy aktorzy przeszli zaskakujące metamorfozy, ich postacie wciąż żyją w sercach fanów. Ryan Murphy znów zaskakuje fanów swojej antologii Potwory. Po sukcesie historii Lizzie Borden, reżyser rozważa kolejne mroczne tematy. Wśród potencjalnych bohaterów nowego sezonu pojawiają się takie nazwiska jak Richard Ramirez czy John Wayne Gacy. Ale Ted Bundy na pewno nie zagości na ekranie. Ciekawe, czy sprawa Luigiego Mangione, który przyznał się do morderstwa, dostarczy Murphy'emu inspiracji na kolejny sezon.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców, mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kierownika, czyli dzień, w którym szefowie mogą na chwilę zapomnieć o ASAP-ach i pilnych zadaniach. To idealna okazja, by wręczyć im życzenia, które nie tylko wywołają uśmiech, ale i przypomną, że ich cierpliwość powinna być tak pojemna jak chmura Google. Może to być również dzień, w którym każdy poniedziałek zaczyna się dopiero we wtorek po południu. Niech więc każdy szef cieszy się chwilą spokoju i zespołem, który czyta w jego myślach.
2: W hotelu Paradise 13 pojawił się nowy bohater, 28-letni Wiktor Bożyk z Poznania. Ten przedstawiciel medyczny i miłośnik bachaty nie szuka przelotnych romansów, ale prawdziwej miłości opartej na zaufaniu. Wiktor, który kiedyś przybierał różne pozy, teraz stawia na autentyczność i unika plotek jak ognia. Ciekawe, czy w rajskiej willi znajdzie kogoś, kto podzieli jego pasję do tańca i astrologii. Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trivium wraca z przytupem, prezentując singiel Dead Inside of Me, który ma być przedsmakiem ich 11 albumu. Jak twierdzi basista Paolo Gregoletto, to połączenie death metalowego riffu z stadionowym hitem. Frontman Matt Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to najlepsze dzieło w historii zespołu. Ciekawe, czy świat jest gotowy na taką dawkę emocji i filozofii rodem z Japonii. Norwegia znowu zaskakuje. Black metalowy zespół Satyricon zagrał na pokazie mody, a modelki w luksusowych kreacjach defilowały obok muzyków. Lider zespołu, Sigurd Satyr von Graven, do dziś nie może pojąć, kto wpadł na ten szalony pomysł. Wszystko to działo się podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w 2011 roku, a produkcją zajmowała się norweska telewizja publiczna NRK. Tymczasem fani mogą już czekać na nowy, bardziej tradycyjny album Satyricon.
1: Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna postanowił podzielić się z fanami swoim życiem z depresją, a jego najnowszy singiel Zbliża się noc to prawdziwa, emocjonalna bomba. Artysta opowiada o swojej relacji ze śmiercią na ramieniu, którą traktuje jak ukochaną dziewczynę. W utworze znajdziemy mocne słowa, które mieszają chaos, smutek i nadzieję. Zespół zapowiada, że ten singiel to krok do zamknięcia okresu niemowlęcego ich twórczości. Cóż za wieczór pełen nostalgii i łez. The Heartbreakers po raz pierwszy od śmierci Toma Petty'ego zagrali razem na scenie podczas gali Americana Honors and Awards. Chris Stapleton, wcielając się w rolę wokalisty, dołączył do oryginalnego składu, by wykonać takie hity jak American Girl i Breakdown. Emocje sięgały zenitu, gdy współcześni członkowie zespołu dołączyli na zakończenie koncertu. Mike Campbell podkreślił, że choć Toma już z nimi nie ma, muzyka wciąż żyje dzięki fanom. Czyżby rock miał jednak nieśmiertelność wpisaną w swoje DNA?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskich szkołach trwa gorący spór o wprowadzenie diety planetarnej. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości krytykują nowe przepisy, twierdząc, że uczniowie nie chcą jeść serwowanych posiłków, co prowadzi do marnotrawstwa żywności. Koalicja Obywatelska i Lewica bronią zmian, podkreślając ich znaczenie w walce z otyłością dzieci. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie nowych zasad został odrzucony przez radnych. Rada Warszawy zdecydowała o przekazaniu dwóch działek na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Pożarnej. Na Marszałkowskiej powstanie nowa baza dla 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a na Żoliborzu Akademia Pożarnicza zbuduje obiekt ze schronem. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraził zadowolenie z tej decyzji.
2: W Warszawie od dziś wieczorem ruszają prace drogowe na ulicy Szwoleżerów. Ulica będzie całkowicie zamknięta od godziny 22 do poniedziałku rano. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 108 i 162 pojadą innymi trasami. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Trzej pracownicy mieli pobierać pieniądze za niewykonane zabiegi, co doprowadziło do strat szpitala przekraczających 730 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w ogrodzenie, zabijając 49-letnią pasażerkę. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia w Stryjkach. 42-latek, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Październik przynosi początek nowego roku akademickiego 2026. Dla wielu studentów oznacza to nie tylko powrót do nauki, ale i spore wydatki. Choć studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne, to za zaoczne czy wieczorowe trzeba już płacić. Na uczelniach prywatnych czesne jest standardem, a koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi.
2: Dawne bydgoskie zakłady papiernicze na Czyszkówku przechodzą metamorfozę. Na ich miejscu powstanie nowoczesne osiedle Papiernia nad Brdą. Projekt obejmuje budowę bloków mieszkalnych, ścieżek rowerowych i stref rekreacyjnych. Inwestycje realizuje firma Granit S.A., a prace porządkowe już się rozpoczęły. Policja poszukuje sprawców brutalnych przestępstw, takich jak pobicia, groźby i wymuszenia. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki poszukiwanych, licząc na pomoc w ich ujęciu. Wśród ściganych są osoby odpowiedzialne za rozboje i kradzieże rozbójnicze. Każdy, kto rozpoznaje te osoby, proszony jest o kontakt z policją.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło dziś rano do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, a jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w kierunku Katowic jest znacznie utrudniony, a na trasie tworzą się długie korki. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.
2: Ryanair ogłosił 4 nowe kierunki lotów z Wrocławia na sezon zimowy. Pasażerowie będą mogli polecieć do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. Przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 15 popularnych trasach, co oznacza większą elastyczność dla podróżnych. Wrocławskie lotnisko zyska dodatkowe 330 tysięcy miejsc, a Ryanair zainwestuje 900 milionów dolarów w rozwój bazy na Dolnym Śląsku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych. Dziś na hurtowym rynku paliw w Polsce odnotowano znaczące spadki cen, szczególnie oleju napędowego. Orlen i BP Europa obniżyły ceny diesla o 58 zł na metrze sześciennym, a Aramco o 57 zł. Ceny benzyny również spadły, choć w mniejszym stopniu. Obniżki te są efektem korekty na światowych giełdach naftowych. Mimo to wysokie ceny ropy i mocny dolar mogą ograniczać dalsze spadki. Analitycy przewidują, że te zmiany mogą wkrótce przełożyć się na niższe ceny na stacjach paliw.
2: Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna.
1: Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału.
2: ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 8 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września. O godzinie 25 Lucyna wpada w tarapaty. Hubert odkrywa, że emerytka, która mieszka z nimi, nie jest tym, za kogo się podaje. Podczas pobytu w hotelu Bruna, Lucyna przez nieuwagę zostawia drogą bransoletkę, co wzbudza podejrzenia Huberta. Okazuje się, że Lucyna świetnie się bawiła na wygnaniu i wydała sporo pieniędzy, co nie pasuje do jej wizerunku biednej seniorki. Hubert zaczyna podejrzewać, że Lucyna sprowadza na nich pecha i nie jest szczera. Czy odkryje, że Lucyna to matka wilka i ma więcej pieniędzy niż przyznaje? Tajemnice Lucyny zaczynają wychodzić na jaw, a Hubert nie zamierza odpuścić. Akacjowa 38 zaprasza na kolejne emocjonujące odcinki. Poniedziałek, 28 września, Lolita powraca na Akacjową, a jej przybycie wywołuje spore zamieszanie. We wtorek, 29 września, ksiądz Telmo staje przed trudnym zadaniem związanym z kolekcją dzieł sztuki. Środa, 30 września, przynosi tajemnicze zachowanie Rosiny, która skrywa sekrety z przeszłości. W czwartek, 1 października, Samuel zmaga się z rozczarowaniem, a Lucia odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Piątek, 2 października, to dzień, w którym Susanna knuje intrygę, by pozbyć się Marii. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek.
0: Serial M jak miłość wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Romans Artura i Joanny, który pojawił się w najnowszych odcinkach, wywołał prawdziwą burzę. Widzowie zaczęli mylić fikcję z rzeczywistością, co doprowadziło do fali krytyki skierowanej nie tylko na postacie, ale i na aktorów, Roberta Moskwę i Dominikę Sakowicz. Aktorzy przyznali, że muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami, choć sami podchodzą do tego z dystansem. Robert Moskwa zauważył, że mimo krytyki reakcje widzów pokazują, jak bardzo angażujący jest ten wątek. Psycholożka Dorota Minta zwróciła uwagę na silną więź, jaka powstaje między widzami a postaciami serialu emitowanego od lat. Romans Artura i Joanny ma mieć dalsze konsekwencje, które wciągną także bliskich Rogowskiego. W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur wybierają się na potajemny wyjazd do Berlina, gdzie ich romans nabierze rumieńców. Choć dni spędzą na wykładach, wieczory będą pełne namiętności. Artur otrzyma od Joanny sentymentalny upominek, starą płytę z wzruszającą dedykacją. To wywoła w nim lawinę pytań o przeszłość Joanny i jej rodziny. Joanna wyzna, że jej matka zniszczyła małżeństwo ojca, a ona sama nieświadomie powtarza ten schemat. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP2.
1: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mateusz zmierzy się z bolesną prawdą o swoim związku z Bogną, która zostawiła mu poruszające nagranie wideo. Chłopak zrozumie, że jego serce wciąż bije dla Majki, mimo że ona ponownie wybiera Tomka. W Grabinie Mateusz podzieli się swoimi uczuciowymi dylematami z babcią Barbarą, która jak zawsze przenikliwie oceni sytuację. Dramatyczne wydarzenia zmuszą Mateusza i Majkę do przewiezienia poszkodowanego Janka do warszawskiego szpitala. To właśnie tam Mateusz odsłucha pożegnalne słowa Bogny, które uświadomią mu, jak bardzo ją zranił. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Ryan Murphy powrócił z czwartym sezonem Potworów, tym razem skupiając się na sprawie Lizzie Borden, oskarżonej o zamordowanie ojca i macochy. Serial jest już dostępny na Netflixie. Fani z niecierpliwością czekają na piąty sezon, choć jego temat wciąż pozostaje tajemnicą. Murphy zasugerował, że może opowiedzieć historię Luigiego Mangione, który przyznał się do zabójstwa dyrektora generalnego firmy United Healthcare. Jednak nie jest to jeszcze pewne. Wśród potencjalnych bohaterów wymienia się także Richarda Ramireza i Johna Wayne'a Gacy'ego. Jedno jest pewne. Ted Bundy nie pojawi się w tej serii, ponieważ nie interesuje on twórcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.